przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

0: lubimy budzić się z przebojami z lat 90. Oto Edyta Bartosiewicz śpiewa w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, witamy Państwa. Iwona Barańska.
1: Dzień dobry.
0: Piotr Jaworski.
2: Dzień dobry.
0: Piotr Jachim.
3: Dzień dobry.
0: Tomek Korgiewicz. Spoglądamy na zegary. Już zbliża się szósta.
4: W kalendarzu mamy 21 maja i to jest czwartek, a skoro pełna godzina, to wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
5: Tragedia w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Nie żyje 2-letnie dziecko. Nie ma zgody Senatu na prezydenckie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Ceny maksymalne paliw na stacjach dziś minimalnie spadły. Tragedia w podwarszawskich Ząbkach. W jednym z tamtejszych żłobków zmarło wczoraj niespełna 2-letnie dziecko. Nieoficjalnie utonęło w oczku wodnym, które było na terenie żłobka. Służby ratunkowe i policja zostały zaalarmowane po godzinie 16, mówi Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji.
6: 5 minut po tym zgłoszeniu policjanci byli już na miejscu. Niestety musieli potwierdzić tę tragiczną informację.
5: Rodzice dziecka zostali objęci pomocą psychologa. Przesłuchano także świadków. Sprawę przejęła już prokuratura, która dziś prowadzić będzie dalsze działania.
7: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
5: Rozmowa z Lechem Wałęsą, spacer ulicą Długą i krótkie spotkanie z setkami gdańszczan przed fontanną Neptuna. Tak wyglądał finał wizyty nowego premiera Węgier w Polsce. Po Krakowie i Warszawie premier Donald Tusk zabrał Petera Madziara do swojego rodzinnego miasta. Madziar mówił, że było jego marzeniem, by w pierwszej kolejności przyjechać właśnie do Polski, w tym do jednego z najważniejszych miast w Europie, czyli Gdańska.
8: Dzień dobry!
9: Wracać. Pamiątkowe zdjęcia zrobione?
10: Tak, zrobiliśmy.
9: Udało się być w pierwszym rzędzie.
10: Udało się, nawet przyszedł pan premier i cześć powiedział, więc miło. O.
11: 38 lat byłam obywatelką Węgier i od 3 lat jestem obywatelką Węgier i Polski.
12: Ja przyszedłem specjalnie tutaj, zerwałem się z pracy, żeby tu przyjść, żeby być jedną więcej głową.
5: Gdańsk był ostatnim punktem wizyty nowego premiera Węgier w Polsce. Związkowcy z Solidarności z całej Polski protestowali wczoraj w Warszawie. Sprzeciwiali się unijnej polityce klimatycznej.
13: Każdy niech robi co chce. Powinno być przekonywanie ludzi, nawet jeśli to będzie trwało 20 lat.
14: My jesteśmy takim krajem, takim patrujemy się, sami wyżywimy, sami sobie damy radę, a ta Unia to niech spada od nas jak najdalej.
5: Protestujący domagali się od Senatu poparcia wniosku prezydenta o przeprowadzenie w Polsce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Wczoraj jednak Senat na to się nie zgodził. Po wczorajszej podwyżce dziś ceny maksymalne paliw minimalnie spadły. Benzyna 95 może kosztować nie więcej niż 6,50 zł, a olej napędowy 6,97 zł za litr. To kilkugroszowe obniżki w porównaniu ze środowymi cenami maksymalnymi.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
15: O tej porze ruch jeszcze na tyle niewielki, że możemy przypomnieć o jakichś pracach drogowych. No na przykład o tych na ulicy Słonecznej w Legnicy. Trzeci etap tej inwestycji już od kilku dni trwa. Układanie nowej nawierzchni chodników oraz przygotowanie podbudowy jezdni.

0: Pogoda w Legnicy.
1: 21 stopni maksymalnie dzisiaj na termometrach w Legnicy. No to po południu oczywiście jeszcze trochę do tego brakuje, ale generalnie dość ciepły dzień się zapowiada i dość pogodny. Trochę chmur w prognozach jest, zwłaszcza na popołudnie, wieczór, ale raczej nie powinno padać. Wiatr umiarkowany, ciśnienie wysokie.
0: Radio Złote Przeboje, 90 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry, po szóstej zastanowimy się całkiem poważnie. Kawa czy herbata? A nawet pójdziemy dalej, sprawdzimy na sobie, czy ta druga w ogóle działa.
3: Po szóstej porównamy też swoją wypłatę do tytułu filmu lub serialu, czyli bardziej będzie Niewolnica Izaura czy Gra o Trony. Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, w czwartek gramy ATC, 4 po szóstej.

0: Fajnie brzmi od samego rana. Fajnie, Young Cannibals w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Jeśli czwarty dzień z rzędu nic wam się nie chce, to jest znak, że to już właśnie czwartek, 21 dzień maja dzisiaj mamy i o 6.11 zaglądamy do kalendarza.
1: Dzisiaj mamy Dzień Kadeta oraz Międzynarodowy Dzień Herbaty.
2: No i z tej okazji przeprowadzimy niebezpieczny eksperyment.
1: No, co znaczy?
2: No, zamiast kawy napijemy się herbaty, no i gdybyśmy się nie odezwali za 10 minut, to znaczy, że nie działa równie dobrze.
3: Nie działa, nie działa. A jeśli państwo, słuchacze kochani, już po pierwszej kapucinie porannej, albo espresso, albo cafe late, no to bardzo dzwońcie, gdyż mam to moc, 22 4 4 3 0. Zaczynamy nasz apel poranny, czekamy na wasze telefony i zagramy sobie duet energetyczny w międzyczasie. Bryan Adams, Mel C, When You're Gone, jest 12 minut po 6.

0: jest mnóstwo przebojów, przy których dobrze się obudzić, ale ten to absolutny top. Miejsce trzecie dla was, drugie, a może nawet pierwsze. Wake me up before you go, go, Wham! W Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. 18 po 6.
1: No a ponieważ zimna Zośka za nami, to już nie musimy się bać, że o poranku będzie mniej niż zero. Będzie ciut cieplej, a nawet już jest ciut cieplej niż zero. A piosenka o tym mniej niż zero, Lady Punk, już za chwilę w Radiu Złote Przeboje. Bądźcie blisko.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Gram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: Jeśli chcesz, to

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
2: Tak, tak.
1: Od 6 do 9.
2: Od 6 do 9 w Żabce.
1: Za 6,99 i że na bogato.
2: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
1: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
2: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
1: Dokładnie.
3: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze, i ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie, a co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.

0: szkiełkach. Walking on Broken Glass, Annie Lennox w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, budzi się czwartek, ostrzegamy, jest ciepło od rana. Są miejsca w Polsce, gdzie nawet plus 7, a w innych 17 nawet. Dobra, no ciepło. A my sprawdźmy teraz, kto już nie śpi oprócz nas? 22, 4, 4 i 3, 0.
1: Ludzie! Wstajemy!
2: My już wstaliśmy, no proszę na nas
3: tak,
2: nie przystać.
3: Tak, wstaliśmy. Tak, i tu chcieliśmy dodać, że tak się właśnie kończy chodzenie do pracy codziennie i to przez 4 dni z rzędu. Odradzamy, kochani, odradzamy. 22, 4, 4 i 3, 0 to jest telefon dla spóźnionek na nasz apel poranny. Dzwońcie, dorzućcie coś od siebie, nie musicie krzyczeć. Wykąpani, uszki umyte, wszystko słyszymy doskonale. Za to wy zróbcie głośniej radio, gamy Pet Shop Boys i Cecin 2 minuty po 6:30.

0: ładne oczy, takie ładne oczy, bo czerwone jak różyczki normalnie o tej porze. Leciutko przekrwione, ale jedna kawa, druga, trzecia, będą bardziej czerwone, ale będą cokolwiek widziały. Polecamy i pięknie gramy. Czerwone gitary za nami, za 23 minuty będzie się.
1: A za chwilę jak my zagramy Children of the Revolution przyłoży T-Rex w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Wcześniej sprawdzimy, jak wyglądają drogi i czy nie spóźnicie się przypadkiem do pracy na 7:00.

0: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: Ach, to niska cena.
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
6: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
8: Tak, tak.
7: Od 6 do 9.
8: Od 6 do 9 w Żabce.
7: Za 6,99 i że na bogato.
8: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
7: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
8: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
7: Dokładnie.
9: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
10: Reklama.
11: Złote przeboje w drodze.
12: Trwa kompleksowa modernizacja ulicy Działkowej w Legnicy na ponad półkilometrowym odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z Chojnowską. Obecnie układanie krawężników, rozbiórka kostki, no jeszcze trochę utrudnień czeka kierowców.
11: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: temat. Dzwońcie.
1: No a dzisiaj temat, przy którym możemy się nieźle uśmiać, ale uprzedzamy, bo to może być śmiech przez łzy. Otóż, uwaga, porównamy swoją wypłatę do jakiegoś tytułu filmu lub serialu. Ja może zacznę od razu i zacznę nieskromnie. Tygrysy Europy. Był kiedyś taki serial, pamiętacie? Nie, no żartowałem.
2: Ja bym raczej powiedziała Przeminęło z wiatrem albo Okruchy życia.
3: To ja dodam Nędznicy albo Poszukiwany, poszukiwana.
4: Piękne. No to ja jeszcze dorzucę, taki był film Nic śmiesznego.
1: Też pasuje, no. Też pasuje.
4: Tak, nie ma się z czego dziać, nie ma. A państwo, słuchacze, kochani, do którego tytułu filmu albo serialu porównacie swoją wypłatę? Telefon do nas 22 4 4 i 3 0, adres mailowy poranek@złoteprzeboje.pl.
1: Za najlepsze porównanie wyślemy wam złotą kawę z porannymi prowadzącymi na pudełku. Kawę sami wypalaliśmy, sami zbieraliśmy, więc naprawdę smaczna. 22 4 4 i 3 0. Mamy temat. Dzwoń.

0: Złote Przeboje na Dzień Dobry. Artysta młodego pokolenia. Jest to tak zwana młodzież z 30-letnim stażem pracy. 50 skończy w przyszłym roku. Ronan Keating nam zaśpiewał pięknie za 5-7, a my zostajemy przy temacie nowalijek.
1: Sezon na nowaliki i truskawki ruszył pełną parą. Eksperci zapewniają, że ceny będą coraz bardziej atrakcyjne. Więcej o tym w najbliższych wiadomościach o 7.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
0: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
5: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One otrzymasz od Mercedes-Benz w cenie. Sprawdź też ofertę na modele Citan i Vito.
10: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Wrocław, telefon 777 100 100.

0: reklama.
1: 21 dzień maja mamy w kalendarzu, to jest czwartek, jest siódma. Przed nami wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
2: Polska nie musi opodatkowywać aut spalinowych. Jest zielone światło od Komisji Europejskiej. Dożywocie grozi trzem obywatelom Polski podejrzanym o szpiegowanie na rzecz Rosji. Sezon nowalijek nabiera tempa. Młode warzywa tanieją z dnia na dzień. Komisja Europejska zaakceptowała zmiany w polskim Krajowym Planie Odbudowy, a konkretnie usunięcie z niego reformy przewidującej opodatkowanie aut spalinowych. Teraz zamiast podatku mają pojawić się zachęty i kolejne dopłaty promujące elektromobilność i zmiany w polskim systemie ciepłownictwa. Dzięki zmianie polski rząd uniknął 4 miliardów euro kary. Może też wysłać kolejny wniosek o płatność z KPO. Nawet dożywocie grozi trzem obywatelom Polski podejrzanym o szpiegowanie na rzecz Rosji. Nie przyznali się do winy. ABW zatrzymała ich 12 maja. To mężczyźni w wieku od 48 do 62 lat. Całej trójce grozi dożywocie, bo to bardzo poważne przestępstwo, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
3: Prowadzenie działań o charakterze propagandowym, dezinformacyjnym na zlecenie rosyjskiego wywiadu, przygotowywanie się do aktów sabotażu. Wykonywali również zadania o charakterze stricte wywiadowczym, o rozmieszczeniu wojsk NATO na terenie Polski.
2: Mężczyźni działali w Polsce przez wiele miesięcy. Polskie MSZ odradza wszelkie podróże do Demokratycznej Republiki Konga, Ugandy i Sudanu Południowego. To w związku z ogniskiem eboli w tym regionie. Doniesienia o wystąpieniu wirusa w Demokratycznej Republice Konga pojawiły się w miniony piątek, ale choroba prawdopodobnie rozprzestrzenia się w tym kraju już od kwietnia. Na dobre rozpędza się sezon nowalijek. Dostępne są już praktycznie wszystkie młode warzywa i tanieją z dnia na dzień, mówi Maciej Kmera, ekspert rynku w Broniszach.
4: Młode ziemniaki, które 10 dni temu premiera na rynku kosztowała 20 zł za kilogram, obecnie można zapłacić 4-5 zł. Brzodkiewki około 1,52 zł za pęczek w hurcie. Koperek około 1,5 zł za pęczek.
2: Jest też coraz więcej polskich truskawek. Na razie w hurcie po 20-25 zł, ale z dnia na dzień cena też ma spadać.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam. Aston Villa triumfowała w piłkarskiej Lidze Europy w finale w Stambule. Klub z Bieringiem, z reprezentantem Polski Matim Keszem w składzie pokonał SC Freiburg 3-0. Bramki zdobyli Yuri Tielemans, Emiliano Buendia i Morgan Rogers. Siatkarska reprezentacja Polski przegrała swój pierwszy mecz w tym roku. Biało-czerwoni ulegli w towarzyskim turnieju w Sosnowcu Serbii 2-3. W decydującej partii było 16-14 dla naszych rywali. W drugim meczu turnieju Silesia Cup Bułgaria pokonała Ukrainę 3-1.

0: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
1: W naszym regionie trwa przebudowa drogi krajowej numer 36. To są Prochowice, Lisowice dokładniej. No i jest objazd wyznaczony, bo krajowa droga jest zamknięta na pewnym fragmencie. Prace są zaplanowane do końca tego roku.

0: Legnicy.
1: Na razie 14 stopni pokazują termometry w Legnicy i na niebie chmury, ale nie groźne. W ciągu dnia właśnie takie chmury mają nam towarzyszyć, może momentami nawet w całości zasłonią niebo, ale i sporo przejaśnień, na pewno bez deszczu według synoptyków. A temperatura ma dzisiaj wzrosnąć jeszcze do 21, może 22 stopni. Wiatr nie powinien przeszkadzać.
0: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
2: Dzień dobry, po siódmej przyjrzymy się z bliska najnowszym badaniom nad długością snu.
3: Po siódmej też zaprosimy was na premierowe rozmówki polsko-polskie, a w nich dzisiaj wyjaśnimy, co to znaczy przepadać za kimś. To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, to jest Hit Hunter i Pleasure Company. 5 po siódmej.

0: artysta, którego bardzo trudno wyciągnąć na parkiet, śpiewał I Don't Wanna Dance, Eddie Grant w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 11 po 7. A teraz uwaga, uwaga, prawda, która zaboli wielu mężczyzn, a może nawet sprawi, że się panowie zamyślimy.
1: Mamy tutaj wyniki najnowszych badań nad długością snu. No i okazało się, że kobiety potrzebują go więcej. A teraz ta wspomniana prawda.
2: No.
1: Musimy więcej spać od mężczyzn, gdyż każdego dnia intensywniej niż wy, panowie, używamy mózgu.
2: W związku z powyższym istnieje podejrzenie, że Encyklopedię Britannica napisała śpiąca królewna.
1: Ale tu muszę przypomnieć, że to nie krasnoludki sprzątają w domu.
2: Tak, no ponieważ nie wiemy, co na to odpowiedzieć, to po prostu zagramy w Radiu Złote Przeboje na
1: Tomek
2: dzień dobry.
1: Się zamyśli.
2: Ulubiona piosenka Kazimierza Marcinkiewicza teraz, proszę państwa. Yes! Yes! Yes! Yes! Yes!

0: zagrali tylko raz, raz jedyny w Polsce, ale za to było na bogato, nawet wysłaliśmy po nich złoty samolot, napisy były przyklejone, potem wiatr zerwał, Boże, co tam się działo w ogóle, Abba, Mamma Mia, w radiu Złote Przeboje, na dzień dobry, w czwartkowy poranek, 19 po 7.
1: No, ponieważ ten wspomniany czwartek mamy dzisiaj, to już za 10 minut w cyklu Rozmówki Polsko-Polskie.

0: polskie.
1: Dzisiaj w cyklu, który pozwala zrozumieć się odległym pokoleniom, nauczymy czegoś naszą młodzież. Mamy zwrot przeuroczy, którym posługiwali się nasi dziadkowie. Otóż jest to zwrot przepadam za tobą.
2: Kiedyś mówiono, że można przepaść przez coś, na przykład przez próg, obijając sobie przy tym kolana, dłonie, a nawet twarz. Można było też definitywnie przepaść, spadając w przepaść.
3: Zwrot przepadam za tobą ma jednak znaczenie pozytywne. Oznacza, że jesteś kimś zauroczony. To wyznanie sympatii i znak, że tracisz dla niej albo dla niego głowę.
1: Droga młodzieży, to jest dokładnie to samo, co powiedzieć komuś: kręcisz mnie, albo jarasz, albo mam na ciebie crusha, czyli fascynujesz mnie lub pociągasz romantycznie. Możesz podkręcić tę frazę, mówiąc: kręcisz mnie jak mikrofalówka talerz.
2: Naszym drogim starszym słuchaczom wyjaśnimy, że ładunek emocjonalny w tym wyrażeniu jest taki sam jak w powiedzeniu: rypie mnie jak biodro na deszcz.
4: A łapie się, wszystko boli.
0: Rozmówki polsko-polskie.

0: kto w latach 80. był posiadaczem plakatu z Limalem, ten mógł ten plakat wymienić na przykład na plakat z Modern Talking, albo na używane tenisówki, albo na dwie kartki na wyrób czekoladopodobny. Nie wierzycie? Kto tego nie pamięta, ten życia nie zna. Limal w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry za 22. Ósma.
1: Kto aktualnie jest posiadaczem czerwonych korali, ten najprawdopodobniej był w Krakowie. Tu chcieliśmy powiedzieć, podkreślić, czerwone korale, bratanku, czyli trochę folkowo, trochę dance'owo, troszkę rockowo. Zagramy już za kilka chwil, bądźcie blisko.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już dziś, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Cześć, siostrzyczko.
10: Gratulacje.
9: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
10: Ania, po mamie byłaby z siebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
9: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
10: Obiecuję.
11: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Marian, a więcej się nie da?
12: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
17: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
18: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
19: Tak, tak.
18: Od 6 do 9.
19: Od 6 do 9 w Żabce.
18: Za 6,99 i że na bogato.
19: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
18: Tak jest. Za 6,99 znajdziecie
19: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
18: Dokładnie.
2: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
17: Największy ruch o tej porze w Legnicy na Chojnowskiej, Poznańskiej, Pocztowej. Prace drogowe do tego i utrudnienia mamy właśnie na Poznańskiej, Murarskiej, Dworcowej, Powstańców Śląskich, Słonecznej czy też na Jaworzyńskiej.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Trudny temat mamy dzisiaj, gdyż porównujemy od rana swoją wypłatę do jakiegoś tytułu filmu albo serialu. Może stawka większa niż życie, albo Lombard życie pod zastaw.
2: A może chłopaki z baraku?
3: A może nic śmiesznego?
1: Oj!
3: 2, 2, 4, 4 i 3, 0.
4: Moja wypłata to jest stawka większa niż życie.
5: Moja wypłata jest jak Tommy Lee Jones w Ściganym. Zawsze ucieka.
6: Moja wypłata jak Alternatywy 4. Nie wiem, czy odłożyć na wakacje, czy na nową protezę, czy może jeszcze na co innego.
7: Ja porównanie to bym zrobił do cyklu filmowego Karbonka.
8: Moją wypłatę mogę porównać do filmu Za jakie grzechy, dobry Boże.
9: Mój tytuł filmu to jest Zaginiony w akcji.
10: Mission Impossible, dlatego że opłacenie wszystkiego wydaje się niemożliwe, graniczy z cudem.
11: Moja wypłata jest jak świat według kiepskich.
2: Mamy jeszcze świetnego maila. Moja wypłata to nie film, to zwiastun. Trwa 30 sekund i kończy się w najciekawszym momencie. Katarzyna do nas napisała.
1: Trailer, dokładnie. Do którego filmu lub serialu porównacie swoją wypłatę? Telefon do nas 2244430. Mail poranek@złoteprzeboje.pl. Za najlepsze porównanie wyślemy wam złotą kawę z nami na pudełku, nie chwaląc się. 22 4 4 i 3 0.
0: Mamy temat.

0: Was śpiewa mi Dziur w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, w czwartkowy poranek za niespełna 5 minut 8. A teraz mamy coś dla tych, którzy narzekają w ostatnich dniach na ceny truskawek i czereśni.
1: Rekord cenowy padł w Rzymie. Słuchajcie, miejsce w garażu kosztuje tyle, co mieszkanie. Ile dokładnie powiem w najbliższych wiadomościach o 8. Posłuchajcie.

0: autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi?
3: Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
3: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
6: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
5: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
7: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Reklama.
13: 21 maja mamy dzisiaj, to jest czwartek, jest 8. Iwona Barańska przedstawi teraz wiadomości Radia Złote Przeboje.
14: Nie będzie prezydenckiego referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Senat przeciw. Mimo ocieplenia w górach nadal zimowe warunki. Luksus w centrum Rzymu. Miejsce parkingowe droższe niż mieszkanie. Senat nie wyraził zgody na zarządzenie przez prezydenta Karola Nawrockiego referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Przeciwko było 62 senatorów, za opowiedziało się 32, a wstrzymała się jedna osoba. Podczas obrad nad wnioskiem prezydenta, które trwały ponad 5 godzin, na ulicach Warszawy swoje poparcie dla prezydenckiej inicjatywy demonstrowali związkowcy z Solidarności.
15: Pan jest górnikiem.
16: Tak, Mysłowice wesoła.
17: Zielony Ład.
16: Do wyrzucenia. Natychmiast.
18: Było to, że wysokie ceny prądu redukują zatrudnienie, no i cała się o to właśnie ta afera.
19: No trzeba dać znać rządowi, że nie tędy droga, tak? Nie tędy droga.
14: Prezydent Karol Nawrocki chciałby referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej odbyło się we wrześniu. Andrzej Poczobut zapowiada, że do września chce wrócić z Polski na Białoruś. Poczobut, dziennikarz, działacz Związku Polaków na Białorusi i obrońca praw człowieka, mówi, że wierzy, że nie wróci do białoruskiego więzienia, w którym przebywał od 2021 roku.
20: Czuję swój obowiązek. Trudno powiedzieć, jak będzie. Czemuś to wypuścili i ułaskawili, prawda? Czemuś oddali ten paszport i czemuś powiedzieli, że będę mógł wrócić. Więc no, zobaczymy.
14: Wczoraj Poczobutowi został wręczony akt powołania do Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu. Mimo ocieplenia i poprawy pogody w górach wciąż mamy zimę, ostrzegają taternicy. Trzeba pamiętać o specjalistycznym sprzęcie, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
21: ABC lawinowe jak najbardziej. Cały czas, jeżeli się wybieramy w te najwyższe partie, zagrożenie lawinowe jest. Wzrasta wraz ze wzrostem temperatury, więc po południu na pewno jest większe niż w godzinach porannych.
14: Turyści w górach powinni też uważać na wiosenne burze. W historycznym centrum Rzymu padł rekord cenowy za miejsce parkingowe. Za 13 metrów kwadratowych w podziemnym garażu niedaleko Piazza Navona właściciel chce 260 tysięcy euro. To tyle, ile kosztuje mieszkanie w innych częściach miasta. Brak miejsc postojowych sprawia, że ceny w wiecznym mieście stale rosną, a garaż w centrum staje się dobrem luksusowym. Władze Rzymu zapowiadają budowę nowych parkingów i 10 tysięcy miejsc postojowych.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Radio Złote Przeboje. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Złote Przeboje w drodze.
1: Pojeździliśmy już trochę o poranku po ulicach Legnicy, wiemy co się dzieje, to teraz czas na Jawor, a tam prace drogowe i utrudnienia dla kierowców na ulicach Daimlera, Krzywoustego, Wrocławskiej, Kuzienniczej, Struga czy też na Broniewskiego.
0: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.

0: Program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
1: Pogoda w Legnicy.
2: Trochę bardziej pogodnych chwil słonecznych, trochę też bardziej pochmurnych, zapowiadają dzisiaj synoptycy. Tych pierwszych na szczęście więcej. Deszczu nie musimy się obawiać. 22 stopnie maksymalnie w Legnicy, na razie okolice 15 i wiatr, który nie powinien przeszkadzać. Całkiem przyjemnie, można planować jakieś aktywności na świeżym powietrzu na popołudnie.
1: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
0: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.

0: To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.
1: Dzień dobry. Po ósmej powiemy wam, w jakim wieku można dostać prognozę emerytury z ZUS-u.
2: Po ósmej też powiemy wam, w jaki sposób można dostać od nas złotą kawę z porannymi prowadzącymi na pudełku, niestety. Lubega nam teraz zaśpiewa Mambo No. 5. 5 po ósmej.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.

0: No, pokrzyczał sobie pan James Brown, I feel good, czyli czuję się dobrze, zaśpiewał nam w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Jest 12 minut po godzinie 8, teraz już nie będzie tak dobrze ani fajnie. Jeśli jesteś już po 30, no to może już czas zacząć szykować się na emeryturę.
1: Oficjalną prognozę emerytury z ZUS-u można otrzymać już po ukończeniu 35 roku życia.
2: A warto zobaczyć prognozę swojej emerytury, bo może dzięki temu zrezygnujecie ze starzenia się. A teraz zaśpiewa nasza, uwaga, niestarzejąca się nowa koleżanka radiowa, nowa prowadząca w radiu Złote Przeboje będzie śpiewać. Beata Kozidrak.

0: rockowej Dance Band Son of Jamaica ten przebój występuje w różnych wersjach językowych, po włosku, po francusku, nawet po niemiecku. Niestety nosi po niemiecku tytuł Traum of Jamaica.
1: Jerban Jamaica.
0: Tak brzmi, tak jest. No i przypominamy, że to już ostatnia szansa, żeby to z siebie wyrzucić, kochani, przedstawić swoją pensję tytułem filmu albo serialu. Czekamy na wasze Armagedony pod 22, 4, 4 i 3, 0. A za najlepszy pomysł wyślemy kawę porannego programu w prezencie.
2: Dzieciaki zaskakują cię swoją wyobraźnią? To ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
4: Tak, tak.
3: Od 6 do 9.
4: Od 6 do 9 w Rzepce.
3: Za 6,99 i że na bogato.
4: Teraz w Rzepce od 6 do 9 w super cenie.
3: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
4: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
3: Dokładnie.
5: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas. Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
6: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
7: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
9: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
8: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
9: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
10: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
11: Citroen.
12: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Co masz?
14: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
13: Chipsy Lays? Dzięki.
14: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
13: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
14: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
15: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
16: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
18: Reklama.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Cały ten poranek porównywaliśmy swoją wypłatę do jakiegoś tytułu filmu lub serialu. Lombard, życie pod zastaw, to była jedna z setek waszych propozycji. No i czas na podsumowanie waszych telefonicznych głosów.
2: Moją wypłatę porównałbym do filmu Koszmar z ulicy Wiązu.
3: Firma, dla której pracuję, to prawdziwy King Kong, ale jeżeli chodzi o wypłatę, to już jest steward malutki.
4: Moją wypłatę porównałbym do filmu Przeminęło z wiatrem.
5: Moją wypłatę mogę porównać do filmu Dzień Świra.
6: Nie ma co narzekać, chłopaki nie płaczą.
7: Myślę, że można było moją wypłatę określić jako niewolnica Izaura.
8: No jakbym określił moją pensję? Filmem, w którym występował Tom Cruise. Ryzykowny interes.
9: Moja wypłata z Las Vegas jednego dnia jest, na drugi dzień nie pamiętam, co się z nią stało.
1: No. I za ten ostatni telefon wysyłamy złotą kawę z porannymi prowadzącymi na pudełku, kasę w cieło. To niech chociaż energia będzie. Tak, a jutro tak. Z okazji zbliżającego się weekendu poszukamy najlepszych wymówek mężów wracających późno z roboty.

0: Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie. Ruszamy już jutro o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Choker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Poranki najlepiej zaczynać razem. Są sprawdzone przepisy
11: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej. Pytanie na śniadanie.
10: Cały rok, od zawsze.
11: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
12: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
13: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
12: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
13: A w środku?
12: Ogromny bagażnik, 604 litry.
13: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
12: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
14: Kia. Movement that inspires.
15: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
18: Tak, tak.
17: Od 6 do 9.
18: Od 6 do 9 w Żabce.
17: Za 6,99 i że na bogato.
18: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
17: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
18: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
17: Dokładnie.
19: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
20: Jeszcze sporo czasu można stracić w Legnicy na Chojnowskiej, Piastowskiej, Pocztowej, no generalnie jadąc z krajową 94 przez miasto. Chociaż nie tylko, bo i Jaworzyńska nas momentami przytrzyma, na rondach na przykład, i Witelona czy Libana momentami.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: I cóż, że ze Szwecji, skoro tak pięknie grali The Sign, Ace of Base, to jest radio Złote Przeboje na dzień dobry. Za 12 minut 9, przypominamy, dołączyła do nas na początku maja jako nowa prowadząca i już ma swoje własne krzesło z napisem reżyser gwiazda Beata. I jeszcze czerwony dywan na wejściu.
1: Mówi Beata Kozidrak. Spotkajmy się już dziś, tylko w radiu Złote Przeboje.
0: No, Beata rządzi u nas w maju codziennie po 12.30. Przypomina nam największe przeboje lat 80. i 90., a są to przeboje jej i zespołu Baim.
2: No tak, a każdy hit to też gotowa historia do opowiedzenia. Dzisiaj mamy zamiar zagrać piosenkę Szklanka Wody, no i musimy z Beatą ustalić, zamiast czego ta szklanka była. Jesteście ciekawi? No to posłuchajcie o 12.30 tylko w radiu Złote Przeboje. A teraz zagra nam Kraftwerk za 11.09.

0: jeszcze oni cudownie hałasują. Manam w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry za 5.9. 21 maja w kalendarzu, czyli maj zwolna chyli się ku upadkowi, ale żebyśmy się czuli specjalnie przegrzani, to się nie czujemy, zgodzicie się, nie?
1: Ale jakie będzie tegoroczne lato w Polsce?
0: No, dobre pytanie.
1: Chcielibyście wiedzieć? Pewnie. Synoptycy właśnie już mają pierwsze prognozy. No to sprawdzimy je w wiadomościach o 9.00. Polecam.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Leroy, akcja na kuchnię trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
7: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/service-select.
8: Jak zaoszczędzić 20 zł w Biedronce? To proste. W czwartek 21 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 20 zł. Tak, 20 zł. Wykorzystasz go w sobotę 23 maja przy kolejnych zakupach za minimum 99 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia,

0: 21 maja, mamy dzisiaj czwartek, jest 9. Wiadomości Radia Złote Przeboje, Iwona Barańska.
1: Policja i prokuratura wyjaśniają śmierć dziecka w podwarszawskim żłobku. Kolejne miasto w Polsce przechodzi na eko-kosiarki. Synoptycy prognozują ciepłe lato. Temperatury będą powyżej normy. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności tragedii w podwarszawskich Ząbkach. W jednym z tamtejszych żłobków zmarło niespełna 2-letnie dziecko. Według nieoficjalnych informacji dziecko utonęło w oczku wodnym, które było na terenie żłobka. Ani policja, ani prokuratura na tym etapie nie informują o szczegółach zdarzenia.
2: Pełne okoliczności są wyjaśniane teraz pod nadzorem prokuratora. Z tego co wiem, na pewno rodzice zostali objęci pomocą psychologów.
1: Mówi tylko tyle Paweł Chmura ze stołecznej policji. Dziś prokuratura rozpocznie oficjalnie śledztwo w tej sprawie.
3: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
1: Sosnowiec chce wprowadzić maluszkowe, mające zachęcać do rodzenia dzieci. To nowe świadczenie w wysokości 10 tysięcy złotych, które otrzymywaliby rodzice, gdy urodzi im się trzecie lub kolejne dziecko, mówi Rafał Łysy z Urzędu Miasta.
4: Uchwała, jak tylko się uprawomocni, to te środki będą trafiały na konta rodziców.
1: O maluszkowe będą mogli starać się rodzice, którzy wraz z dziećmi mieszkają w Sosnowcu i mają ważną sosnowiecką kartę miejską. Kolejne miasto w Polsce przechodzi na eko-kosiarki. W Krakowie owce i kozy zastąpią tradycyjne spalinowe kosiarki. Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej mówi, że w miejscach wypasu będą też organizowane specjalne zajęcia dla dzieci i młodzieży.
5: Temu działaniu będzie towarzyszyła edukacja, bo na Zakrzówku będą organizowane różnego rodzaju spotkania edukacyjne, czy to dla szkół, czy dla osób indywidualnych. Jest przewidzianych 20 godzin takich w miesiącu.
1: Naturalne kosiarki w Krakowie będą działały do połowy października. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje ciepłe lato i temperatury powyżej normy. Już w czerwcu termometry pokażą nawet 24 stopnie, a najcieplej będzie w drugiej połowie miesiąca. Synoptycy zapowiadają też mniej chmur i więcej słońca, bo nad Europą Centralną mają dominować wyże. Według modeli także lipiec i sierpień będą cieplejsze niż zwykle, a opadów ma być w normie lub nieco poniżej średniej.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje.
6: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
3: Sport 30 sekund.
7: Przemysław Pozewski, zapraszam. Nowak Dżokowicz zatrudnił nowego trenera, byłego kolegę z reprezentacji, Wiktora Troickiego. Serbski tenisista w mediach społecznościowych zamieścił wspólne zdjęcie i napisał: witaj przyjacielu, kolego z drużyny, a teraz trenerze. 38-letni Dżokowicz to zdobywca 24 tytułów wielkoszlemowych. Od niedzieli czeka go 22 start w Roland Garros w Paryżu. Aston Villa pokonała w Stambule ST Freiburg 3-0 i triumfowała w Lidze Europy. W barwach angielskiej drużyny po puchar sięgnął reprezentant Polski Matti Cash, który rozegrał cały mecz.
6: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika.
3: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl. Pogoda.
1: Dziś nieco więcej chmur, najwięcej rozpogodzeń w pasie od Mazur przez Mazowsze po Beskid Sądecki. W centrum i na wschodzie możliwy przelotny deszcz, a lokalnie burze. Na termometrach od 17 stopni w Gdańsku, 20 we Wrocławiu i w Poznaniu, do 23 w Warszawie i Rzeszowie.
3: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
0: Komu 1500-1900 w złotych polskich wypłacamy, gdyż w zabawę gramy. Zabawę, której finał już o 9.30.
8: Macie ochotę zarobić nawet 1500 złotych w kilka chwil, to zgłaszajcie się do konkursu 1500-1900 na stronie złoteprzeboje.pl. Zapraszamy w tym tygodniu. Bohaterką finałów jest Beata Kozidrak. Mamy 4 minuty po 9, gra nam Vaya con Dios.

0: śmieci i bełkot. Tak brzmiały pierwsze recenzje tekstu piosenki The Riddle, którą wam właśnie zagraliśmy w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Co ciekawe, słusznie brzmiały, bo Nick Kershaw nigdy nie ukrywał, że muzykę do piosenki skomponował w 10 minut, a tekst to był przypadkowy zlepek jakichś bzdetów właśnie. No generalnie ten Nick Kershaw to naszci on, gdyż już w latach 80. wiedział, jak się nie narobić, a zarobić.
1: O tak, zdecydowanie. To my przypominamy, że za 20 minut finał konkursu 1500-1900. Gdyby ktoś chciał zarobić i się nie narobić, to niech się melduje na złoteprzeboje.pl. Tam się zgłaszacie, a teraz w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry jeden z pierwszych numerów, w którym zamiast prawdziwych instrumentów zagrały syntezatory. Wiecie, takie na przykład Casio z Komunii. Donna Summer wyprzedziła swoją epokę i wyszło genialne disco I Feel Love na Dzień Dobry, 12 po 9.

0: 1500-100-900.
1: Właśnie w tej naszej porannej zabawie do zgarnięcia jest codziennie 1500 zł. Wystarczy poprawnie odpowiedzieć na 5 pytań. W tym tygodniu pytania dotyczą naszej gwiazdy, naszej nowej prowadzącej jednocześnie, czyli Beaty Kozidrak. A o kasę dzisiaj w czwartek o poranku powalczy słuchacz Adam z Warszawy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
3: Adamie drogi, płacimy po stówce za każdą poprawną odpowiedź, której udzielisz, ale jeśli poprawnie odpowiesz na piąte pytanie, to wtedy nagroda podskakuje do 1500 zł. Kuszące, wow, prawda? Fajnie by było, fajnie by było. Uprzedzamy, gramy do pierwszego błędu, także skupiaj się i staraj i masz 5 sekund na każdą odpowiedź. Wszystko jasne? Możemy jechać?
2: Proszę.
1: No to uwaga, lecimy z pytaniem pierwszym. W jaki sposób Beata Kozidrak poruszała się do lata w piosence Bajmu?
2: Piechotą.
1: Do no lata, jasne. Do lata, no pewnie.
3: No pewnie, że tak. No to uwaga, też pytanie drugie dotyczące piosenki. Jaki kolor miała kula, która porwała Beatę w piosence Bajmu?
2: Różowa.
1: Nie odnajdzie więcej nas różowa kula. Tak to leciało. A może pomieszałem coś. Uwaga, pytanie numer 3, Adam. Poważne pieniądze w grze. Ile lat działalności będzie obchodzić zespół Bajm w 2028 roku, a będzie to rocznica okrągła w 2028?
2: 50. rocznica.
1: No skubany, słuchaj,
3: No, encyklopedia jakąś ma Bajmu normalnie. No to proszę, pytanie numer 4 brzmi: jaki tytuł nosi pierwsza studyjna płyta zespołu Bajm?
2: Bajm.
3: No to było proste pytanie, no jasne.
1: I zbliża się grande finale, finałowe. Piąte pytanie za 1500. Uwaga, uwaga, Adam, skup się. W 1986 roku piosenką Diament i Sól Beata wygrała Festiwal Piosenki Krajów Nadbałtyckich. Pytanie, w którym skandynawskim kraju to było?
2: Szwecji.
3: Powiedział
1: Mamy
3: Adam
1: to!
2: Wow!
1: Hurra! 1500!
2: 1900!
3: No to było doskonałe. Mówiłem, encyklopedia jakoś, nie? W Szwecji, w Karlskam, tak.
2: Jestem fanem.
1: I to było słychać, Słuchacz Adam z Warszawy, dzisiaj w zabawie 1500-100-900. Beata Kozidrak, edycja specjalna, wygrywa 1500 zł tak i jeszcze do tego pamiątkowy kubek Radia Złote Przeboje.
3: No gratulacje, to było fenomenalne. My też dziękujemy za cudną zabawę i lekcję Bajmu. A jutro rano znowu zagramy o kasę. Chcecie pobawić się z nami, to zgłaszajcie się na stronę złoteprzeboje.pl. A już dzisiaj o 12.30 kolejną opowieść Beaty Kozidrak w radiu Złote Przeboje. Nie zapomnijcie! 1500

0: Autopromocja.
1: Jest taka stacja, która gra największe przeboje lat 80. i 90.
2: I jest taka artystka, która mnóstwo tych przebojów zaśpiewała.
1: Dlatego Beata Kozidrak i Radio Złote Przeboje łączą siły.
2: Zabieramy cię w podróż do lat 80. i 90.
3: Będą anegdoty, nieznane historie oraz dużo muzyki.
2: Możesz też wygrać wyjątkowe nagrody.
1: Bądź z nami.
2: Czekam na ciebie w Radiu Złote Przeboje. Słyszymy się już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
10: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
9: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
10: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
9: Czyli?
10: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
12: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
14: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
13: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
15: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii miała być jedna doniczka.
16: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Marian, a więcej się nie da?
20: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.

0: To była grupa The Stranglers w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Always the sun, niech zawsze świeci słońce. Dzisiaj to zaświeciło dla słuchacza Adama, to prawda?
1: Tak.
0: 1500
1: razy zaświeciło.
0: Tak. I to takie złote słońce. A 31 lipca słońce będzie świeciło na zamku w Lublinie, kochani. Jeszcze musimy powiedzieć, zanim się pożegnamy.
1: To jest dopiero wiadomość. Piotrze, będziesz czynił honory?
0: Będę czynił honory. 31 lipca na zamku w Lublinie spełni się kolejne marzenie Beaty Kozidrak. Koncert Beata Kozidrak Unplugged, zakochana w Lublinie. W miejscu, z którego będzie widziała okna domu, w którym się wychowywała. Przy ulicy Grodzkiej 36A w Lublinie. To będzie fenomenalny koncert, na który zapraszamy też my, gdyż honorowym patronatem tego koncertu jest Radio Złote Przeboje.
2: To my się wybierzemy, to my się na pewno wybierzemy normalnie na koncert piechotą będę szła. Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jakim, Tomek Żonkiewicz, dziękujemy za czwartkowy poranek, a Gosia Kościelniak zostaje z wami.
1: Tak, bo jest jeszcze jedna bardzo ważna wiadomość, że dzisiaj po godzinie 18:00 w programie Cała Muzyka u naszego kolegi radiowego Mariusza S. mamy pierwsze bilety na to właśnie wydarzenie,
0: super.
1: Także słuchajcie
0: super.
1: Tym bardziej, jak to można słuchać? Tak...
0: Uważnie, z zaangażowaniem, z napięciem, z nadzieją, z przyjemnością.

To był za duet Tina Turner i David Bowie w Radiu Złote Przeboje. To wielki przebój z 1984 roku i koncert niezapomniany. Za 3 minuty będzie godzina 10 najważniejszej wiadomości. Zapraszamy.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Czwartkowe przedpołudnie, zbliża się godzina 10. Zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
2: Wiadomości z Legnicy.
3: Adrian Górny. Prawie 40 strażaków walczyło z pożarem domu w Rzeszotarach we wtorek wieczorem. Ogień pojawił się na piętrze budynku. Nikt nie ucierpiał, ale są duże straty materialne. A z lepszych informacji, wybrano firmę, która wyremontuje kolejny odcinek ulicy Nowodworskiej w Legnicy. Chodzi o prawie 2 km od skrzyżowania z Jaworzyńską do granic miasta. Prace będą kosztowały ponad 5 milionów złotych, z czego większość pokryje rządowe dofinansowanie. Remont ma potrwać do końca roku. Do 22 czerwca potrwa natomiast rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Legnicy. Chociaż nie we wszystkich przypadkach, mówi rzecznik Urzędu Miasta Grzegorz Koczubaj.
4: Wyjątek stanowią tutaj oddziały przygotowania wojskowego oraz o profilu mundurowym i tu termin złożenia dokumentów upływa 29 maja.
3: Nabór jest prowadzony przez internet. Na chętnych czeka ponad 1800 miejsc. Do tego tematu wrócimy za 2 godziny, a za godzinę powiemy m.in. o petycji mieszkańców gminy Środa Śląska w sprawie przebudowy drogi krajowej nr 94.
2: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Legnicy.
3: Całkiem ładny dzień nam się robi. Początkowo synoptycy zapowiadali trochę chmur, ale w praktyce jest ich mniej, a i teraz w prognozach na przykład popołudnie, tak od 16 mniej więcej, to już zupełnie bezchmurne nawet ma być. I wtedy będą jakieś 22 stopnie w Legnicy. W tej chwili już 17. Całkiem pogodna także noc. Więcej chmur w prognozach na piątek.
2: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
1: Już prawie 2 minuty po godzinie 10 i mamy czwartkowe przedpołudnie. Gosia Kościelniak, dzień dobry, już witam Was teraz oficjalnie, bo rozpoczęłam tę swoją część, którą tak lubię, z Wami w Radio Złote Przeboje do godziny 14 z przyjemnością będę, a zaczniemy dziś od Village People.

powiedz mi jakieś małe kłamstewka, ale teraz tak szczerze. Otóż 74% pytanych Polaków stwierdziła ostatnio, że praca przynosi im poczucie satysfakcji. Wśród pracujących w przemyśle jest nieco gorzej. Odpowiedziało tak 61% badanych, że praca przynosi im satysfakcję. Za to wśród pracowników sektora edukacji, co ciekawe, usatysfakcjonowanych jest aż 83%. Ponadto 1/3 ankietowanych przyznała, że praca ich nudzi. Ciekawe. Dzisiaj w naszym cyklu Robota nie zając chciałabym, żebyśmy połączyli się w powiedzeniu sobie głośno tego, co najbardziej lubimy w swojej pracy. To ja zacznę. Gosia, dziennikarka radiowa, DJ, najbardziej lubię w mojej pracy wszechogarniającą mnie muzykę i ludzi, z którymi pracuję, ich poczucie humoru. 2244 30 za najciekawszą odpowiedź oddam torbę lnianą z logo radia Złote Przeboje na zakupy. No i czekam na wasze telefony. 2244 30

0: Autopromocja.
1: Dobrze wiedzieć. W Radiu Złote Przeboje to proste i sprytne patenty na codzienne sprawy.
2: Te dotyczące domu, pracy, urzędu czy samochodu. Bo przecież dobrze wiedzieć. Codziennie o 16.30. Tomek Grel, zapraszam.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Castorama.
4: Teoria
2: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rompem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike, wybór staje się prosty.
0: Reklama.

Six Nouveau w Radiu Złote Przeboje, 10:29. Czy sukces może być początkiem końca? Na przykład, przed nami taki przykład, że niestety tak może być. Zespół Berlin rozpadł się właśnie wkrótce po wydaniu swojego największego przeboju Take My Breath Away. To było w 1986 roku. Paradoksalnie sam utwór i jego konsekwencje właśnie przyczyniły się do końca zespołu Berlin. Take My Breath Away nie zostało napisane przez lidera grupy Johna Crawforda. Przez zewnętrznych twórców został stworzony i Crawford nie chciał początkowo nagrywać tej piosenki, uważając, że kompletnie nie pasuje do kierunku muzycznego, w którym chciał się rozwijać. Gigantyczny sukces singla, który oczywiście zdobył Oscara, zdobył Złoty Glob, wywołał konflikt o to, w jakim kierunku ma podążać zespół Berlin. No a muzycy spędzali ze sobą 24 godziny na dobę przez lata intensywnej pracy i po prostu byli wyczerpani. No, zmęczyli się sobą i w rezultacie wokalistka Terry odeszła w 1987 roku, rozpoczęła karierę solową. Potem przez lata trwał spór o prawa do nazwy grupy i ostatecznie Terry zaczęła występować pod szyldem Berlin z nowymi muzykami. Ale ten sukces przyszedł tylko raz. Take My Breath Away. Rok 86, oczywiście z filmu Top Gun. Radio Złote Przeboje.

0: ogórki konserwowe Nasza Spiżarnia 900 lub 870 gramów. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Biedronka.
1: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
5: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
4: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
5: A w środku?
4: Ogromny bagażnik, 604 litry.
5: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
4: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
8: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
9: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
11: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
12: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
14: O.
13: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
15: Kaufland jest fresh, fresh.
16: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Marta, nie zając.
1: Dziś w czwartkowe przedpołudnie rozmawiamy sobie o tym, co najbardziej lubimy w swojej pracy. Dzwonicie.
2: Witam, tutaj Krzysztof z Podhala. Rewelacyjną sytuacją jest to, jak ktoś podziękuje mi tak super za jedzenie. Ponieważ jestem zawodowym kucharzem, więc dla mnie jest to największa satysfakcja, jeżeli ktoś powie, że było smacznie, wyśmienicie.
1: A ja tyle razy chcę pójść do kucharzy i powiedzieć, że to było wyśmienite, że to było wspaniałe, ale oni są najczęściej gdzieś tam daleko i nie można do nich dotrzeć. Super. 2244 i 3-0. Co najbardziej lubicie w swojej pracy? Dzisiaj o tym sobie rozmawiamy tak pozytywnie, a jeśli wolicie napisać, to adres mailowy robota@złoteprzeboje.pl. Do godziny 12 czekam na telefony i na maile, a potem oddam za najciekawszy przydatną torbę na zakupy z logo Radia Złote Przeboje.
0: Robota nie zając.

0: Gotta go home, bo jemy Radio Złote Przeboje. Za 4 minuty będzie godzina 11. Już pierwsza godzina naszego wspólnego popołudnia za nami. Przedpołudnia za nami. I za 4 minuty najważniejsze wiadomości w Radio Złote Przeboje. Zapraszam.
1: Radio Złote Przeboje.

0: był Erste Bank Polska.
1: Autopromocja.
2: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
3: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
2: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
3: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Masz Modivo Club Gold?
5: Nie. A warto?
4: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
5: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
4: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
5: Brzmi super. No to jak dołączyć?
4: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
11: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, przytego na twoją miarę.
12: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Lubin. Telefon 777 100 100.
1: Reklama.
3: Radio Złote Przeboje. Czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
2: Wiadomości z Legnicy.
13: Adrian Górny. Jest akt oskarżenia przeciwko mieszkańce Lubina, która miała pomagać w oszustwach finansowych. 9 osób z całej Polski straciło łącznie ponad 220 tysięcy złotych. Miały one przelać pieniądze na konto 53-latki, a dalej środki szły na giełdy kryptowalut i zewnętrzne portfele. Kto nimi zarządzał, tego prokuratura jeszcze nie ustaliła. Kobiecie grozi do 8 lat więzienia. Idziemy dalej. Po 3 tygodniach przerwy w obradach sejmiku zarząd województwa dolnośląskiego w końcu otrzymał absolutorium za ubiegły rok. Były 23 głosy za i 12 przeciw. Przeciw planom poprowadzenia nowego śladu drogi krajowej nr 94 są mieszkańcy Środy Śląskiej. Ewelina Walczak.
14: Jako jedyny akceptowalny wariant wskazują oni poprowadzenie trasy nowym śladem przy zachowaniu obecnej 94 jako drogi lokalnej. Pod petycją w tej sprawie podpisało się blisko 1500 osób. Wczoraj urzędnicy oraz radni spotkali się w tej sprawie z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
13: Czekamy na rozwój sytuacji i czekamy na kolejne wiadomości z Legnicy. Za godzinę powiemy o budżecie obywatelskim w Złotoryi.
2: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Legnicy.
13: Pogoda całkiem ładna, trochę chmurek na niebie, ale nie powinno to przeszkadzać. Nawet dobrze, jak czasami zasłonią słońce. Temperatura 17 stopni teraz, 22 maksymalnie w Legnicy. Dobre są też wiadomości, jeżeli chodzi o jakość powietrza, bo wskaźnik przy Alei Rzeczypospolitej pokazuje właśnie, że jest ona dobra. Jutro też raczej ładnie, może nieco więcej chmur.
2: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
3: Dzień dobry, Radio Złote Przeboje. Na prawie 2 minuty po godzinie 11. Dzisiaj w naszym cyklu Robota nie zając rozmawiamy sobie o tym, co najbardziej lubimy w swojej pracy.
15: Radio Złote Przeboje.
3: A telefon do nas 22 44 i 30. Teraz Los Lobos.

Ależ to płynie. Zanim świat zakochał się w melodii My Heart Will Go On, Leonardo DiCaprio i Kate Winslet wzruszyli miliony, to w Polsce powstał właśnie ten utwór, który, jak się później okazało, dużo wcześniej opowiedział historię Titanica. Lady Punk stworzyła kompozycję, która przeszła do historii, nie tylko polskiego rocka. Powstał jako jeden z pierwszych utworów, który znalazł się na płycie Tacy Sami, no a po odejściu Andrzeja Mogilnickiego Lady Punk stanęło przed wyzwaniem, kto napisze kolejne teksty. I wtedy pomocną dłoń wyciągnął Grzegorz Ciechowski. Jego pierwsza wersja tego tekstu o Titaniku była jednak, delikatnie mówiąc, zbyt republikowa. Zbyt dużo tam było poezji i przeróżnych porównań. Po 2-3 dniach jednak zadzwonił Grzegorz Ciechowski i powiedział, żeby przyjechać do niego szybko, bo ma. Jan Borysewicz opowiadał tak: przyjechałem, czytał, czytam, robiło to wrażenie. On, jako główny temat tego Titanika, załapał orkiestrę grającą do końca. No i to złapało wszystkich nas. I trzyma do dzisiaj 11.10 Radio Złote Przeboje. Teraz Lucy się McNeil.

0: Robota nie zając.
1: Co najbardziej lubimy w swojej pracy? Piszecie adres robota@złoteprzeboje.pl. Aneta napisała, że jest kosmetyczką i najbardziej lubi ten moment, kiedy kobieta po wizycie patrzy w lustro i mówi: o, wow! Rozumiem. A z kolei Piotr znalazł czas, żeby napisać, że jest weterynarzem i najbardziej lubi te momenty, kiedy pies przestraszony najpierw zaczyna ufać. Oj, to jest wzruszające. Pozdrawiam Was mocno. Zadzwoniła też słuchaczka, która też ma dla nas dobrą radę i wezwanie.
2: Co lubię najbardziej w swojej pracy? Otóż to, kiedy przychodzą do mnie dzieciaki albo dorosłe osoby nie umiejące zupełnie pływać, a po pewnym czasie stoisz na obrzeżu i patrzysz, jak sobie płyną tak lekko z tylami. To jest po prostu coś pięknego i dodaje takiego, że tak powiem, powera. Serdecznie wszystkich pozdrawiam i słuchajcie, uczcie swoje dzieciaki pływać, uczcie się również pływać, bo to daje życie, daje pewność w wodzie i uchroni Was przed różnymi sytuacjami właśnie w wodzie.
1: Dziękujemy za to. Oddam po 12 za najciekawszą odpowiedź z radością torbę na zakupy z logo Radia Złote Przeboje lnianą i pojemną. Telefon do Radia Złote Przeboje 22 44 i 30.
0: Robota nie zając.

0: Autopromocja.
1: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: Specjalnie dla was zdradzę sekrety. Te ze sceny i zza kulis.
3: Co wydarzyło się podczas kręcenia teledysku Taka Warszawa? Kim jest Józek z utworu Józek nie daruje ci tej nocy? I która piosenka jest najczęściej coverowana?
2: Odpowiedzi na te i inne pytania usłyszysz tylko w radiu Złote Przeboje.
1: Bądź z nami, słyszymy się już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
4: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
9: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
8: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
9: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
10: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
11: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
12: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
13: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
14: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.

0: Na sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

rockowym świecie krąży wiele legend. Jedna z nich, wyjątkowo bliska polskim fanom, przypisuje narodziny tego wielkiego przeboju Wind of Change, wiatr zmian, wizycie Skorpionsów nad Wisłą, ale czas odłożyć te sentymenty na bok, bo prawda jest taka, że iskra zapalna dla powstania tego hymnu wręcz nieśmiertelnego pojawiła się bardziej na wschodzie. Klaus Meine poczuł podmuch zmian nie w Polsce podczas przełomowych koncertów, tylko podczas koncertów zespołów w Związku Radzieckim na przełomie 88 i 9 roku. I to właśnie energia fanów za żelazną kurtyną i atmosfera tej historycznej odwilży stały się paliwem dla tego utworu. Powstał we wrześniu 89 roku, niedługo po legendarnym występie na moskiewskim Festiwalu Pokoju Muzycznego. A w kwietniu 88 roku zespół The Scorpions wjechał do Leningradu, serwując 10 nokautujących koncertów dla wielkich tłumów. No i otworzyło się ZSRR na zachodnie gitarowe brzmienia wtedy, dzięki temu i jeszcze koncertowi Uriah Heep. Teraz w Radiu Złote Przyboje Eurythmics.

Times i Anne Lee. Za 3 minuty będzie południe czwartkowe. Zapraszamy na najważniejsze, tylko sprawdzone wiadomości. Posłuchajmy, co dzieje się blisko nas, w naszym mieście i naszej okolicy. Radio Złote Przyboje.

0: programu był Erste Bank Polska.
1: Zbliża się południe, już czas na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
0: Wiadomości z Legnicy.
2: Adrian Górny. Jest umowa na przygotowanie projektu budowy Centrum Sportów Walki w Środzie Śląskiej. Budynek ma powstać na terenie stadionu miejskiego. Oprócz sal do trenowania sportów walki będzie tam również kręgielnia, gastronomia, siedziba klubu Polonia czy też schron. Dokumentacja ma być gotowa do końca roku. Już teraz natomiast gotowe są projekty, na które będzie można głosować w złotoryjskim budżecie obywatelskim. Jest ich 7. 3 zostały odrzucone. Macie kilka dni, żeby się z nimi zapoznać, a głosowanie rozpocznie się 27 maja. Już kilka dni temu rozpoczęła się natomiast rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Legnicy, mówi rzecznik Urzędu Miasta Grzegorz Koczubaj.
3: W nadchodzącym roku szkolnym legnickie szkoły ponadpodstawowe przygotowały łącznie 1834 miejsca w klasach pierwszych, z czego 1369 w placówkach publicznych.
2: Rekrutacja potrwa do 22 czerwca, ale w przypadku oddziałów przygotowania wojskowego oraz o profilu mundurowym do 29 maja.
0: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Legnicy.
2: 22 stopnie maksymalnie i raczej pogodnie, trochę chmurek na niebie, ale zupełnie niegroźnych. I tak do końca dnia. A po zachodzie słońca wieczorem i w nocy też raczej pogodnie, tylko chłodniej. Wiadomo, w tym najchłodniejszym momencie 12 stopni w Legnicy. Jutro nawet nieco cieplej niż dziś, 23, ale też nieco więcej chmur w prognozach, jednak cały czas bez deszczu.
0: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
1: Mamy już popołudnie czwartkowe. Ogłaszam to z radością w Radiu Złote Przyboje. 2 minuty po godzinie 12. Gosia Kościelniak, zapraszam. Za kilka minut podsumujemy sobie nasze dzisiejsze pogawędki o tym, co lubimy w naszej pracy. No a o 12.30 Beata Kozidrak, nasza nowa prowadząca i kolejna z nią rozmowa.

0: Robota nie zając.
1: Dzisiaj rozmawialiśmy sobie o tym, co najbardziej lubimy w swojej pracy. Mamy kolejny telefon.
2: Chciałem powiedzieć, zacząć od tego, czego nie lubię i to jest trudne w mojej pracy. Jestem doradcą ubezpieczeniowym i często ludzie mówią, nie chcę, nie potrzebuję, nazywają mnie hieną, że tylko zbieramy od nich pieniądze na składki, ale najlepszą rzeczą w tej pracy jest, kiedy uda się kogoś przekonać. Czasami, kiedy coś się stanie, kiedy po zdarzeniu to ubezpieczenie zadziała, ta osoba przychodzi z wdzięcznością i mówi, wiesz co, dziękuję ci, że mnie przekonałeś. Także dbajcie o siebie, pilnujcie się, a jeżeli chcecie, to się ubezpieczcie, to tylko może wam pomóc. Pozdrawiam.
1: Dziękuję, to interesujące i zwraca uwagę na rzeczy, o których być może na co dzień nie myślimy. No i słuchacz, który dzisiaj wygrywa, bo to bardzo ciekawa praca, a dodatkowo, co najbardziej polubił ostatnio nasz słuchacz?
3: Pracuję w renowacji zabytków i jedną z ciekawszych rzeczy jest, kiedy na przykład ostatnio dorabiałem buty Panu Bogu i miałem odczucie, że może będę miał jakieś chory na resztę życia.
1: Co robisz w swojej pracy? Dorabiam buty Panu Bogu. No właśnie, niektórzy mogą chwycić dosłownie Pana Boga za nogi. Gratulacje i przesyłam Ci naszą torbę lnianą z kolekcji Radia Złote Przeboje. Na pamiątkę dzisiejszego dnia pozdrawiam serdecznie wszystkich, którzy mają tak ciekawe prace. Każdy z nas pracuje inaczej i lubimy bardzo, bardzo różne i ciekawe rzeczy w swojej pracy. Super. Już za 20 minut w Radiu Złote Przeboje. Rozmowa kolejna z Beatą Kozidrak. Zostańcie z nami.
0: Robota nie zając.

0: Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie. Ruszamy już jutro o 14:30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wiadomo, że

0: bezdyskontowe. Asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie. Byłaby z siebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
7: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam to, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.

0: No i właśnie przyszedł czas na nasze dzisiejsze spotkanie z Beatą Kozidrek i jej opowieścią o kolejnym przepięknym i wywołującym wiele wspomnień i wzruszeń przeboju.
1: Największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak.
2: Pracujecie, zasuwacie, to zwolnijcie, zróbcie sobie teraz przerwę, o to prosimy z Beatą codziennie o tej porze.
3: No, nie musi być kawa, może być tylko szklanka wody.
2: Tak jest, szklanka wody. O szklance wody będziemy opowiadać, bo to jeden z tych tekstów takich społecznych, tak to trzeba powiedzieć, prawda? Bo on dotyka problemu narkomanii.
3: Tak, tak, bo to była też historia, którą za was przeżyłam. Podszedł po koncercie do mnie chłopak, młody, naprawdę młody chłopak, i widziałam, że ma ślady na rękach.
2: Ukłute.
3: Córkę swoją zostawiłam jakby w domu, wiesz, w tym wieku mniej więcej, więc to, wiesz, dla matki też takie uderzenie było wtedy. I sobie z nim pogadałam po prostu. No, widzisz, wszystko jest po coś. I nie mogłam o tym przestać myśleć, wiesz. Dlaczego? Czy środowisko było trudne? Czy dzieciństwo? Na pewno jakaś była trudna sprawa, że to dziecko po prostu musiało się wesprzeć czymś, nie?
2: A przelanie takich myśli na papier w postaci tekstu
3: pomaga? Usłyszałam genialną muzykę, to napisał nasz gitarzysta Piotrek Bielecki. Kiedy mi to przyniósł, to ja od razu, wiesz, wyobraziłam sobie

przestrodze. No, niech taka myśl przyświeca tej piosence i zapowiedzi. Obserwujcie swoje dzieci po prostu, kochani rodzice. Obserwujcie. Jak coś widzicie, rozmawiajcie z dzieckiem i próbujcie dojść, dlaczego się tak zachowuje, a nie inaczej. Szklanka wody dla was.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Melatonina, lekam, dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzemce na przed obniżką 39,99. A teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
8: A co tam w Carrefourze?
9: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: 18,47, 12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
12: To ja też chcę. 24,39.
13: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
15: A, to niska cena.
16: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
17: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie 2. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie 2 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
18: Sposób na twój dobry dzień?
16: Mamy to w Lewiatanie.
17: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
19: Thank you.

Czy dzisiaj też będzie konkurs związany z Beatą Kozidrak, z jakąś rzeczą czy zjawiskiem z nią połączonym? Oczywiście, że będzie, bo mamy dla Was kolejne radyjka z naszej limitowanej edycji. No i oczywiście zdjęcie Beaty Kozidrak z jej autografem. Ten zestaw możecie zobaczyć na naszym Instagramie. Kiedy będzie pierwsza podpowiedź? No właśnie o to chodzi, że nie mogę tego zdradzić, ale słuchajcie Radia Złote Przeboje, bo to się może zdarzyć w każdej chwili. Jedną z trzech podpowiedzi będzie miała dla Was sama Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje.

0: The Bark nam oddał dużo swojej energii teraz. Don't Pay the Ferryman. Za 5 minut będzie godzina 13. Mamy dla Was najważniejsze i tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje z Polski i ze świata. Posłuchajmy prognozy pogody także. Radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja. Reklama.
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu baterie A-Force 8 sztuk 4,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,57 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.
9: Masz już Modivo Club Gold?
10: Nie, a warto?
9: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
10: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
9: W Modivo e-obuwie, ETTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
10: Brzmi super. No to jak dołączyć?
9: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
1: Reklama.
11: Zbliża się 13, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Dwie opiekunki ze żłobka zatrzymane w związku ze śmiercią dziecka. Izraelski minister będzie miał zakaz wjazdu do Polski. A na koniec o nowych przepisach dotyczących wody w naszych kranach. Miriam Lipińska. Dwie opiekunki z prywatnego żłobka w podwarszawskich Ząbkach zatrzymane w związku ze śmiercią dwuletniego dziecka. Chłopczyk został znaleziony w oczku wodnym na terenie placówki. Mimo reanimacji zmarł. Kobiety zostały zatrzymane na 48 godzin i tyle czasu ma prokuratura na zebranie podstawowych materiałów w śledztwie. Mówi prokurator Karolina Staros z praskiej prokuratury okręgowej.
13: Jeżeli materiał dowodowy gromadzony w te 48 godzin da podstawy do wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, no to oczywiście to się wydarzy. Natomiast jeżeli nie, no to one będą przesłuchane w charakterze świadka i zwolnione.
12: Śledztwo dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi do 5 lat więzienia. W rękach służb jest też prezes firmy Cinkciarz.pl. Marcin P. został zatrzymany w USA. Mężczyzna był poszukiwany czerwoną notą Interpolu od lipca ubiegłego roku. Jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym oszukania wielu osób korzystających z usługi internetowej wymiany walut na Cinkciarz.pl. Izraelski minister bezpieczeństwa narodowego Itamar Ben-Gwir będzie miał zakaz wjazdu na terytorium Polski. Chce tego szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Zapowiedziany przez niego wniosek w tej sprawie do MSWiA to pokłosie filmiku, jaki Ben-Gwir wrzucił do sieci, na którym prowokuje i wyśmiewa zatrzymanych aktywistów flotylli płynącej do Strefy Gazy. Wśród zatrzymanych członków flotylli jest troje Polaków. Nagranie wywołało oburzenie. Włochy, Francja i Kanada wezwały w związku z nim izraelskich ambasadorów na dywanik.
0: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
12: Od dziś wchodzą w życie przepisy, dzięki którym mieszkańcy będą lepiej informowani na temat jakości wody, którą mają w kranach, a także jej ceny i zużycia. Są też nowe obowiązki dla zarządców budynków, takich jak szkoły, szpitale czy hotele. Mówi rzecznik miejskich wodociągów i kanalizacji w Bydgoszczy Tomasz Okoński.
14: Zarządcy budynków będą musieli przeprowadzać oceny ryzyka dotyczące działania wewnętrznych instalacji wodociągowych. Dodatkowo ustawa nakłada też na gminy obowiązek identyfikowania osób, które nie mają dostępu do wody pitnej i samorządy będą musiały podejmować działania w celu zapewnienia takiego dostępu do wody.
12: Wodociągi będą też musiały regularnie badać wodę pod kątem obecności ołowiu czy bakterii Legionella.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
11: Dzisiaj w centralnej Polsce możliwe są burze po południu. W wielu miejscach przelotnie może popadać, a temperatury mamy od 17 stopni w Trójmieście przez 20 na zachodzie Polski, 22 w Lublinie i Rzeszowie, do 23 w Warszawie. Dzień dobry, witam w kolejnej godzinie popołudnia czwartkowego, a popołudnie jeszcze młode, 2 minuty po godzinie 13. Gosia Kościelniak zapraszam i teraz, jeśli komuś potrzebny jest taki zastrzyk energii pochodzący z muzyki największych przebojów lat 80. i 90., to proszę bardzo.

0: codziennie rano w tym tygodniu bawimy się z Wami w naszą zabawę 1500-100-900 do wygrania 1500 zł. I dziś rano było naprawdę dużo emocji i fantastycznie słuchacz odpowiedział, wygrał 1500 zł. No a okazało się, że to naprawdę bardzo duży fan Beaty Koźdraki zespołu Bajm. Posłuchajcie, jak końcówka tego konkursu brzmiała.
1: W 1986 roku piosenką Diament i Sól Beata wygrała Festiwal Piosenki Krajów Nadbałtyckich. Pytanie, w którym skandynawskim kraju to było?
2: Szwecji.
3: Powiedziała
4: Adam! Tak! Brawo!
2: Wow! Hurra!
4: 1500!
0: Tak, a zgłosić się do naszej zabawy 1500-100-900 możecie przez stronę złoteprzeboje.pl. Jeszcze jutro ta zabawa, teraz Various Manx.

0: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Mam ogród, teraz zupełnie odmieniony. Pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras. Rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości. Lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród, już w sprzedaży.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
3: A teraz?
2: Uczucie pełności.
3: Dobrze, i ostatni.
2: Gazy.
3: Świetnie. A co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Travisto.
4: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One otrzymasz od Mercedes-Benz w cenie. Sprawdź też ofertę na modele Citan i Vito.
9: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Wrocław, telefon 777 100 100.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

sobie pomyśleliśmy, że dzisiaj w okolicach 13.30 to jest dobry czas właśnie, żeby już rozpocząć, odpalić, jak to w radiu mówimy, dla Was dzisiejsze nasze zgadywanie, nasz konkurs. Pytamy o rzecz związaną z Beatą Kozidrak i wspaniałymi latami 80. i 90., a Wy dzwonicie do nas. Czekają radia z logo Radio Złote Przeboje i piękne zdjęcie Beaty z jej autografem. I można zobaczyć ten zestaw na Instagramie Radia Złote Przeboje, jak my się z niego cieszymy. Na Wasze telefony czekamy do godziny 17. Już zaraz zaczniemy, a o 17.30 poznamy dzisiejszego zwycięzcę. Gotowi jesteście może na pierwszą podpowiedź? No to 3, 4. Dzisiaj hasłem jest stolica pewnego europejskiego miasta. 2244 i 3-0. Powiedzcie też, za co lubicie Radio Złote Przeboje. Wśród autorów dobrych odpowiedzi wybieramy ten z najciekawszym uzasadnieniem. Za co lubicie Radio Złote Przeboje? 2244 i 3-0. Dziś hasłem jest stolica pewnego europejskiego miasta.

0: Autopromocja.
1: Jest taka stacja, która gra największe przeboje lat 80. i 90.
2: I jest taka artystka, która mnóstwo tych przebojów zaśpiewała.
1: Dlatego Beata Kozidrak i Radio Złote Przeboje łączą siły.
2: Zabieramy cię w podróż do lat 80. i 90.
3: Będą anegdoty, nieznane historie oraz dużo muzyki.
2: Możesz też wygrać wyjątkowe nagrody.
1: Bądź z nami.
2: Czekam na ciebie w Radiu Złote Przeboje. Słyszymy się już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
5: Kanter spakowany? Jedziemy?
6: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
5: Znowu? Przecież już brałeś.
6: Ale działała za słabo i za krótko.
7: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
8: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: No i jak twój kręgosłup?
9: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
10: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
11: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
12: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
14: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
15: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
16: To przy okazji zjesz z nami.
15: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
17: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
16: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
15: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
16: Ach, to tylko przy okazji.
15: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
18: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
19: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Masz już Modivo Club Gold?
22: Nie, a warto?
21: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
22: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
21: W Modivo e-obuwie, TTC, Watchbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
22: Brzmi super. No to jak dołączyć?
21: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
19: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w 1 Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
20: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: 13 minut już, będzie godzina 14, a skoro już jest ta pora, to jest też z nami Tomek Brel. Dzień dobry, Tomku.
1: Dzień dobry, kłaniam się nisko, rzec by można, w pas się kłaniam nawet, żeby tak się pokłonić, muszę wstać. O, proszę bardzo.
0: O właśnie, i te kości wyprostował, ja jestem świadkiem, rzeczywiście to się stało. Wstał, a teraz już usiadł na DJ-skim fotelu.
1: Żeby nie było, troszkę mnie pobolewa, ale będziemy się rozmasowywać na pewno do godziny 18. No to co, zaczynamy w takim razie, witajcie.

0: Gloria, czyli drugi wielki hit Laury Branigan w Radiu Złote Przeboje. Pierwszy to oczywiście Self Control, czyli kawałek, który znamy absolutnie wszyscy. Za chwilę 14 i wiadomości Radia Złote Przeboje, a potem zaczynamy czwartkowe popołudnie, oczywiście pełne prezentów.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na meliski.
5: Gdy stres bliski, weź meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
7: Wow, zrobiłam dyszkę.
8: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie...

0: przed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Reklama. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl. Sponsorem programu jest zakład kamieniarski Szwedgranit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
3: 14 już na zegarach, czwartkowe popołudnie przed nami, 21 maja w kalendarzu, czas na sprawdzone wiadomości. Miriam Lipińska.
4: Za ile jutro zatankujemy, znamy już ceny maksymalne paliw. Zatrzymani polscy aktywiści z flotylli do strefy Gazy jeszcze dziś opuszczą Izrael. A na koniec sprawdzimy, czy herbata czarna czy zielona. To z okazji Międzynarodowego Dnia Herbaty. Jutro kolejny dzień spadków maksymalnych cen paliw. I tak za litr benzyny 95 zapłacimy w piątek nie więcej niż 6 zł i 48 groszy, benzyny 98 7 zł i 6 groszy, a za litr oleju napędowego 6 zł i 91 groszy. Tym samym jutro 95 i diesel będą tańsze o kilka groszy na litrze. Polscy uczestnicy flotylli do strefy Gazy zatrzymani przez izraelskie wojsko jeszcze dziś mają opuścić Izrael. Wcześniej w polskim MSZ-cie stawił się wezwany tam izraelski chargé d'affaires. To w związku z nagraniem zamieszczonym przez izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego Itamara Ben-Gwira, na którym szydzi on z zatrzymanych aktywistów flotylli. Ben-Gwir został za to ostro skrytykowany, między innymi przez premiera Izraela. Nagranie nie podoba się też szefowi polskiej dyplomacji.
5: Minister Sikorski podjął decyzję, aby zwrócić się do MSWiA z wnioskiem, aby minister Ben-Gwir miał zakaz wjazdu na terytorium Rzeczpospolitej w związku ze swoimi działaniami.
4: Mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
6: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
4: A w nich na koniec zaproszenie na herbatę. Dziś jej międzynarodowy dzień. Najpopularniejsze są herbaty czarna i zielona. A która lepsza?
7: Przy zjedzeniu jakichś cięższych posiłków, na przykład obiadu, który jest bardzo tłusty, powinniśmy sobie po tym posiłku wypić taką czarną herbatę, ponieważ ona dobrze wpływa na pracę żołądka i jelita cienkiego. Natomiast w pozostałe pory dnia jednak ta zielona herbata. Ona będzie dostarczała nam więcej antyoksydantów.
4: Radzi dietetyk z jednej z radomskich klinik Agnieszka Czerwonka. Herbata jest z nami od 5000 lat. To drugi po wodzie najpopularniejszy napój na świecie.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Do końca dnia w wielu miejscach możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, głównie w centrum i na wschodzie, miejscami burze lokalnie z gradem. Temperatura od 17 do 19 stopni na Pomorzu i w rejonach podgórskich, 21 na zachodzie i w centrum, 23, a nawet 24 na wschodzie. Chłodniej nad morzem, tam od 11 do 14. No, nad morzem wypadałoby zaśpiewać wyjątkowo Zimny Maj razem z zespołem Manam. A propos, ta piosenka na pewno dzisiaj po południu w radiu Złote Przeboje się pojawi, obiecuję. Ale największych przebojów lat 80. i 90. będzie więcej. Za chwilę Republika, teraz Desiree i Voyage, Voyage. Tomek Brel, witajcie, zapraszamy.

Susan Vega i Luca w radiu Złote Przeboje, czyli jeden z największych hitów końca lat 80. Za chwilę zgrabnie przeskoczymy do lat 90. Republika i nieodżałowany Grzegorz Ciechowski. A propos, niedawno rozmawiałem z Justyną Styczkowską, no i znalazłem niezwykłą wiadomość, jak to Justyna Styczkowska przez chwilę pomieszkiwała z Grzegorzem Ciechowskim i jego partnerką, to w czasie nagrywania swojej pierwszej płyty. No i Grzegorz Ciechowski podobno rano wędrował do piekarni po chleb i bułeczki. No, taki producent, tak rozumiem.

0: stał się jego sponsor. Właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl. Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl. Reklama.
1: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
2: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Lubin, telefon 777-100-100.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
5: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super. Tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
8: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: To tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
10: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
11: Znowu lecicie?
12: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
11: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
12: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
13: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
0: Reklama.

Patrycja Kosiarkiewicz i radosnie w Radiu Złote Przyboje. No na pewno czwartkowe popołudnie będzie bardzo radosne, zwłaszcza dla fanów Beaty Kozidrak. No bo tak, po pierwsze, dzisiaj oczywiście kolejna odsłona zabawy z naszą nową redakcyjną koleżanką, Beatą Kozidrak. Do zgarnięcia zdjęcie z autografem i nasze radio z logo Złotych Przebojów. Absolutnie piękne. Pierwsza podpowiedź już się pojawiła, kolejnej możecie spodziewać się za kilkanaście minut, tak się umówmy. Dzisiaj szukamy pewnego tajemniczego miejsca, o którym opowiada Beata Kozidrak. Jeżeli uda wam się je rozszyfrować, no to koniecznie nagrajcie się na naszej automatycznej sekretarce 22 4 4 30. Nie zapomnijcie też dodać, za co kochacie Radio Złote Przeboje. Finał o 17.30. Wtedy będę dzwonił z prezentami. A kolejna podpowiedź już za kilkanaście minut.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Game over.
5: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
6: Blik. Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
7: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
8: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
9: Mam ogród, teraz zupełnie odmieniony. Pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras. Rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości. Lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród już w sprzedaży.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów w Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
12: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
13: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Castorama!
17: Teoria
18: i praktyka.
17: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
18: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu

0: nie dokazuj. Przecież nie z ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła nie od razu. Nie od razu zapisać samego lud.
1: Mimo że Marek Grechuta śpiewa nie dokazuj, nie dokazuj, no to drogie panie i drodzy panowie, zaczęliście dokazywać na naszej automatycznej sekretarce, jeżeli chodzi o odpowiedzi w konkursie z Beatą Kozidrak. Jak na razie idzie tak sobie.
2: Witam, Marek ze Szczecina. Wydaje mi się, że będzie to Paryż i najpiękniejsza piosenka Beaty, mianowicie Wiosna w Paryżu. Nie ma ładniejszej piosenki Beata jak ta.
3: O tym nie pomyślałam, ale to nie to.
1: Dlatego kolejną podpowiedź będzie miała dla nas sama Beata Kozidrak. Proszę bardzo.
3: Mogę podpowiedzieć tak. W jednej z moich piosenek śpiewam, że nie dogoni mnie i nie dogonię jej.
1: No, powinno być już chyba zdecydowanie prościej, prawda? Zapraszam w takim razie. Nie zapomnijcie dodać się, za co kochacie Radio Złote Przeboje. To warunek konieczny. 22 4 4 3 0.

0: Tylko u nas, tylko w Radiu Złote Przeboje. Największe hity lat 80. i 90. Tina Turner z Bonda. Takich kawałków można słuchać godzinami. To Radio Złote Przeboje, za chwilę 15. Miriam Lipińska w naszym studiu, czyli najlepiej poinformowana kobieta w Radiu Złote Przeboje. Co będziesz miała w wiadomościach?
1: O Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które reaguje na śmierć dziecka w żłobku w Ząbkach pod Warszawą. O decyzji resortu w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 15.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl. Reklama.
1: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
3: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
3: Pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
4: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
3: O, pyszna zapiekanka.
4: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
3: To rozumiem.
4: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
5: To co, Marian? Rowery?
6: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
5: A raty jakie mają?
6: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
5: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
6: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Reklama. Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
7: Już prawie 15 w kalendarzu, 21 maja, czwartek. O tej porze zapraszam Was na sprawdzone wiadomości Radia Złote Przyboje. Miriam Lipińska.
8: Ministerialna kontrola w żłobku w Ząbkach po śmierci dwulatka. Sprawdzimy też, jakie według prognoz będzie tegoroczne lato. A potem sport. Iga Świątek rozpoczyna zmagania w turnieju French Open. Wiadomo, z kim zmierzy się na początek. Zatrzymania i pilna kontrola Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w prywatnym żłobku w podwarszawskich Ząbkach. To po śmierci dwuletniego dziecka, które wpadło do oczka wodnego na terenie placówki. Mimo reanimacji chłopiec zmarł. Sprawę wyjaśnia prokuratura, która zatrzymała na 48 godzin dwie opiekunki. Mówi Karolina Staros z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.
9: To są opiekunki, pracownice, osoby, pod które sprawowały bezpośrednią opiekę nad tymi dziećmi. Kobiety w wieku 53 i 48 lat.
8: Na razie prokuratura zbiera materiał w śledztwie. Ostatnia kontrola w placówce w Ząbkach miała miejsce w czerwcu ubiegłego roku. Uchybień nie stwierdzono. Tragiczny finał imprezy w internacie w Szczecinie. 19-letni funkcjonariusz Straży Granicznej nie żyje, a dwaj inni trafili do szpitala. Wiadomo, że mężczyźni w internacie pili alkohol, byli po służbie. 19-latka znaleziono rano martwego w łóżku, mówi prokurator Julia Szozda.
10: Alkohol, który spożywali mężczyźni, pochodził z legalnego źródła.
8: Śledczy wstępnie wykluczyli udział osób trzecich.
11: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
8: Jest spora szansa, że tegoroczne lato będzie upalne i suche. Z prognoz wynika, że znów będzie cieplejsze od normy. Do tego pogoda będzie dynamiczna, a więc fale upałów będą przynosić burze. Swoje prawdopodobnie dołoży też podbijające temperaturę w skali całego globu. Zjawisko El Niño, które może być w tym roku rekordowe, mówi Piotr Schuster z IMGW.
12: Prognozy wskazują na większą niż przeciętnie intensywność tego zjawiska, więc dominację ciepłych wód powierzchniowych w basenie oceanu spokojnego. Tego rodzaju sytuacja sprzyja cieplejszej aurze, częstszym występowaniu wysokich temperatur, upałów.
8: Eksperci podkreślają, że zmiany klimatyczne przenoszą w pogodzie coraz większą zmienność i nieprzewidywalność. I jeszcze sport. Iga Świątek poznała swoją rywalkę w pierwszej rundzie wielkoszlemowego French Open. To Australijka Emerson Jones. 17-latka dostała tak zwaną dziką kartę. To będzie pierwszy pojedynek obu zawodniczek.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Legnicy?
13: Adrian Górny. Legnicka Biblioteka Publiczna przy Piastowskiej zaprasza na premierę książki doktora Tomasza Witkowskiego. Dzisiaj o godzinie 17. Ten psycholog, publicysta i krytyk naukowy napisał powieść, która przeniesie czytelników do XIV-wiecznej Europy Środkowej. Pewną podróżą do przeszłości będzie też wydarzenie nad Złotoryjskim Zalewem, czyli wypłukiwanie złota w sobotę od 9 do 15. Wstęp wolny. Tylko nie nastawiajcie się na jakieś wzbogacenie się, na pewno jakieś złoto znajdziecie, ale raczej drobinki. A jeszcze dzisiaj w Centrum Kultury Muza w Lubinie będzie koncert wokalistów Akademii Śpiewu. Usłyszymy piosenki Obywatela GC, ONA, Lombardu, Perfektu, Nirwany czy Skorpionsów. Początek o 18:00, obowiązują bilety.
11: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Pogoda.
7: Dzisiaj w wielu miejscach możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, głównie w centrum i na wschodzie, miejscami burze, lokalnie z gradem. Temperatura od 17 stopni na Pomorzu i w rejonach podgórskich, 21 na zachodzie i w centrum, do 24 na wschodzie. Chłodniej nad morzem, tu najwyżej 14. 4 minuty po godzinie 15, czwartkowe popołudnie przed nami. Teraz absolutnie fantastyczna piosenka, która, pamiętam, pod koniec lat 90. pojawiała się obowiązkowo na każdej imprezie. I to nawet po kilka razy i wszyscy bawili się doskonale, łącznie z mówiącym te słowa. Bellini i Samba de Janeiro.

Muzycznie pięknie, Alize w Radiu Złote Przeboje. Od czasu do czasu zaglądamy do terminarzy koncertowych gwiazd największych. Co słychać u Alize? No w dalszym ciągu koncertuje, jeszcze w maju. Dwa występy w Meksyku, potem na trasie między innymi Francja. Z dobrych wiadomości, no to będę miał dzisiaj dla Was niezwykłą informację, która ucieszy zapewne fanów i fanki Beaty Kozidrak i zespołu Baim. I to będzie, uwaga, uwaga, wiadomość koncertowa. No i jeszcze Was odrobinę potrzymam w niepewności. Czwartkowe popołudnie, tu Radio Złote Przeboje, za kilka minut Marzena Rogalska i nasze radiowe ploty.

0: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
1: Reklama. Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
4: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
5: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilo Van otrzymasz od Mercedes-Benz w cenie. Sprawdź też ofertę na modele Citan i Vito.
7: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Wrocław, telefon 777-100-100.
8: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
9: Kamper spakowany? Jedziemy?
10: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
9: Znowu? Przecież już brałeś.
10: Ale działała za słabo i za krótko.
11: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
12: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: No i jak twój kręgosłup?
13: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
14: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
15: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
16: Citroen.

0: Powiem szczerze, kocham ten kawałek Wham i I'm Your Man w Radiu Złote Przeboje. George Michael, którego plakaty pewnie wisiały w co drugim nastoletnim pokoju. Czy Marzena Rogalska miała plakat George'a Michaela? Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Tomciu. Miałam i był taki, nie pamiętam już skąd ja go wytrzasnęłam, czy nie wybłagałam siostry o ten plakat, czy też się z nią na coś nie zamieniłam, ale już miał takie wytarte rogi. Natomiast jak przychodziły do mnie koleżanki do pokoju i widziały ten plakat, no to chciałbyś wiedzieć, jak ja się czułam. Tak jakbym była co najmniej jego narzeczoną, najlepszą przyjaciółką. On był tylko mój. Mój i w ogóle wszystkie usadawiałyśmy się tak, żebyśmy miały widok na George'a. No bo George, wiesz, w każdych ilościach, w różnych etapach swojego tworzenia bardzo nam smakował muzycznie.
0: A potem się okazało to, co się okazało. Dobrze, zostawmy ten temat.
1: A nie musiałeś tego, Tomek, dodawać. Wiesz.
0: Wiesz.
1: Naprawdę. Wiesz, zamieniłam się teraz w tą nastolatkę.
0: Słuchaj, ty będziesz miała fantastycznego gościa w ten weekend.
1: Będę miała fantastycznego gościa. Już, słuchaj, zastanawiam się, ostrze język, bo to jest gość, który tym językiem jak brzytwą operuje, ocenia stroje, stylizację ludzi. No słuchaj, takich metafor jak Tomasz Jacek nikt nie używa. Były czasy, kiedy królował na antenie pewnego kanału telewizyjnego, gdzie miał taki program Gwiazdy na dywaniku i ratuj się kto może, kto się nie tak ubrał jak trzeba. I wyszedł na czerwony dywan. Nie dywanik. On na

0: autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
1: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
3: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Kategoria trawienie. Po jednej nutce. Ciężko na żołądku. A teraz? Uczucie pełności. Dobrze, i ostatni. Gazy. Świetnie. A co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Travisto.
8: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Marian, a więcej się nie da?
10: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: Poranki najlepiej zaczynać razem. Są sprawdzone przepisy
15: i rozmowy, które zostają z tobą na dłużej. Pytanie na śniadanie.
14: Cały rok, od zawsze.
15: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
16: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
17: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
18: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
19: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
20: Wow, zrobiłam dyszkę.
21: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama. Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. Szwed-granit.pl

Baker Street, czyli być może najsłynniejsza ulica świata. No, fani prozy Sir Artura Conan Doyle'a pewnie pamiętają, że właśnie przy Baker Street mieszkali Sherlock Holmes i dr Watson. Chociaż ktoś kiedyś celnie zauważył, że mieszkali pod nieistniejącym w rzeczywistości numerem 221B. To z cyklu wiedza kompletnie nikomu do niczego niepotrzebna, chociaż może komuś się przyda na przykład do krzyżówek. Czwartkowe popołudnie to Radio Złote Przyboje, po godzinie 16 nasz stały cykl Dobrze Wiedzieć. W tym tygodniu, no, przygotowujemy się na całego do wakacji. A teraz nasze najlepsze do tej pory osiągnięcie muzyczne na Eurowizji, czyli drugie miejsce z 1994 roku. Edyta Górniak.

0: było drugie miejsce przed laty na Eurowizji, rok 1994. Podejrzewam, że to osiągnięcie jest już nie do poprawienia, no, mimo że co roku przecież się staramy. Za chwilę 16 i sprawdzone wiadomości. Miriam Lipińska w naszym studiu ponownie. O czym w wiadomościach?
1: O tym, że podejrzany o oszustwa prezes cinkciarz.pl został zatrzymany w USA. A co będzie z nim dalej? O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 16.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
1: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99 za kilogram. Oraz ogórki szklarniowe na wagę jedynie 2,99 za kilogram. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Mamusia?
4: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
3: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: To tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
6: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
7: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
8: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i

0: Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
1: Właśnie minęła 16, tu Radio Złote Przeboje, czas na sprawdzone wiadomości. W naszym studiu ponownie Miriam Lipińska. To już 16, 21 maja w kalendarzu, czwartek. O tej porze czas na sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje. Miriam Lipińska.
2: Prezes firmy Cinkciarz.pl zatrzymany za oceanem. Kontrola UOKiK-u na rynku wieprzowiny na wniosek resortu rolnictwa. A na koniec nowa możliwość w bibliotekach w Gdyni. Prezes firmy Cinkciarz.pl wpadł w Stanach Zjednoczonych. Marcin P., podejrzany o oszustwa na wielką skalę i pranie brudnych pieniędzy, został zatrzymany dzięki współpracy polskich i amerykańskich służb. Mężczyzna był poszukiwany listem gończym, europejskim nakazem aresztowania i czerwoną notą Interpolu. Teraz o jego przyszłości zadecyduje amerykański sąd, mówi Anna Marszałek z prokuratury regionalnej w Poznaniu.
3: My oczekujemy na informację z sądu amerykańskiego. Wdrożona jest procedura ekstradycyjna. Jeżeli ona zakończy się wprowadzeniem pana podejrzanego do Polski, no to będą z nim wykonywane czynności procesowe.
2: Według prokuratury firma Cinkciarz.pl oszukała ponad 5 tysięcy klientów na ponad 185 milionów złotych. Szef MSWiA Marcin Kierwiński wszczął formalną procedurę wpisania izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego Itamara Ben-Gwira na listę cudzoziemców z zakazem wjazdu do Polski. To w związku z nagraniem, jakie Ben-Gwir opublikował. Widać na nim, jak szydzi z zatrzymanych aktywistów flotylli do Strefy Gazy. Było wśród nich dwoje Polaków. O wpisanie izraelskiego ministra na listę osób niepożądanych w naszym kraju, wnioskował szef MSZ Radosław Sikorski.
4: Minister Sikorski podjął decyzję, aby zwrócić się do MSWiA z wnioskiem, aby minister Ben-Gwir miał zakaz wjazdu na terytorium Rzeczpospolitej.
2: Mówi rzecznik MSZ Maciej Wewiór.
5: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
2: Czy na rynku wieprzowiny dochodzi do zmowy cenowej? Minister rolnictwa chce, by sprawdził to Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, bo z informacji, jakie docierają do resortu, wynika, że ceny skupu są drastycznie zaniżane. I na koniec książka z biblioteki z dowozem pod drzwi. Taka możliwość jest w Gdyni. Tamtejsi bibliotekarze do swojej oferty dodali opcję książka do domu, mówi wicedyrektorka biblioteki Magdalena Kruszyńska.
6: Chcemy wyjść naprzeciw osobom ze szczególnymi potrzebami, które samodzielnie nie mogą udać się do biblioteki. Mówimy o ograniczeniach ruchowych, ale też myślimy, nie wiem, o osobach starszych, też o takich osobach, które czasowo nie mogą wyjść, o osobach, które są uwięzione w domu.
2: Zainteresowani mogą wypożyczać zarówno książki, jak i audiobooki.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Legnicy?
7: Adrian Górny. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy zaprasza na festyn. Jutro od godziny 17 na Placu Zabaw przy ulicy Asnyka. Będą różne atrakcje na świeżym powietrzu. Wstęp wolny. Także jutro Młodzieżowe Centrum Kultury organizuje natomiast koncert z okazji Dnia Mamy i Taty. Wystąpią wychowankowie kół artystycznych, którzy zaprezentują taniec, piosenki i przedstawienie teatralne. Wstęp wolny. Chłopki. Opowieść o nas i naszych babkach. To spektakl, który w najbliższych dniach będzie można zobaczyć w Teatrze Modrzejewskiej w Legnicy. Jutro, w sobotę i niedzielę o 18. To sztuka na podstawie książki Joanny Kuciel-Frydryszak. Pokazuje, jak chłopskie korzenie i biografie naszych babek wpływają na nas dzisiaj.
5: Radio Złote Przeboje 90 FM. Pogoda.
1: W nocy w większości miejsc będzie dość pogodnie, jedynie w centrum i na wschodzie więcej chmur i tam mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Na termometrach nocą od 7 do 13 stopni. W piątek dość pogodnie, zwłaszcza wieczorem, choć miejscami mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Na termometrach od 19 do 22 stopni, nieco chłodniej nad morzem, tu około 17. Jeszcze w tej godzinie w Radiu Złote Przeboje pojawią się na pewno bardzo dobre wiadomości koncertowe dla fanów Beaty Kozidrak. Za chwilę wszystko wyjaśnię. Na pewno pojawi się też kolejna podpowiedź w naszej zabawie, w której do wygrania jest zdjęcie Beaty Kozidrak z autografem i nasze radio z logo Złotych Przebojów. Piękne. Sam bym chciał takie mieć. Finał konkursu jeszcze dzisiaj o 17.30. Teraz No Mercy.

0: Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
1: Martinez, you ready, girl?

0: Fam Like You i Camaro w Radiu Złote Przeboje. No a ja obiecałem dzisiaj bardzo dobre wiadomości koncertowe dla fanów i fanek Beaty Kozidrak. Wydarzenie, o którym no podobno sama Beata Kozidrak marzyła od dziecka. No bo tak, jako mała dziewczynka Beata Kozidrak chodziła na lekcje baletu. Lekcje, które odbywały się na zamku w Lublinie. Z okien swojego pokoju każdego dnia widziała ten zamek, bo przecież mieszkała nieopodal. No i wyobraźcie sobie, że Beata Kozidrak po raz pierwszy wystąpi właśnie na zamku w Lublinie i w ten sposób spełni kolejne swoje marzenie. Beata Kozidrak Unplugged, zakochana w Lublinie, koncert, który odbędzie się 31 lipca na zamku. No a ponieważ Radio Złote Przeboje ma patronat nad tym wydarzeniem, no to będą u nas bilety. Pierwsze jeszcze dzisiaj po godzinie 18.
1: Światło nosisz je w sobie, pozwól mi choć raz

0: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl. Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie. Ruszamy już jutro o 14.30.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
4: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
3: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
5: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
6: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.
7: Mam ogród, teraz zupełnie odmieniony. Pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras. Rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości. Lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród, już w sprzedaży.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w 1 Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Uwielbiam rysowanie.
13: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
14: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia.
15: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
2: Reklama.

0: Johnny Hates Jazz w Radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na nasz stały cykl, czyli Dobrze Wiedzieć. W tym tygodniu urządzamy sobie małą rozgrzewkę przed wakacjami. Próbowaliśmy zaoszczędzić trochę na wakacyjnym wyjeździe. Dzisiaj postaramy się zadbać o pogodę.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Szukając miejsca na wakacje z gwarancją pogody, warto przede wszystkim sprawdzać klimat danego regionu, a nie tylko prognozę na konkretny dzień. Są oczywiście kierunki, które statystycznie mają niemal pewne słońce w określonych miesiącach. Południe Hiszpanii, Grecja czy Chorwacja latem. Trzeba jednak pamiętać, że prognozy długoterminowe mają swoje ograniczenia. Te na kilka tygodni do przodu pokazują raczej ogólny trend niż dokładną pogodę. Najbardziej wiarygodne przewidywania obejmują zwykle niecały tydzień. Dlatego planując urlop, lepiej kierować się wieloletnimi statystykami temperatur i opadów niż obietnicą 100% słońca w aplikacji pogodowej.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
12: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
13: To przy okazji zjesz z nami.
12: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
14: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
13: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
12: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
13: To tylko przy okazji.
12: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
15: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
16: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
17: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
16: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
17: A w środku?
16: Ogromny bagażnik, 604 litry.
17: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
16: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
18: Kia. Movement that inspires.
19: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
20: Tylko z My MediaMarkt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
21: Reklama.
22: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
23: Złote przeboje w drodze.
24: Popołudnie i wieczór z burzami na Warmii i Mazurach, w części Pomorza i na Mazowszu. Synoptycy wydali ostrzeżenia. To w pogodzie, a co na drogach? Radzę wam omijać krajową 21 na odcinku Ustka-Słupsk. Po tym jak w miejscowości Zimowiska z ciężarówki wysypał się ładunek, ruch odbywa się tam wahadłowo.
22: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
23: Radio Złote Przeboje 90 FM.
25: Radio Złote Przeboje.
26: Sponsorem programu jest zakład kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. Szwed-granit.pl.

0: Sandra, jeden z jej największych przebojów w Radiu Złote Przeboje. No a teraz czas na kolejną podpowiedź w naszej zabawie z Beatą Kozidrak. Szukamy pewnego tajemniczego miejsca. Poszukiwania, jak się okazuje, prowadzone są przez Was na szeroko zakrojoną skalę.
1: Witam, Marek ze Szczecina. Wydaje mi się, że będzie to Paryż.
0: Ale to nie jedyna błędna propozycja.
2: Dzień dobry. Odpowiedzią tej stolicy to jest Sztokholm.
0: No dobrze, teraz w takim razie ostatnia podpowiedź, która na pewno wszystko wyjaśni. Uwaga, uwaga. Szukamy miasta położonego nad Wisłą z ręką w herbie. Wszystko jest już jasne. 22 4 4 30. Nagrajcie poprawną odpowiedź. No i nie zapomnijcie dodać, za co kochacie Radio Złote Przeboje. Finał o 17.30. Wtedy będę dzwonił z prezentami.

0: Tylko w Radiu Złote Przeboje, tylko u nas, tak, tak, same największe przeboje lat 80. i 90. Coolio przed momentem. Powoli zbliża się godzina 17. W naszym studiu Miriam Lipińska z kompletem najbardziej aktualnych wiadomości. No, wygląda na to, że będą chyba powody do zadowolenia, bo będzie o pensjach, które podobno rosną. Szczegóły o godzinie 17.
1: Złote przeboje.

0: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
1: Autopromocja.
2: Rozbawią, rozbudzą i zaktywizują. Rozpocznij dzień z poranną ekipą Radia Złote Przeboje. Codziennie mamy dla Ciebie uśmiech, energię oraz największe przeboje lat 80. i 90.
3: Kochanie, nie uwierzysz, ale przeprowadzałem nurogęsi przez Wisłostradę.
4: I jutro z okazji zbliżającego się weekendu poszukamy najlepszych wymówek mężów wracających późno z pracy.
2: Nie może Cię zabraknąć. Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama. Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Marian, a więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Reklama.
0: Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
15: W naszym studiu ponownie Miriam Lipińska, a to oznacza, że czas na sprawdzone wiadomości. Właśnie minęła 17.
16: Są dane GUS-u o kwietniowych pensjach. Szykuje się sezon z drogimi owocami, wszystko przez pogodę. Influencer Łatwogang po sukcesie internetowej akcji dla chorych na raka rusza już z kolejną. A na początek zaglądamy do naszych portfeli. Z danych GUS-u wynika, że w kwietniu płace w firmach wzrosły o niespełna 5,5% w skali roku.
17: To jest najniższy wzrost płac od lutego 2021 roku.
16: Komentuje Marta Petka-Zagajewska, ekonomistka PKO Banku Polskiego. Średnia pensja przekraczała w kwietniu 9,5 tysiąca złotych brutto. GUS tłumaczy, że kwietniowe wyhamowanie wynagrodzeń w firmach to efekt m.in. braku premii, w tym tych kwartalnych czy nagród. A skoro o pieniądzach mowa, to jeszcze o tym, ile będzie nas jutro kosztowało tankowanie. Benzyna 95 może w piątek kosztować maksymalnie 6 zł. 48 groszy, benzyna 98 7 zł. 6 groszy, a olej napędowy 6 zł. 91 groszy za litr, co oznacza, że 95 i diesel będą o kilka groszy tańsze niż dziś. To będzie trudny sezon, ocenia Związek Sadowników, który pracuje nad raportem ze strat w sadach i na plantacjach. Już wiadomo, że z powodu przymrozków i suszy straty będą większe niż w poprzednich latach, mówi Mirosław Maliszewski ze Związku Sadowników.
18: Czy to będzie 100% w niektórych gatunkach? Boimy się, że w niektórych może tak być. Tych najbardziej wrażliwych na mróz, na niskie temperatury, jak na przykład jeżyny, częściowo maliny, częściowo truskawki. Bardzo duże straty są niestety w jabłkach.
16: A to oznacza, że owoce będą w tym roku drogie. W Warszawie pożegnano aktorkę Stanisławę Celińską. Prezydent Karol Nawrocki pośmiertnie odznaczył ją krzyżem komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla polskiej kultury. Artystka spoczęła na warszawskich wojskowych Powązkach w Nowej Alei Zasłużonych. Stanisława Celińska zmarła 12 maja, miała 79 lat.
2: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
16: Influencer Łatwogang, znany z niedawnej rekordowej zbiórki dla chorych onkologicznie podopiecznych Fundacji Cancer Fighters, rusza z nową akcją charytatywną. Chce przejechać rowerem trasę z Zakopanego do Gdańska, by zebrać środki na terapię 8-letniego Maxa, chorego na dystrofię mięśniową Duchenna. Potrzeba 12 milionów złotych. Przejazd ma być transmitowany w internecie, a start jutro.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
14: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
2: Pogoda.
15: W piątek dość pogodnie, zwłaszcza wieczorem, chociaż miejscami mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Temperatura od 19 do 22 stopni, chłodniej nad morzem, tu 17. Tak będzie jutro, w nocy w większości miejsc dość pogodnie, tylko w centrum i na wschodzie więcej chmur i tu mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Na termometrach nocą od 7 do 13 stopni.
14: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
15: Powiem szczerze, nie mogę się doczekać finału dzisiejszego wydania Zabawy z Beatą Kozidrak. Szukamy pewnego bardzo znanego miejsca. No i wygląda na to, że po ostatniej podpowiedzi chyba wszystko jest już jasne. Na pewno za kilkanaście minut gdzieś w Polsce zadzwoni telefon i to będę ja z bardzo dobrymi wiadomościami i prezentami. Zdjęcie Beaty Kozidrak i nasze radio z logo Złotych Przebojów. Do słuchania gdziekolwiek.

Gdybym przyszedł na świat na Jamajce, tak jak panowie z zespołu Inner Circle, no to pewnie siedziałbym na miejscu i cieszył się słońcem. Ale ich nosi po całym świecie, w samym tylko czerwcu koncerty w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii czy też Stanach Zjednoczonych. Ale najciekawsze jest to, że jeżeli chodzi o datę założenia zespołu, no to jest to rok 1968, czyli mniej więcej wtedy, kiedy świat słuchał Beatlesów. Nie do uwierzenia, prawda? Bonnie Tyler teraz w Radiu Złote Przeboje, a za kilka minut finał dzisiejszych poszukiwań pewnego tajemniczego miejsca. Podpowiadała Beata Kozidrak i jej zdjęcie z autografem jest do zgarnięcia. Dorzucę też nasze radio z logo Złotych Przebojów. Piękne.

0: Seven Wonders, czyli siedem cudów świata. No słuchajcie, ósmy cud świata znalazłem na naszej automatycznej sekretarce wśród waszych odpowiedzi na pytanie, jakiego to tajemniczego miejsca możemy szukać dzisiaj w konkursie z Beatą Kozidrak. No, ale zacznijmy od uzasadnienia, czyli za co kochamy Radio Złote Przeboje. Proszę bardzo, słuchamy.
1: Kocham Radio Złote Przeboje, bo to moja ulubiona przyprawa. Doprawiam tą przyprawą poranki, dzionki i wieczory, by każdy dzień zasługiwał na autograf szefowej Złotych Przebojów, pani Beaty Kozidrak, oraz na trofeum Radia w Kuchni.
0: No i tak mnie ta piękna litania zaintrygowała, że aż postanowiłem zadzwonić do autorki. Dzień dobry, jak masz na imię?
1: Dzień dobry, Agnieszka, kłaniam się.

0: czyli Beata Kozidrek, podpisała zdjęcie, które jest twoje.
1: Ja bardzo dziękuję całym serduchem i ściskam was wszystkich bardzo mocno, przytulam do serducha. Naprawdę czekałam, jest to dla mnie naprawdę przepiękna niespodzianka. No po prostu serce mi się tak raduje, dziękuję.
0: To ja jeszcze dorzucę radio z logo Złotych Przebojów do postawienia w kuchni.
1: Dziękuję bardzo, bardzo dziękuję z całego serducha. Pozdrawiam bardzo.
0: Pozdrawiam, dużo dobrego życzę. No i jak słyszeliście, warto słuchać Radia Złote Przeboje bardzo uważnie. Jutro też będziemy fundować prezenty.

0: autopromocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już jutro, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
10: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
11: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
10: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
11: Super. Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery

0: Gabinet masażu, słucham.
1: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
0: Cześć, a co się dzieje?
1: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
0: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
1: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
0: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
8: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
9: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
10: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
9: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
10: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
9: Czyli?
10: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Złote przeboje w drodze.
12: Przed nami burzowy wieczór miejscami na północy i w centrum kraju. Tam warunki do jazdy przejściowo mogą być trudne. A jak jeździ się teraz? Ostrzegam przed utrudnieniami na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku w pobliżu węzła Pietrzykowice po zderzeniu trzech pojazdów, w którym ranna została jedna osoba. Lewy pas w kierunku Wrocławia jest zablokowany. Kierowcy mogą jechać tylko prawym pasem.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM.
13: Radio Złote Przeboje.
14: Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl

Absolutnie pięknie. Tanita Tikaram w Radiu Złote Przyboje. Jak słyszeliście kilka minut temu, kolejny konkurs z Beatą Kozidrak doczekał się szczęśliwego finału. No ale jeżeli chodzi o Beatę Kozidrak, to coś mi się wydaje, że dopiero zaczynamy się rozkręcać, drogie panie i drodzy panowie. Wspominałem już dzisiaj o niezwykłym koncercie, który odbędzie się w lipcu na Zamku w Lublinie. Beata Kozidrak Unplugged. Wspominałem też, że Radio Złote Przyboje ma patronat nad tym wydarzeniem. No i mówiłem, że pierwsze bilety pojawią się dzisiaj po godzinie 18. Pojawią się, dlatego warto słuchać Radia Złote Przeboje od rana do wieczora. Miłego wieczoru, Tomek Bryl, trzymajcie się ciepło. Do jutra.

0: powoli dobijamy do godziny 18. Za chwilę w Radiu Złote Przeboje będzie sport. Sprawdzimy pogodę na piątek, a potem też będzie mnóstwo świetnych przebojów, bo mam dla was m.in. Madonnę i Bajma.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl. Reklama.
1: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Reklama. Czas na wiadomości sportowe oraz pogodę.
9: Sport w 30 sekund.
10: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Polscy tenisiści poznali rywali w pierwszej rundzie wielkoszlemowego French Open. Rozstawiona z trójką Iga Świątek zagra z 17-letnią Australijką Emerson Jones, która dostała od organizatorów dziką kartę. Magdalena French zagra z Rumunką Eleną Gabrielą Rusa, a Magdalinetę z Czeszką Terezą Walentową. Na wyżej notowanych rywali trafili Hubert Hurkacz i Kamil Majszak. Ten pierwszy zagra z Hiszpanem Jaume Munarem, a ten drugi z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. Wieczorem rywalkę pozna jeszcze Maja Chwalińska, która udanie przebrnęła eliminację. Manuel Neuer jedzie na piąty mundial z rzędu. Doświadczony 40-letni bramkarz został dziś powołany do niemieckiej kadry.
0: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
8: Pogoda. Jeśli chodzi o pogodę na jutro, no to nie powinno padać w całym kraju. Na termometrach na północy poniżej 20 stopni, około 17-19, w centrum najcieplej 22.
0: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
8: No dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór, bo minęła godzina 18. Mariusz Stelmaszczyk ze sterami Radia Złote Przeboje. No i za chwilę szansa na koncert, na wejściówki, na koncert Beaty Kozidrak w Lublinie, ale szczegóły niebawem. Teraz czas na Madonnę, Material Girl.

Radio Złote Przeboje, Bajm i Biała Armia od naszej koleżanki. Tak jest, koleżanki z pracy, która też ma swój program w Radio Złote Przeboje, więc Beaty Kozidrak, zresztą kawałek zagrany nieprzypadkowo, bo się tak składa, że mam dla was wejściówki na koncert Beaty Kozidrak 31 lipca w Zamku w Lublinie. To będzie koncert Beaty Kozidrak Unplugged, no a więc jak dobrze wiemy, to są koncerty bardzo kameralne, przyjemne, sympatyczne, bez prądu, zresztą cała masa świetnych artystów w przeszłości nagrywało właśnie koncerty Unplugged, na przykład Nirvana, czy też Mariah Carey. Natomiast, no właśnie, jeśli chcielibyście tak miło spędzić czas podczas tych wakacji w lipcu, w Lublinie, no to mam dla was zadanie. Powiedzcie mi, jaki jest wasz ulubiony kawałek zespołu Bajm, kawałek Beaty Kozidrak, i proszę to uzasadnić, proszę mnie przekonać i dzwońcie. 2 2 4 4 3 0. Czekam. Wejściówki na koncerty Beaty Kozidrak 31 lipca na was czekają. A panowie z Backstreet Boys nie czekają, tylko grają i śpiewają już teraz w Radiu Złote Przeboje.

Oczywiście do tej piosenki muzykę skomponował sam Giorgio Moroder, którego, czego nie dotknął, no to zamieniał w złoto. Niezwykle sentymentalna podróż z Limalem w radiu Złote Przeboje. A teledysk też stał się czymś kultowym do tej piosenki. Limal ze swoją słynną, ekstrawagancką fryzurą wyglądał jak postać z fantazy i nawet detektyw Rutkowski. Myślę, że nie mógł mu dorównać. Z lat 80. przenosimy się teraz do 90. do 91. roku, w którym to muzyka rockowa miała się naprawdę świetnie, bo pojawił się na przykład Nevermind Nirvana, czy też album Queen Innuendo. Ale także grupa Roxette wydała swój trzeci krążek Joyride. The Big L oznacza po prostu The Big Love, czyli wielką miłość. Tekst opowiada o wielkim, wielkim uczuciu. No i akurat ta piosenka stała się jednym z najważniejszych kawałków tej grupy. No to posłuchajmy. Roxette w Radiu Złote Przeboje. The Big L.

I tak właśnie brzmi Radio Złote Przeboje podczas tego czwartkowego wieczoru, podczas którego możecie zgarnąć wejściówki. Tak jest na 31 lipca na koncert Beaty Kozidrak Unplugged w Lublinie, w Zamku w Lublinie. Czekam na wasze propozycje. Proszę mi opowiedzieć, proszę mnie przekonać, jaki jest wasz ulubiony kawałek Beaty Kozidrak i zespołu Bajm. Czekam na kreatywne telefony. Dzwońcie, nagrywajcie się. 2 2 4 4 i 3 0.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to z mikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
10: Mam ogród, teraz zupełnie odmieniony. Pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras. Rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości. Lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród, już w sprzedaży.
11: Jeśli

0: suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Kanter spakowany? Jedziemy?
3: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
2: Znowu? Przecież już brałeś.
3: Ale działała za słabo i za krótko.
4: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
5: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: No i jak twój kręgosłup?
7: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
8: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
9: Reklama.
10: Złote przeboje w drodze.
11: Burze do wieczora, możliwe miejscami na północy i w centrum kraju, są ostrzeżenia od synoptyków. A ja ostrzegam przed problemami na autostradzie A1 w Łódzkiem, między węzłami Łódź Północ i Brzeziny. W miejscowości Kazimierzów zderzyły się 2 osobówki. Po tym wypadku zablokowany jest 1 pas w stronę Katowic.
10: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: słuchając takich numerów, człowiek od razu wie, że to jest Radio Złote Przeboje, gdzie gramy dla Was największe przeboje lat 80. oraz 90. Self Control za nami. Natomiast, proszę Państwa, już teraz spotkanie z Janem Borysewiczem, Lady Punk, który tak opowiada o Gansach i o Slashu.
1: W zasadzie dopiero od Welcome to the Jungle polubiłem zespół Guns N' Roses, a jeżeli chodzi o samego Slasha, uważam, że jest niesamowicie fajnym gitarzystą, bardzo charyzmatyczny, świetnie wymiata na Gibsonie. Ja gram zupełnie na innej gitarze, od czasu do czasu biorę Gibsona, bardzo podobnego, na którym on gra, i naprawdę lubię na nim grać, natomiast nie potrafiłbym grać, wiesz, wszystkich na scenie, ani całego koncertu. Natomiast no, Gibson, pełen szacun, i uważam, że Slash jest wybitnym gitarzystą i zasługuje na to miano.
0: Zdecydowanie obaj panowie, a więc Slash i Jan Borysewicz na graniu, na gitarze znają się jak mało kto, a jeśli chodzi o zespół Guns N' Roses, no to jest grupa, która niebawem, bo na początku czerwca zagra aż dwa koncerty w Gliwicach, 4 i 6 czerwca. No a teraz dajcie głośniej, zespół Guns N' Roses, November Rain.

0: fantastyczny duet Ricky Martin i Christina Aguilera podczas tego wieczoru. No a teraz zadzwońmy do Mateusza, bo czas komuś wręczyć bilety. Halo, halo, Mateusz?
1: Tak, Mateusz, witam, cześć.
0: Mateusz, skąd?
1: Sosnowca.
0: Sosnowca, i powiedz mi w takim razie, albo przekonaj mnie, no właśnie, przekonaj mnie i powiedz mi, jaki jest twój ulubiony kawałek Beaty Kozidrak, Bajbu, no właśnie, jaki, mów.
1: Krótka historia, bez wątpienia, wyraża co najmniej milion emocji, jeszcze więcej piękna poprzez pianino, które tam jest i... No i jest bardzo to zmysłowy utwór. Przekazuje to, co nie przechodzi przez usta wielu kobietom, myślę, a wiele relacji może na tym cierpieć lub może ucierpieć raz, a niestety definitywnie. Więc warto, żeby nasze miłe panie posłuchały i wsłuchały się w ten utwór.
0: No to piękna ballada, dokładnie tak. Piesz już, co będziesz robił 31 lipca?
1: Oczywiście, jadę na koncert, który mi zasponsoruje Radio Złote Przeboje, najlepsze radio na świecie, jak najbardziej ja. No, jak mogłoby być inaczej?
0: Ależ bardzo dobrze to wyczułeś. Taki jest koncert Beaty Kozidrak w Lublinie, w zamku w Lublinie, więc myślę, że będzie naprawdę zacna zabawa. Już wiesz, kogo zabierzesz?
1: No ja ci chciałem powiedzieć jeszcze, że to się tak składa, że ja w lipcu obchodzę z moją narzeczoną 15. rocznicę naszą.
0: No to w takim razie, no cóż mogę dodać? To tylko gratuluję udanej rocznicy i udanego koncertu. Dobrej zabawy.
1: Pięknie dziękuję.
0: A wy uważnie słuchajcie Radia Złote Przeboje, bo to nie jedyne bilety na to wydarzenie.

0: sama.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: Ach, to niska cena.
3: Mamy to, o, Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Kamper spakowany? Jedziemy?
6: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
5: Znowu? Przecież już brałeś.
6: Ale działała za słabo i za krótko.
7: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
8: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: No i jak twój kręgosłup?
6: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
8: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
10: Marian, a gdzie mogę kupić...
11: Na mediaexpert.pl.
10: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
11: Barbara, na mediaexpert.pl.
12: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
13: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
12: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
13: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
12: Czyli?
13: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
0: Reklama.
14: Czwartek, godzina 19. Czas na wiadomości sportowe oraz pogodę.
15: Sport w 30 sekund.
16: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Stało się. Łukasz Podolski został dziś właścicielem Górnika Zabrze. Piłkarz kupił od samorządu miasta 86% udziałów za niecałe 4 miliony złotych. Zapowiedział, że rewolucji nie będzie, tylko spokojna budowa. Podolski do końca sezonu ma jeszcze ważny kontrakt jako zawodnik Górnika. Aleksy Segert po samotnym ataku na ponad 3 km przed metą wygrał 12. etap Giro d'Italia. Dla Belga z grupy Bahrain Victorious to życiowy sukces, a dla jego zespołu podwójna radość. Po Portugalczyk Afonso Eulalio wygrał kilkanaście kilometrów przed metą dodatkową premię, dzięki czemu powiększył w generalce przewagę nad Jonasem Vingegaardem do 33 sekund.
14: Pogoda. Jeśli chodzi o pogodę na piątek, no to zapowiada się całkiem przyjemnie. Jutro nie powinno padać w całym kraju. Będzie trochę słońca, trochę chmur. Na północy niewiele poniżej 20 stopni, natomiast w centrum czy też na zachodzie 22-23 stopnie. Czas płynie bardzo szybko i bardzo przyjemnie. To już jest godzina 19 w zasadzie minęła. Mariusz Stelmaszczyk, witam ponownie za starami Radia Złote Przeboje. I już za chwilę dowiecie się, jaki był koncert życia Kuby Sienkiewicza z elektrycznych gitar. A wcześniej posłuchajmy pani, która w tym tygodniu świętowała urodziny. Jako dżentelmen nie będę mówił, które. Oczywiście, że 18. Cher teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przepoje kawałek, który każdy z nas może sobie nucić pod nosem podczas tego czwartkowego wieczoru. Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy? Natomiast już teraz spotkanie z Kubą Sienkiewiczem. Elektryczne gitary, które tak wspomina koncert Erika Claptona.
1: Eric Clapton z sali kongresowej w roku 78. Co było ważne? Brzmienie gitary Claptona w tamtym okresie było bardzo brudne, punk rockowe, niepoukładane, ale porywające jednocześnie. Było to bardzo spontaniczne granie, muzyka, który jeszcze poszukiwał. On przywitał się z widownią po prostu bardzo innym głośnym dźwiękiem i wszyscy już byli zależni od tego, jak Eric Clapton kiwnie palcem. Zachwyceni reagowali na każdy dźwięk. Potrafił zelektryzować widownię. Zresztą wszystkie jego wykonania były bardzo dobrze przemyślane, jeśli chodzi o rozkład napięcia i kulminacji w utworze. Ja sobie potem to wielokrotnie odtwarzałem z tego nagrania bootlegowego, żeby prześledzić, jak to się w ogóle robi, prawda? Jakimi środkami można osiągnąć coś takiego.
0: A w Radiu Złote Przeboje posłuchajmy z kolei, jak gra i śpiewa Kuba Sienkiewicz. Elektryczne gitary i włosy.

Bananarama, Venus w Radiu Złote Przeboje, Girls Band z punkową duszą. Zdecydowanie jedna z najważniejszych kobiecych grup lat 80. Zresztą w Radiu Złote Przeboje, nie w tą, a w kolejną sobotę w programie Czas Gwiazd poznacie historię wielu żeńskich grup, w tym naturalnie pojawi się zespół Bananarama. No, my zaglądamy teraz do roku 1999, roku, w którym swoje płyty wydali Backstreet Boys, a więc Millennium, czy też ukazał się debiutancki krążek Christiny Aguilery. W tym samym roku pojawił się też singiel Celine Dion, That's the way it is. Singiel, bo tak naprawdę ten numer nie znalazł się na pełnoprawnym albumie, tylko składance artystki. Za kawałkiem stało szwedzkie trio odpowiedzialne za przeboje Backstreet Boys, czy też Britney Spears, co zresztą słychać, bo piosenka różni się od dotychczasowych ballad Celine Dion. Zresztą sprawdźmy już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
1: Kamper spakowany? Jedziemy?
2: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
1: Znowu? Przecież już brałeś.
2: Ale działała za słabo i za krótko.
3: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
4: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: No i jak twój kręgosłup?
6: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
7: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez

0: zdecydowanie można było się zasłuchać. Budka Suflera, bal wszystkich świętych podczas tego czwartkowego wieczoru z Radiem Złote Przeboje, a już teraz spotkanie z Piotrem Cugowskim, który tak opowiada o swoim koncercie życia. Jakby nie patrzeć, tym jednym z koncertów życia Piotra Cugowskiego były występy Budki. Budki Suflera z jego ojcem.
1: To nie jest żadna tutaj dyplomacja.
2: Nie, no
1: tak było, bo myśmy jako małe dzieci chodziliśmy na koncerty taty. To było ogromne przeżycie. Pamiętam 85 rok, koncert na Wostiwie, miałem 5-6 lat i ten pierwszy moment, kiedy tak zwane przodów poszła cała muzyka i to było przeżycie prosto tutaj, na splot.
0: I absolutnie jesteśmy w stanie w to uwierzyć, natomiast przyznaję, że teraz zespół, którego nigdy nie miałem okazji zobaczyć na żywo, a bardzo, bardzo żałuję, bo uwielbiałem tę specyficzną, ale jakże świetną barwę Dolores O'Riordan. The Cranberries i Dreams już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Zdecydowanie można było się poczuć jak w latach 80. przy tym kawałku w Radiu Złote Przeboje. Natomiast, proszę Państwa, już za tydzień jest lekkim hakiem, a więc 29 maja w Warszawie odbędzie się koncert Królowie Życia z Kawiński i Tkaczyk. I komuś z Was wręczę teraz bilety. Halo, halo, czy po drugiej stronie Monika?
1: Tak.
0: Mariusz Tomaszczyk, Radio Złote Przeboje, tak się składa, że teraz dzwoni.
1: A dzień dobry.
0: Bo chciałem tak tylko się dopytać, czy to prawda, że na Radio Złote Przeboje wysłałaś nam w 5 słowach luksus, humor, emocje, rodzina i styl, z tym kojarzą się tobie Królowie Życia?
1: Oczywiście.
0: Czyli dobrze się dodzwoniłem, bardzo dobrze.
1: Dobrze, bardzo dobrze.
0: I widzisz, wystarczyło 5 słów, żeby mnie to przekonało do tego, żeby akurat ten numer wybrać i do ciebie zadzwonić, bo też, jak pewnie się domyślasz, jest to związane z tym, że 29 maja będziesz, mam taką nadzieję, musiała sobie zarezerwować czas, żeby wybrać się na koncert. Koncert Królowie Życia, z Kawiński, Tkaczyk. Wszystko się zgadza?
1: Zgadza się oczywiście, to ekstra.
0: Już wiesz, kogo za sobą zabierzesz?
1: Męża.
0: Męża, no to szczęśliwy będzie, no to mam nadzieję, że
1: oczywiście
0: się będziecie świetnie bawić.
1: Oczywiście, jest ogromna radość, jak powiem dla męża, że go zabieram na koncert, to będzie w niebowzięcie, bardzo szczęśliwe.
0: Dobrej zabawy, bawcie się jak najlepiej.
1: Dziękuję uprzejmie, dziękuję, pozdrawiam.
0: A wy cały czas macie szansę zgarnąć bilety na koncert Królowie Życia z Kawiński Tkaczyk w Warszawie 25 maja. Wystarczy, że wejdziecie na Radio Złote Przeboje i napiszecie w 5 słowach, z czym kojarzą się tobie Królowie Życia, więc do dzieła.

0: autopromocja.
1: Rozbawią, rozbudzą i zaktywizują. Rozpocznij dzień z poranną ekipą Radia Złote Przeboje. Codziennie mamy dla Ciebie uśmiech, energię oraz największe przeboje lat 80. i 90.
2: Kochanie, nie uwierzysz, ale przeprowadzałem nurogęsi przez Wisłostradę.
3: I jutro z okazji zbliżającego się weekendu poszukamy najlepszych wymówek mężów wracających późno z pracy.
1: Nie może Cię zabraknąć. Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
1: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na Twoją miarę.
7: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Lubin, telefon 777 100 100.
8: Kamper spakowany? Jedziemy?
9: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
8: Znowu? Przecież już brałeś.
9: Ale działała za słabo i za krótko.
10: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
11: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: No i jak twój kręgosłup?
12: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
11: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
13: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
14: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
15: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
16: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Reklama. Dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór, bo już za chwilę pewnego razu w muzyce, gdzie Tomasz Brel rozmawiał z Justyną Styczkowską, więc będzie czego posłuchać w Radiu Złote Przeboje, tak samo jeśli chodzi o muzykę, bo w tej chwili Czesław Niemen.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce jedna z najzdolniejszych i najbardziej wszechstronnych polskich wokalistek, Justyna Steczkowska.
2: Dam ci usta za twe usta, dam ci oczy za twe oczy, oddam dotyk za twój dotyk, oj kochany.
1: Mimo że w bardziej lub mniej oficjalnych biografiach Justyny Steczkowskiej znaleźć można informację, że talent do muzyki wykazywała od dziecka, no to pewną niespodzianką może być informacja, ile owo dziecko miało lat, kiedy wszyscy się o tym przekonali.
3: Oj, to było bardzo dawno temu, tak, ale na początku, to znaczy na początku, to był śpiew tak naprawdę, bo kiedy miałam 3 lata, tata mi opowiadał, że zaśpiewałam O sole mio, którego nauczyłam się podczas prób chórzysty w naszym domu, bo on się uczył tego swojego solo na koncerty, a ja byłam maleńka, chowałam się pod fortepian, ponoć nikt mnie wtedy nie zauważył i się uczyłam razem z nim. I któregoś dnia po prostu wstałam rano i zaśpiewałam tę piosenkę i tata był w szoku. I mówił, myślał, że to jest w radio, ale coś mu jakoś tak tylko sam głos w radio. To się Danusia, podgłoś to radio, kto to śpiewa? A ona mówi, a to Justynka śpiewa. No i tata był bardzo zachwycony tym, że jego taka maleńka córeczka śpiewa taką piosenkę. I od tej pory jak jeździliśmy na rodzinne koncerty, a zaczęliśmy od słynnych wtedy, w tamtych czasach, spotkaniach muzykujących rodzin we Wrocławiu, prowadzonych jeszcze przez panią Bożenę Walter. I to był wielki taki co roku spotkania muzykujących rodzin różnych z całej Polski. To było emitowane przez telewizję, radio, to było wielkie coś takiego w tamtych czasach. No, żałuję, że nie zachowały się taśmy, szukałam ich w telewizji, chciałam bardzo zobaczyć, jak to śpiewa, mając te 3 lata. No ale niestety te taśmy zostały już ponagrywane po kilka razy. No w każdym razie tak to się zaczęło. Potem oczywiście jako mała dziewczynka miałam chyba ponad 5 lat. Tata zaprowadził mnie do szkoły muzycznej i powiedział, żebym sobie wybrała instrument, na którym chcę grać. No i zaprowadził mnie na lekcję akordeonu, fortepianu, skrzypiec. Ja sobie wybrałam skrzypce. Nie wiem z jakiego powodu, bo... Nie wiem, po prostu wybrałam skrzypce i już zaczęłam uczyć się na skrzypcach w wieku tam niecałych 6 lat.
1: Justyna Steczkowska w połowie lat 90. wzięła udział w przesłuchaniach do programu Szansa na sukces. Po nieudanym występie z piosenką Nie przynoś mi kwiatów dziewczyno w odcinku z utworami zespołu Truła Duży otrzymała propozycję ponownego startu w konkursie, tym razem w odcinku z przebojami grupy Manam, w którym zwyciężyła dzięki wykonaniu tej piosenki.

Wiesz, miałam to szczęście, że wtedy były tylko dwa programy telewizyjne, Jedynka lub Dwójka. I ja występowałam w Dwójce. I jeśli ktoś nie oglądał w tym czasie Jedynki, to oglądał Dwójkę, więc pewnie połowa Polski akurat widziała szansę na sukces w tym czasie. Rzeczywiście po zaśpiewaniu tego boskiego Buenos, kiedy wygrałam szansę na sukces, miałam prawo wystąpić w Opolu. Tak była Telewizja Polska umówiona z tym festiwalem. Ale nikt nie wierzył w to, że tam wystąpię, ponieważ to było zaledwie kilka dni na to, żeby stworzyć piosenkę premierową i wystąpić tam.

nikt to nie wierzył, ale zgłosiłam się po pomoc do swoich starych przyjaciół, z którymi właśnie spotykaliśmy się na spotkaniach muzykujących rodzin we Wrocławiu, czyli braci Pospieszalskich. I oni razem z Wojciechem Waglewskim napisali dla mnie piosenkę Moja Intymność, która była idealnie pode mnie skrojona, bo o takiej piosence marzyłam, o taką prosiłam. I ta piosenka wygrała Opole, co było dla mnie prawdziwym szokiem, że taka piosenka wygrała ten festiwal. Niemniej jednak byłam nieprawdopodobnie szczęśliwa, że to się wydarzyło w moim życiu i było naprawdę super. No i kiedy wyczytali już te trzy pierwsze nagrody i to Grand Prix festiwalu, czyli ta najważniejsza nagroda, Karolinka wtedy to była, zresztą do dziś jest, i pani Irena Santor wyszła na scenę, prawdziwa królowa, piękna, z wielką klasą i powiedziała takie słowa, które zapadły mi w pamięć, bo były naprawdę piękne. Nie zgubmy tej perły. Karolinkę Grand Prix Festiwalu w Opolu dostaje Justyna Steczkowska. I ja wtedy po prostu mnie rzuciłam kwiaty, które dostałam do góry. Wydobyłam z siebie najwyższy z możliwych dźwięków. Nie wiem, to było C3 kreśne albo D3 kreśne, a może nawet E3 kreśne, już nie pamiętam. I to było naprawdę niesamowicie mocne przeżycie. Nie wiem, czy już potem kiedykolwiek coś tak się otworzyło dla mnie, że to głowa się otworzyła. To wszystko było jedną wielką, fantastyczną emocją. Nigdy tego na pewno nie zapomnę, tego uczucia.

0: Gimnastyczkowska dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Talent, ciężka praca, ale też szczęście, bo przecież Justyna Steczkowska miała szczęście spotykać na swojej drodze sprzyjających jej ludzi. Nie tylko Elżbietę Skrętkowską, która stała za programem Szansa na sukces, ale też między innymi Grzegorza Cichowskiego.
1: To był pierwszy producent o światowym myśleniu, ktoś absolutnie wyjątkowy. A ja potrzebowałam takiego producenta i miałam swoje piosenki. I jak on te piosenki usłyszał, to powiedział jedną fantastyczną rzecz, która zapadła mi w serce i która była dla mnie wtedy bardzo ważna, że ktoś taki powiedział do mnie coś takiego. Że pamiętaj, nie daj sobie wmówić, że ktoś napisze lepszą piosenkę dla ciebie niż ty sama. To jest niemożliwe. Masz do tego talent, korzystaj z tego. I on wyprodukował te piosenki, ale tak naprawdę, gdyby był nieuczciwym człowiekiem, a ja byłam jeszcze... Kompletnie nie kojarzyłam tej drugiej strony, czyli umów. Mógłby się dopisać do każdej piosenki, a ja bym nie miała nic przeciwko temu, bo byłam mu wdzięczna, że pracujemy razem. A on tego nie zrobił. Te kompozycje do dzisiaj pozostają moimi kompozycjami, bo takimi były. Ale napisał świetne słowa i okazał się też bardzo uczciwym człowiekiem w pracy. Bardzo lubiłam Grzegorza, bo to był świetny człowiek. No, oprócz tego, że był bardzo utalentowanym muzykiem i najlepszym wtedy producentem absolutnie na polskim rynku, to jeszcze tego był po prostu dobrym człowiekiem.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce artystka, która w co trudno uwierzyć, jest już na scenie od kilku dekad. Fantastyczna, utalentowana, pracowita Justyna Steczkowska.
2: Dam ci usta za twe usta, dam ci oczy za twe oczy, oddam dotyk za twój dotyk, oj kochany.
1: Po wielu latach spędzonych na scenie i w tak zwanym show biznesie, Justyna Steczkowska twierdzi, że jest kilka fundamentalnych rzeczy, najważniejszych dla kariery. Jedną z takich rzeczy jest kontakt z publicznością.
3: Przede wszystkim dążyć do tego, żeby grać koncerty. To jest najważniejsze, bo to się tak wydaje, ale nic nie da ci miłości publiczności, przede wszystkim jej szacunku. Nieważne, ile razy wystąpisz w kolorowej gazecie, która ci ściga, umieszcza twoje zdjęcia, czy robisz to z własnej nieprzymuszonej woli. To już nie nam to oceniać, po prostu nie ma to żadnego znaczenia. Natomiast to się nigdy nie przekłada tak naprawdę na muzyczne sukcesy. To po prostu jest częścią tego zawodu. My musimy w tym wszystkim zawsze pamiętać o tym, kim jesteśmy i w ogóle po co jesteśmy. Trzeba przede wszystkim grać koncerty i pokazywać nieustannie ludziom, szczególnie w tych czasach, kiedy plotka obiegnie świat, zanim prawda założy buty. Więc to my nie mamy szans z tym całym kieratem, natomiast możemy tylko nieustannie udowadniać to swoimi koncertami, nagrywaniem płyt, rozwojem osobistym i rozwojem muzycznym, że jesteśmy artystami i trzeba o tym nieustannie pamiętać. Nic ci nie da takiej siły, miłości i szacunku publiczności, jak właśnie granie koncertów. To nie jest łatwe w tych czasach, to prawda, bo na ich miłość trzeba sobie mocno zapracować, żeby bilety się sprzedawały na koncerty, to trzeba naprawdę koncertować regularnie i być zachwycającym dla publiczności, bo dzisiaj mają internet, a tam jest cały świat.
1: Tym bardziej, że czasy od momentu debiutu Justyny Steczkowskiej zmieniły się mocno. Zmienił się też cały show biznes.
3: Polska też jest, przecież od wielu lat jesteśmy otwartym rynkiem i już tak jak jeszcze 10 lat temu, jak zawitała tutaj jakaś gwiazda ze świata, to było wielkie wow. Dzisiaj to jest normalne, że przyjeżdżają do nas światowe gwiazdy, a my kupujemy sobie bilety na ich koncerty. To jest po prostu tak oczywiste, jak jest taki kawał śmieszny. Znaczy, to nie jest kawał właśnie sęczny, tylko to jest prawdziwa opowieść, że idzie tata z synem przez jeden wielki supermarket, no i on mówi: wiesz co, synku, kiedyś to na półkach był tylko ocet, jak ja byłem w twoim wieku. On mówi: no coś ty, cały supermarket w occie? Oni tego nie rozumieją, oni tego nie doświadczyli. Oni doświadczyli tych metrowych kolejek, żeby kupić kawałek sera, czy chleba, czy masła. Nie rozumieją tego, po prostu. Są inni, super, bo są wolni, bez kompleksów. Fantastycznie, że mamy takie pokolenie, ale kiedyś było inaczej.
1: Podobno jednym z najczęściej zadawanych Justynie Steczkowskiej pytań jest to, jak to się stało, że jej kariera tak szybko rozkwitła. No bo tak, szansa na sukces, Opole, płyta. Jak się okazuje, odpowiedź na to pytanie wcale nie jest taka skomplikowana.
3: Z jednego prostego powodu, że ja, idąc do tego programu, tak naprawdę byłam określona jako muzyk. Ja doskonale wiedziałam, co chcę robić. Ja miałam już swoje piosenki skomponowane przez siebie lub swoje ze swoim wtedy ówczesnym narzeczonym.
1: Czyli potwierdza się to, co mówią inni artyści, że do programu typu Talent Show warto iść pod warunkiem, że ma się doświadczenie i własny repertuar. Obecnie, po kilku dekadach spędzonych na scenie, Justyna Steczkowska również pojawia się w takich programach, ale już po drugiej stronie. Tak jak to było choćby w 2013, kiedy zagościła w drugiej edycji programu The Voice.
3: Bardzo fajnie to wspominam. Bardzo lubiłam ten program i też ludzi, którzy tam występowali. Takich młodych ludzi z pasją, kiedy spotykamy. Oni są tacy pełni nadziei, tacy chętni do nauki. Bardzo to było wszystko takie fajne, naprawdę fajne. Poza tym na przykład Michał Sobierajski, który był moim uczniem i osobą, za którą tak bardzo trzymałam kciuki, kompletnie mnie nie zawiódł, co było dla mnie... Tak, on wydał płytę bardzo dobrą zresztą niedawno. Polecam Państwu bardzo. Proszę sobie posłuchać Michała Sobierajskiego płyty. My koncertujemy dosyć regularnie. Jak zagrał Eurydyki właśnie Anny German, cudownej polskiej wokalistki, to ja naprawdę byłam wzruszona, bo przenieść to z całej orkiestry na fortepian, żeby to poruszało, to naprawdę trzeba mieć głowę do tego. I śpiewaliśmy to i pamiętam, że naprawdę dostaliśmy wielkie brawa, bo przepięknie to zagrał.
1: Obecnie po latach Justyna Steczkowska ma przebogaty repertuar koncertowy. Nie boi się sięgać po piosenki, z którymi trudno się zmierzyć czasami innym artystom. Choćby piosenki, które śpiewała Ewa Demarczyk.
3: Pani Ewa Demarczyk przewija się przez moje życie i co jakiś czas rzeczywiście jej piosenki są bardzo, ale to bardzo trudne interpretacyjnie i technicznie. Trzeba być sprawnym wokalistą i mieć ze sobą dużo zaśpiewanych koncertów i różnych rzeczy, żeby unieść ten ciężar gatunkowy.
1: Justyna Steczkowska opowiadała już dzisiaj historię, jak to została zaprowadzona do szkoły muzycznej przez tatę i miała sobie wybrać swój ukochany instrument. Padło na skrzypce. Czy Justyna Steczkowska po latach sięga jeszcze po ten instrument?
3: Tak, oczywiście, gram. Rzadziej niż moja siostra, która gra prawie cały koncert, w zależności od tego, jaki koncert gramy. Ale gram i lubię, w ogóle uwielbiam skrzypce. Uwielbiam ich dźwięk. No tak jak Isaac Perman gra na przykład, albo jak ktoś naprawdę pięknie gra na skrzypcach, to jestem poruszona, wzruszona. Tym bardziej, że wiem, ile pracy to kosztuje. Takie czyste, lekkie granie, gdzie się wydaje, że to nic nie kosztuje, a to kosztuje ogrom pracy i wielu godzin spędzonych przed pulpitem. Więc jestem pełna podziwu i wzruszenia. Natomiast sama gram, tak jak mówię, na koncertach. W domu bardzo rzadko sięgam po skrzypce, z braku czasu. Nie dlatego, że nie lubię, tylko po prostu nie mam na to czasu.
1: No a skoro padło już słowo dom, to wypada zapytać, czy Justynie Steczkowskiej zdarza się przynosić muzykę, a raczej sprawy zawodowe, do domu?
3: W domu nie pracuję. W domu najważniejsze są dzieci, ich problemy. Rzadko mi się zdarza tam rozmawiać przez telefon, czy też siedzieć przed komputerem, bo ja jako prywatny człowiek nie używam Face'a, ani żadnych takich rzeczy współczesnych, tylko jak mam jakąś sprawę, to tylko dzwonię lub się z nią umawiam. Dlatego też mam niewielkie grono przyjaciół. Ale przede wszystkim jestem mamą dla swoich dzieci, z czego jestem dumna, szczęśliwa. I jeśli ktoś jeszcze nie ma dzieci, to Państwu polecam.
0: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Mam ogród, teraz zupełnie odmieniony. Pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras. Rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości. Lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród, już w sprzedaży.
4: 18,47,12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24,39.
6: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
8: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: Ach, to tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
10: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
12: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
13: To niska cena.
14: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
15: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Sposób na twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie.
15: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
19: Aflofarm.

0: jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
2: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: Cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Reklama.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat kariery prawdziwej gwiazdy Justyna Steczkowska.
2: Dam ci usta za twe usta, dam ci oczy za twe oczy, oddam dotyk za twój dotyk, oj kochany.
1: Każda podróż, również podróż muzyczna, musi mieć jakiś swój początek. Czy myśl, że Justyna Steczkowska muzyką będzie zajmowała się zawodowo, towarzyszyła jej od dziecka? Kiedy tak naprawdę zdała sobie sprawę z tego, że muzyka wypełni całe jej życie?
3: Tak naprawdę w momencie, kiedy przerwałam

0: studia, bo tak to grałam w podstawówce jak to dziecko. No wiadomo, że miałam o tyle szczęście, że wychowałam się w takiej muzycznej rodzinie i tam było, my cały czas graliśmy. My jeździliśmy na koncerty, z tego żyliśmy przecież w tamtych czasach i to były bardzo trudne czasy. My jeździliśmy na koncerty po całej Europie i dzięki temu rodzice mogli nas wykształcić i w ogóle mogliśmy przetrwać, bo to były zupełnie inne czasy niż dzisiaj. Ale to były wspaniałe czasy i miałam fantastyczne dzieciństwo pełne muzyki. Natomiast grałam na skrzypcach, no tak jak grałam, no trzeba było zaganiać mnie do tego grania i przypominać o tym, że nie skaczemy w gumę już tam 5 godzin na podwórku, tylko ćwiczymy. Szło to różnie w podstawowej szkole, bo ja byłam pierwsza do śpiewania. Do wszystkich tych churalnych rzeczy, tych duetów, tercetów naszej rodziny. Pierwsza stawałam przy fortepianie, Agatka grała, moja najstarsza siostra, a ja śpiewałam z nią. Ale do grania dużo gorzej. Dopiero kiedy trafiłam na fantastycznego profesora w szkole w liceum w Rzeszowie, w liceum muzycznym, to był Stefan Ząbek, zaczęłam grać tak naprawdę na skrzypcach, tak poważnie, po 6 godzin dziennie, czasem dłużej. I grałam, i grałam, i grałam. To był tak świetny profesor, który tak dużo z siebie dawał uczniom, że ja skończyłam szkołę jak torpeda z wyróżnieniem. Zagrałam koncert w Filharmonii Rzeszowskiej ze swoimi profesorami, którzy siedzieli w tej orkiestrze. To było wielkie wyróżnienie dla ucznia. I takich uczniów było tylko kilku, którzy kończyli szkołę na różnych instrumentach. Z klasy mojego profesora były dwie osoby w tym roku i to było dwóch właśnie skrzypków, ja i Ludwik Sarama. I no, byliśmy bardzo szczęśliwi. Ja grałam koncert Demol Wieniawskiego i stałam na studia.
1: Ale jak to ze studiami często bywa, życie, zwłaszcza życie muzyczne, okazało się zdecydowanie ciekawsze. Po kilku dekadach kariery Justyna Steczkowska, kiedy rozmawialiśmy, przyznała, że czuje się artystką spełnioną. Tysiące koncertów, płyty i właściwie stała obecność w prasie. Czy Justyna Steczkowska czyta artykuły na swój temat?
0: O, wiesz co, zdarza mi się, nie ukrywam, że czasem wpadnę w taką matnię. Aha. Bez sensu dla siebie samej. Potem muszę zrobić jakąś medytację, żeby to ze mnie zeszło. To jest bardzo ciężki taki, wiesz, pakunek niepotrzebny na swoje własne plecy. No, hejtu się nie pozbędziemy, nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek, dopóki nie zmieni się prawo, dopóki nie będzie tak, jak już zaczyna być na świecie, że odpowiedzialny za to, co się dzieje na jego portalu jest właściciel portalu. Dopóki tak nie będzie, no to nie mamy co liczyć na to, żeby po prostu hejtu nie było, bo jest anonimowy i dlatego tak jest.
1: Justyna Steczkowska wspominała już dzisiaj, że nie ma prywatnego konta na Facebooku, mimo że mawiają, że jak cię nie ma na Facebooku, to nie macie w ogóle.
0: Nie, wciąż jestem. Właśnie bez wszystkich urządzeń i pomocy współczesnego świata wciąż jestem i dobrze mi z tym, że jestem odłączona prywatnie od tego. Oczywiście w moim przypadku prywatności nie da się ukryć tak, jakbyśmy chcieli, no bo nawet jadąc tutaj do ciebie do radia, to cały dzień miałam ze sobą pościg paparazzi, którzy, jak wiesz, nie za bardzo mnie uwielbiają. No i potem, wiesz, te wszystkie sytuacje trafiają do mediów, przemielone przez miliony dziwnych pomysłów, opowieści, dziwnej treści, nieprawdziwych informacji i tak dalej. No ja mam teraz 8 procesów z gazetami różnymi, różnego rodzaju, za kłamstwa na temat mojego życia prywatnego i zawodowego.
1: Justyna Steczkowska za prasą, zwłaszcza plotkarską, nie przepada, a radio to co innego.
0: Po prostu słychać człowieka, czuć trochę jego energię i masz taki bardziej uczciwy ogląd sytuacji tego, kim on jest, albo kim, za kogo się przedstawia. No nie wiem, jakby to określić, ale na pewno jest to o wiele milsze medium niż portale społecznościowe, które powstają jak grzyby po deszczu i co one nam przynoszą, to już każdy z nas musi wiedzieć, czy jest mu potrzebna taka strata czasu na ocenianie innych, czy lepiej zabrać się za swoje własne życie.
1: A dzisiaj życie Justyny Steczkowskiej. Kilkadziesiąt lat niezwykłej kariery muzycznej, artystka spełniona. Czy Justyna Steczkowska ma jeszcze jakieś ukryte marzenia związane choćby z duetami? No bo wystarczy przypomnieć muzyczne spotkanie Anny Marii Jopek ze Stingiem. Ponoć Anna Maria Jopek w skrytości ducha marzyła o tym, żeby wystąpić na jednej scenie ze Stingiem. No i to się udało. Jak z marzeniami u Justyny Steczkowskiej?
0: Zresztą wspaniale zaśpiewali. Kocham Annę Marię Jopek, Stinga również. Oboje są wspaniałymi artystami przez duże A. I muszę przyznać, że słyszałam oczywiście, jak śpiewali w duecie i to było bardzo poruszające. I też takie, wiesz, takie napawa cię to dumą, że twojej koleżance udało się zaśpiewać ze Stingiem i to jest takie, wiesz, wow, super, że to pięknie zabrzmiało i tak jesteś dumny z tego, że to jest takie, wiesz, połączenie Polski ze światowym artystą i to jest wow. Więc bardzo mi się podobało. Natomiast oczywiście takie moje mało realne marzenie, myślę, chociaż marzyć należy, bo to nigdy nie wiadomo, energia krąży, więc nie jest źle, a może być nawet bardzo dobrze. Barbara Streisand jest kimś takim dla mnie wyjątkowym, zawsze była i będzie. No i oczywiście ze względu na swój niezwykły głos Lisa Gerrard, na razie tylko śpiewam w pierwszej edycji muzyki filmowej, znaczy w pierwszym koncercie muzyki filmowej śpiewałam z Gladiatora ten fragment, który śpiewa ona i byłam bardzo usatysfakcjonowana, że mogłam ten utwór zaśpiewać, no ale jej głos to nie ma co porównywać z żadnym innym głosem na świecie, bo jest absolutnie wyjątkowy. Natomiast kocham też Michaela Bublé. On ma taki głos, słuchaj. On mnie tak wzrusza. Wszystkim, co zaśpiewa, bo jego głos ma... Coś ma takie alikwoty cudowne w sobie, że bardzo koi uszy i zszarpane nerwy. Więc jak ja chcę się uspokoić, to włączam, jak on śpiewa piosenkę You're Always On My Mind. Tak, dokładnie. Elvisa Presleya, starą piosenkę. Nikt, proszę Państwa, nie zaśpiewał jej pięknie. Nawet sam król, który już nie żyje, czyli Elvis. Jednak Michael zaśpiewał to najpiękniej na świecie. Tak wzruszające jest to, jak on śpiewa i jego tembr głosu jest tak przyjemny dla ucha, że po prostu no, jest po prostu niewiarygodny. Byłam oczywiście na jego koncercie, jest cudowny na koncercie, jest świetnym artystą, fantastycznym wokalistą i nie ma co gadać, no jest po prostu super, the best.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat pełnej sukcesów kariery Justyny Styczkowskiej.
2: Dziewczyna szamana nie zazna nigdy snu.
1: Kiedy Justyna Styczkowska zaczynała, internet w Polsce właściwie raczkował. Czy gdyby Justyna Styczkowska zaczynała teraz, skorzystałaby z dobrodziejstw programów typu Talent Show, czy publikowałaby na YouTubie? Bo jak powiedziała inna wielka gwiazda, Andrzej Piaseczny, obecnie zdaje się innej drogi nie ma.
3: No nie wiem, pewnie korzystałabym z jednej i drugiej drogi. Bo ja sama przecież pojawiłam się w tamtejszym Talent Show Elżbiety Skrętkowskiej. I polegał też na tym, żeby ludzie się trochę pośmiali, żeby śpiewać, żeby pokazać, że śpiewać każdy może, więc to był taki niedzielny, miły program. Natomiast dzisiaj to są takie talent show, gdzie się zgłaszają stricte bardzo utalentowani wokaliści i dzieci, i dorośli, i młodzież, więc myślę, że pewnie skorzystałbym z takiej formy, ale nie wiem, bo już to jest jakby temat zamknięty dla mnie. Już jestem trochę zbyt dorosła na takiemu zabawę.
1: Justyna Styczkowska dzisiaj w Pewnego razu w muzyce. Kilkadziesiąt lat niezwykłej kariery, ale co by było, gdyby muzyka nigdy w życiu Justyny Styczkowskiej nie zaistniała? Czy jest coś, co mogłaby robić?
3: To nie jest tak, że jestem zafiksowana, że mogę tylko i wyłącznie być muzykiem. Oczywiście to mi sprawia największą frajdę, bo to jest moja pasja. Obojętnie, czy byłabym gospodynią domową, czy pracowałabym w jakiejś korporacji, czy robiła jeszcze coś, bo na przykład tak ułożyłoby się moje życie, to i tak nie przestałabym śpiewać codziennie rano, kiedy wstaję i mam świetny humor i świeci słońce, to ja po prostu dźwięki ze mnie same wypływają. Wyobraź sobie dzień bez muzyki. W ogóle to jest niewyobrażalne dla nikogo, bo to jest po prostu niemożliwe. Można sobie wyobrazić dzień bez wiadomości, od razu wszyscy mielibyśmy mniej skołatane serce, natomiast bez muzyki trudno sobie wyobrazić chociaż jeden dzień.
2: Dziewczyna szamana nie zazna nigdy snu.
1: Wspominaliśmy już o niezwykłych, niespełnionych marzeniach muzycznych Justyny Styczkowskiej, na przykład duet z Barbarą Streisand. Na niezwykłe duety było zdecydowanie więcej szans. O mało co, a nie doszłoby do muzycznego spotkania z Violettą Villas przed laty.
3: Ja się z nią spotkałam, ponieważ miało dojść do takiego występu. My występowałyśmy na jednej scenie, ale nie w duecie, bo już wtedy był taki czas, że trudno było się porozumieć z panią Violettą. Uważam, że ona była absolutnie niezwykłą artystką. Jak sięgałam po jej stare nagrania, przy tym koncercie było mi to potrzebne, to powiem ci, że takie jakieś szaleństwo w niej, trudne do określenia po prostu, wzbudzało taki zachwyt we mnie, że nie mogłam się oderwać od tych jej starych nagrań. Bo ona była w tym, ona bardzo dobrze śpiewała i te piosenki były takie inne i ona z taką lękością to wszystko robiła. To było naprawdę bardzo takie inne niż cała reszta. Ona była taka nieokiełznana. Dlatego też udało jej się z pomocą oczywiście zawsze innych ludzi, ale udało jej się zachwycić sobą, swoją postacią gdzieś Amerykę. I rzeczywiście myślę, że ona była w tej roli zachwycająca. Na pewno, ponieważ ona się idealnie tam nadawała. Szkoda, że tak się skończyło jej życie i tak potoczyły się jej losy, bo to naprawdę bardzo smutna historia. Natomiast była to wyjątkowa wokalistka, uważam. Absolutnie.
1: Justyna Styczkowska, czyli artystka wyjątkowo wszechstronna. Wystarczy spojrzeć na długą listę muzycznych projektów, jakie ma na swoim koncie i ich różnorodność. Jeżeli chodzi o innych artystów, to zdarzają się koncerty, które wspomina po latach. Tak było choćby z Gotan Project.
3: Niesamowite wrażenie w ostatnich tam czterech chyba latach. Przyjechało do Polski Gotan Project i grali w Stodole. I po prostu to był szok. Oni tak doskonale grają na żywo. Każdy muzyk jest wielką osobowością. Wielką, naprawdę. Uwierz mi, na ich koncercie to było to coś nowatorskiego. Ludzie nie przestawali bić brawa. Ja tak jak rzadko nie chciałam wychodzić z sali jeszcze pół godziny po, ponieważ ta atmosfera tego tanga i to jak oni to zagrali na żywo, każdy instrument, po prostu doskonały.
1: Justyna Styczkowska dzisiaj w Pewnego razu w muzyce. Dziś niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat kariery. I teraz lądujemy w roku 1997. Justyna Styczkowska właśnie odbiera telefon od redaktora naczelnego magazynu Playboy. Co się czuje w takich sytuacjach?
3: Wiesz, co wtedy czułam? Oczywiście moja odpowiedź zawsze brzmiała nie. Nigdy nie zrobiłam takiej sesji dla Playboya, jaki ode mnie wymagał. Ponieważ powiedziałam, że to nie ma takich szans, żebym się rozebrała w gazecie, że nie wyobrażam sobie siebie nagiej przed całym krajem. że jako artysta to jest bardzo mylny sygnał, okropny. Znaczy, jak dla mnie, bo proszę nie myśleć, że oceniam, że ktoś to zrobił. To w ogóle jest poza moją oceną i nigdy bym nie śmiała oceniać innych ludzi, którzy tak zrobili. Ja się po prostu z tym źle czuję, ja osobiście. I można być sensualnym, seksownym i w ogóle, ale to jest trochę inaczej niż jak stoisz zupełnie nagi w Playboyu, bo to jest inny sygnał, to jest bardziej przedmiotowe traktowanie kobiety niż widzenie jej, kim jest i co sobą reprezentuje. No i więc nigdy się na to nie zgodziłam. Ale jako jedyna w całej historii Playboya, który zresztą przez to bardzo słabo się sprzedał, przykro mi, proszę Państwa, byłam na okładce ubrana i w środku również ubrana. I to był tylko jeden raz, kiedy oni zrobili taki duży wywiad z kobietą, która była ubrana. Ja nawet walczyłam o to, żeby, bo miałam założone ramionczko, oni mi graficznie zdjęli to ramionczko. To była straszna chryja, że oni mi to ramionczko zdjęli. Potem musieli mi dorysować tutaj kawałek stanika, bo się tutaj coś przesunęło. Mieli te słabe walki ze mną i to było, myślę, że to nie było fajne dla nich. Dla mnie również, chociaż ja w ogóle bardzo go lubiłam, bo to była świetna gazeta i miała bardzo dobre wywiady z ludźmi. I mi bardzo zależało na tym, żeby to był wywiad i nic więcej. Więc te zdjęcia były takie... No, po prostu w ubraniu, no, eteryczne, takie bardzo ładne zresztą. Jak stoję tutaj, mam stanik, to jest obsunięte ramionczko. Jedyne, co widać, to kawałek mojego gołego brzucha. To wszystko.
1: No, tak swoją drogą to podejrzewam, że tego numeru już nikt nie pamięta, bo to przecież było ponad ćwierć wieku temu. Dzisiaj niezwykła muzyczna podróż przez kilkadziesiąt lat pełnej sukcesów kariery Justyny Styczkowskiej. Z apetytem na więcej.
0: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Autopromocja.
1: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: Specjalnie dla was zdradzę sekrety, te ze scen i zza kulis.
3: Co wydarzyło się podczas kręcenia teledysku Taka Warszawa? Kim jest Józek z utworu Józek nie daruje ci tej nocy? I która piosenka jest najczęściej coverowana?
2: Odpowiedzi na te i inne pytania usłyszysz tylko w radiu Złote Przeboje.
1: Bądź z nami, słyszymy się już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
5: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
6: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
7: Dobry wieczór, Maciej Czujko, zapraszam na program Co jest grane w Legnicy, który dzisiaj w bardzo przejrzystym wydaniu. Otóż Anna Gontowska będzie mówiła o dobrych książkach, które możecie pożyczyć w Legnickiej Bibliotece Publicznej, a goście związani ze spektaklem Wild Hunt Life, nieopowiedziana historia, będą mówili o spektaklu Wild Hunt Life, nieopowiedziana historia. Mówiłem, że przejrzyście jak najbardziej. Ten spektakl to jakby nowa odsłona przedstawienia, które już objeździło cały kraj. No i teraz Teatr Avatar razem z Percivalem, z fantastycznym, znanym zespołem, zresztą zobaczycie jak bardzo znanym, szykują drugą odsłonę, taką bardziej narracyjną, że będzie tam historia. No i co? I 18 maja w Kapitolu już spektakl był, ale będzie jeszcze i w Legnicy, też będzie na Stówę na pewno, więc proszę, posłuchajcie o tym fantastycznym przedsięwzięciu.
8: Kamil Przybosz.
7: Reżyser, to ja dodam. No ważne jak? Trzeba rolę życiową swoją określić.
8: Jasne. Kamil Przybosz, reżyser.
9: Ada Pankowska-Michalczyk, choreografia.
7: Tak, to już wiemy.
10: Mikołaj Rybacki, Percival, czyli kompozytor i wykonawca naraz.
11: A jestem Katarzyna Bromirska, również z zespołu Percival.
10: Również kompozytor i wykonawca naraz.
7: No właśnie, rolę swoją w życiu trzeba określić bardzo wyraźnie. Dużo już was mam, ale już zostało podzielone. Dużo was mam, bo duże przedsięwzięcie, duże przedstawienie i też wyczerpujące na tyle. Obiecałem ci, Ada, że tak zaczniemy, że Ada już jest na tyle wyczerpana, że nie wiadomo, czy dożyje do tego przedsięwzięcia, ale już uzgodniliśmy, że jeśli by się tak stało, że padłaby z wyczerpania, to bardzo dobrze zrobi reklamie, bo wiadomo, artyści zyskują sławę po śmierci. Kto opowiada, co to za... Jak ja już skończę farmazony, to kto pierwszy zacznie i powie, o jakie przedsięwzięcie wchodzi?
11: My zaczniemy, ponieważ to wyszło właściwie od nas w 2017 roku. Stworzyliśmy spektakl wspólnie z Teatrem Avatar, Wild Hunt Life. I to były utwory wykorzystane w grze Wiedźmin, do którego w czasie spektaklu były również animacje, tańce, pokazy, wszystko było bardzo ładnie. I ten spektakl przedstawialiśmy przez kilka lat, aż do teraz. I teraz pomysł powstał, żeby to odświeżyć, poszerzyć, dodać nowe utwory, nową choreografię, jakąś opowieść większą, ponieważ wcześniej nie było żadnych kwestii mówionych, to było po prostu tylko animacje, muzyka i taniec, a teraz chcemy zrobić coś większego, coś bardziej spektakularnego i tutaj właśnie w tym momencie pracujemy nad tym.
7: Czyli będzie... historia opowiadana tam rozbuduje się na przykład o elementy mówione, tak?
11: Tak, właśnie tak.
7: Czy to będzie ta sama historia i rozwinięta? Czy to jest tak, że ta historia była zarysowana przez taniec i muzykę, a teraz będzie bardziej wyjaśniona?
11: To będzie nowa historia, ponieważ wcześniej to raczej było taki...
10: Wcześniej to raczej był koncert z elementami scenografii, ruchu, choreografii. I te elementy nie były zbyt dużo ich było. To było tylko taka przyprawa do koncertu. A teraz role się mają trochę odwrócić.
7: Rozumiem. I nie wiem teraz. Ja jak reżyser i specjalistka od choreografii się nie obrażą, jak się przyczepimy trochę do Percivala jeszcze, bo ta historia została opowiedziana za krótko, bo ona jest fenomenalna. To jest, ja jestem w awatarze i to co tutaj, z kim nie siądziesz, to amerykański sen. Mogę tak u was powiedzieć, amerykański sen?
10: Tak, ja mam nawet powiedzenie, no bo szybki, taki w stylu amerykańskim, sukces wymaga co najmniej 30 lat pracy i potwierdzam.
7: 30 lat, czyli 30 lat już pracujecie, tak? Wyście zespół założyliście w 99, dobrze pamiętam? Dobrze mi podpowiedzi?
10: Tak, zespół powstał w 99, przy czym ja od początku lat 90 już zajmuję się muzyką. Wcześniej stworzyłem zespół Rivendell. To był pierwszy Rivendell na świecie, bo to było jeszcze jednak długo przed filmem, który rozpromował twórczość Tolkiena, a my już wtedy staraliśmy się robić na bazie folku muzykę, która troszeczkę ilustruje takie fantastyczne światy.
7: Dobra. I tak się potem działo, że tworzyliście tę muzykę, Wiedźmin się czytał i potem Wiedźmin trafił w ręce specjalistów od gier komputerowych i oni z kolei zauważyli was i poprosili, żebyście swoją muzykę zrobili, dali do Wiedźmina, do gry komputerowej?
10: Tak, na początku to była prośba o wykorzystanie naszych czterech płyt, które wcześniej już nagraliśmy, więc ta muzyka pierwotnie w ogóle nie powstawała do Wiedźmina, a jeszcze mam taką anegdotkę, bo też CD Projekt, twórca gry, zwracał się do nas dwa razy. Za pierwszym razem przy Wiedźminie jeden, ale ja zgubiłem tego maila przed przeczytaniem.
7: Złapałem się za głowę. A my się możemy teraz śmiać, a jakby to się w ogóle nie udało?
10: Dlatego ja mówię, że to jest przeznaczenie. Nazwaliśmy się od postaci występującej w trzeciej części sagi wiedźmińskiej, ponieważ akurat jak powstał zespół, to czytaliśmy z Kasią na bieżąco te wychodzące książki. One wychodziły mniej więcej co rok, więc trzeba było się naczekać, nie tak jak teraz, wszystko na tacy.
7: Tak, wszystko jest podane, ja też czekałem.
10: Dokładnie. I nazwaliśmy się tak, przy czym nie mieliśmy ambicji.
7: Wasza nazwa to są postacie z Wiedźmina, to jest połączenie.
10: Tak, to jest dokładnie jedna postać, to jest gnom Percival Schuttenbach, który w trzeciej części przyłącza się do drużyny jako tropiciel. I po prostu to jego imię anglosaskie z niemieckim nazwiskiem i to brzmienie, to zestawienie mnie zainspirowało do tego, żeby tak nazwać zespół. Stwierdziłem, że no, to jest tak fajna nazwa na zespół. Wszyscy oczywiście wtedy mówili, że z najgłupszy pomysł świata, bo przecież to jest za długie, nikt nie wie jak to wymawiać łącznie ze mną. Nikt nie będzie wiedział, jak to zapisać. Faktycznie mamy całą długą historię przekręceń nazwy Percival Schuttenbach.
7: Mówimy o przedstawieniu szykowanym przez Teatr Avatar i zespół Percival Schuttenbach, a teraz Anna Gontowska i książki. Dobre książki, które czekają na was w legnickich bibliotekach publicznych, które po prostu najzwyczajniej w świecie możecie sobie wypożyczyć.
12: Z legnickich książek, które chciałabym państwu polecić, to Pamiętnik pokoleń, wydawnictwo seryjne od lat wydawane przez Starostwo Powiatowe w Legnicy. Polega ono na tym, że dzieci i młodzież, potomkowie tych, którzy przyjechali z różnych stron kraju i nie tylko kraju, bo i z zachodu, i ze wschodu, tutaj na Dolny Śląsk, odkrywają na nowo dzieje swoich pradziadków, dziadków, czasami rodziców i opisują. To jest rodzaj konkursu. Laureaci są zawsze bardzo pięknie nagradzani tego konkursu, ale chyba największą nagrodą jest książka, która powstaje z tych wspomnień. W ubiegłym roku nieco zmieniono zasady powstawania tego wydawnictwa, bo tym razem stworzono coś w rodzaju monografii poświęconej jednej osobie i piszą o tej osobie nie tylko dzieci, chociaż ich jest też bardzo dużo, czy młodzież, ale przede wszystkim osoby dorosłe. Ten pamiętnik pokoleń jest poświęcona działalności Kazimierza Pleśniaka na rzecz dzieci i młodzieży. Kazimierz Pleśniak to człowiek-instytucja w Legnicy, wieloletni prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, a wcześniej harcerz, nauczyciel, pedagog. człowiek, który właściwie swoje życie swoją całą rodzinę poświęcił, podporządkował pracy w towarzystwie przyjaciół, dzieci. Dzięki temu miał bardzo wielkie dokonania związane z opieką nad dziećmi w Legnicy, ale także w regionie, także struktury ogólnopolskie tutaj działały w Legnicy. Niestety ta działalność została przerwana przez chorobę mocno już zaawansowanego wiekowo Kazimierza Pleśniaka, no i niestety także śmierć, ale no, wielkim wyczuciem wydawcy się odznaczyli, bo nie tylko zdobyli taką króciutką autobiografię Kazimierza Pleśniaka, ale także no, zdążyli jeszcze tą książkę stworzyć, przynajmniej duży zrąb tej książki, kiedy bohater żył. Niestety ukazała się i promocja jej nastąpiła już po jego śmierci. I taki paradoks. Kazimierz Pleśniak napisał o sobie raptem parę skromnych stroniczek, a cała pozostała część, to jest ponad 300 stron, to są wspomnienia ludzi, którzy mieli okazję z nim się spotkać, pracować, byli podopiecznymi Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i to właściwie oni stworzyli mu taki słowny pomnik i podziękowanie za to, co przez tak wiele lat robił z wielkim poświęceniem dla dzieciaków, bo przede wszystkim dziecko. Tak było chyba jego najważniejsze hasło w życiu. A ponieważ zima tworzy nam okoliczności sprzyjające czytaniu, bo rzadziej wychodzimy z domu, chętniej siadamy przykryci kocykiem z dobrą herbatą i może warto byłoby się oderwać od komputera czy od telewizora, to chciałam Państwu kilka książek na ten czas zimowy polecić. Nie do końca są to łatwe książki, ale mamy więcej czasu, więc myślę, że wtedy można też bardziej się na treści tych niezbyt łatwych książek skupić, a no tutaj nie wypada nie zacząć od noblisty, laureata Literackiej Nagrody Nobla z ubiegłego roku, Laszlo Krasznohorka. Bardzo oswojsko brzmi to nazwisko, Krasnogórka pewnie po polsku to nazwisko by zabrzmiało, jego Szatańskie tango w przekładzie Olżbiety Sobolewskiej. Sama okładka i taka grafika w kolorach czerni i jakiegoś delikatnego beżu mówi bardzo dużo o tej książce, bo to książka o ludziach, którzy żyją właściwie bez żadnej nadziei na jakieś lepsze jutro, są pozbawieni perspektywy na jakąkolwiek poprawę losu. Rytm ich życia wyznacza powtarzalna ciężka praca i wieczorne pijaństwo. Zatracili się w moralnym zepsuciu, wzajemnej niechęci. Ale nagle w okolicy pojawia się dawny mieszkaniec wioski, uważany przez lata za nieżyjącego. Tutaj nagle w zmartwych wstaje i nieoczekiwanie mieszkańcy tej wioski przepełnionej marazmem odzyskują wiarę w przyszłość. Oczywiście tam jest też grubsza intryga, bo intencje stojące za powrotem tego mężczyzny do wioski nie do końca są czyste, ale mają nadzieję, że dzięki niemu ta zgniła, wilgotna cisza, jak pisze autor, zostaje przepędzona z wioski i poprowadzi ich ku lepszemu. Książka jest napisana bardzo gęsto i takim dosyć skomplikowanym językiem, ale dlatego należy się podczas lektury skupić i wtedy no, wiele rzeczy staje się oczywistych, jasnych. Doktor siedział markotny przy oknie, oparty ramieniem o zimną i wilgotną ścianę. Nie musiał nawet ruszać głową, by przez szparę pomiędzy brudną zasłoną w kwiatki, powieszoną jeszcze przez matkę, a butwiejącą framugą popatrzeć na osadę. Wystarczyło, że podniósł wzrok znad książki, wystarczyło jedno spojrzenie, by dostrzec każdą najmniejszą nawet zmianę. Jeżeli czasami się zdarzało, że zagłębił się w myślach albo oddalił w inne miejsce i coś właśnie przegapił, z pomocą śpieszył mu zawsze doskonały słuch. Rzadko jednak się zamyślał, a jeszcze rzadziej wstawał z fotela wyścielonego kocami i przykrytego zimowym płaszczem na futerku. Miejsce to określały gromadzące się doświadczenia codziennych czynności. Udało mu się bowiem do minimum ograniczyć przypadki, w których zmuszony był opuszczać fotel przy oknie. Uff, to były raptem dwa zdania, proszę Państwa. Nie ma tutaj kropek, są przecinki albo średniki. Książka, jak powiedziałam, niełatwa, ale przejmująca i sięgająca też do literackich odniesień biblijnych. Te tropy prowadzą nas do skomplikowanych mechanizmów społecznej manipulacji, religijnego fanatyzmu. W takiej w sumie niewielkiej książce bardzo wiele wątków i tematów jest skupionych.
1: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
13: Anna Gontowska poleca dobre książki, a my wracamy do rozmowy o nowym przedstawieniu szykowanym w teatrze Awatar. Mikołaj Rybacki teraz będzie zaczynał tę część rozmowy z zespołu Percival Schuttenbach. Ten zespół właśnie razem z ekipą z Awatara szykuje przedstawienie bardzo, bardzo widowiskowe, Wild Hunt Life, nieopowiedziana historia. To jakby nowa odsłona spektaklu, z którym Awatar już przemierzył cały kraj, więc zapraszamy serdecznie, posłuchajcie o tym ważnym, dużym przedsięwzięciu, a potem wrócimy do biblioteki.
7: To jest fantastyczne, jak coś, co nie może się udać, się udaje, i ty mówisz o przeznaczeniu, a ja się domyślam, że chodzi pewnie o jakość samej muzyki, no bo CD Projekt nie dobijaliby się do was tak bardzo, gdyby bardzo nie chcieli. No i dobili się przy której części Wiedźmina, bo trzeba powiedzieć tym, którzy nie wiedzą, że Wiedźmin to jest opowieść oczywiście Andrzeja Sapkowskiego, bardzo popularna w kraju i też wydana za granicą przed grą jeszcze, owszem też, ale potem trafiła na warsztat CD Projekt i oni zrobili z tego grę komputerową, która się sprzedawała w milionach egzemplarzy na całym świecie i to ona generalnie rzecz biorąc rozpromowała Wiedźmina, samą historię, samą opowieść i rozpromowała też was. To było przy którym Wiedźminie wasza muzyka się pojawiła?
11: Przy Wiedźminie trzecim dostaliśmy zapytanie, czy może CD Projekt użyć czterech naszych albumów do tej pory nagranych.
7: Już wtedy było wiadomo, że to jest tak popularne granie.
11: Być może było wiadomo, my nie wiedzieliśmy.
7: Nie wiedzieliście?
14: Tak naprawdę był potencjał, wszyscy wiedzieli, że jest ten potencjał, ale ta gra nie była tak popularna i nie było wiadomo, że odniesie taki sukces. My zaczęliśmy współpracę chyba około roku 2011-2012 z CD Projektem, a tak naprawdę dopiero w 2015 roku to eksplodowało, ta popularność eksplodowała i mi się wydaje, że nie spodziewał się nikt aż takiego sukcesu.
7: Czyli chcesz powiedzieć, że nie jesteście koniunkturaliści, że nie to, że wsiedliście na tego konia, bo wiedzieliście, że daleko, daleko zajedzie, po prostu wam się też...
14: Maila zgubiłem przed przeczytaniem.
7: To już wiem, tak. To jest tak jak czasami korporacje i firmy muszą sobie wymyślać, zmyślać na chama, na siłę mity założycielskie, tak wy macie gotowy, nie? Pierwsza szansa zaprzepaszczona, jeszcze do tego nazwa, którą mało kto mógł zapamiętać. Teraz już pamiętają wszyscy, którzy się interesują, którzy w tych obszarach działają. No dobrze, i po trójce poszło w świat.
11: No poszło na tyle, że 10 lat później, po wydaniu gry, jeździmy po całym świecie właśnie z muzyką z Wiedźmina. I właśnie wróciliśmy przed chwilą z Filipin oraz z Szanghaju, gdzie wyprzedane sale były, także no poszło to w świat.
7: Ba, netflixowski serial Wiedźmin, który też cieszy się ogromną popularnością. Ogromny, tak, emocje tam są, kontrowersje ogromne, jak zawsze przy tego rodzaju twórczości kultowej, nie? No to wiadomo, że to tak jest. Ale reżyser tego trzeciego sezonu przyjechał do Polski. Po co przyjechał? Po to, żeby dostać od was muzykę.
14: Nie tyle reżyser, co kompozytor główny, który od trzeciego sezonu do teraz komponuje muzykę, czyli Joseph Trapanese. I tak on się do nas zwrócił, czy może...
7: Przepraszam, zwrócił się do ciebie? Zostawił swój kontakt do ciebie?
14: Nie, w międzyczasie...
7: Odebrali ci możliwość pozyskiwania kontaktów ważnych.
14: Ja sobie odebrałem. W międzyczasie po prostu zatrudniliśmy menadżera, który pilnuje...
7: Pamięta takie rzeczy po prostu, no, muzyk. No i dobrze. I poszliście do Wiedźmina, ale no tak, to ja już was pytałem. To nie był najważniejszy moment przełomowy. Momentów przełomowych było mnóstwo w waszej karierze.
11: Było mnóstwo, a też ciężko powiedzieć, który był największy. To jest tak, że co chwilę coś się dzieje i właściwie dopiero z perspektywy czasu można ocenić, że coś było faktycznie przełomowe, czy nie. Ale tak naprawdę to nie jest tak, nie ma co czekać na jeden przełomowy faktycznie moment. Już dawno żeśmy się tej myśli pozbyli i tych oczekiwań. Raczej to jest po prostu ciągła praca, ciągłe tworzenie i podążanie naprzód. I tyle. I nie poddawanie się. No.
14: Tak przekornie mogę powiedzieć, że jednym z przełomowych momentów było poznanie Awatara, a co nie było trudne, bo współzakładała teatr Awatar siostra Kasi i zaczęliśmy tą współpracę już bardzo dawno, jeszcze też przed Wiedźminem, a teraz ta współpraca osiąga kolejny, jeszcze wyższy poziom i łączy nas jeszcze bardziej.
7: Właśnie miałem to mówić, to była moja kwestia, że to teraz moment przełomowy to też ten Awatar, ale mam jeszcze inną przygotowaną za nadrzu, bo to ciągła, ciężka praca i tutaj właśnie wchodzi Ada, która powątpiewa w to, czy pomimo bardzo dobrej kondycji życiowej, kto na nią spojrzy, to od razu widzi, że tu zdrowie jest absolutne, no to nie wie, czy dożyje końca tych prac.
9: Tak.
7: Jak widzicie, wyczerpana jest do cna, nie jest w stanie nawet mówić, ale coś o tej choreografii musimy się dowiedzieć.
9: To może wynikać, to moje wyczerpanie z tego, że bardzo angażuję się też emocjonalnie w ten projekt, ponieważ sama jestem ogromną fanką i Wiedźmina z książek. Co prawda nie gram, bo nie umiem w takie rzeczy manualnie, nie mam zdolności, aczkolwiek wszystkie gameplaye i mojego męża grającego oglądałam, wszystkie dodatki i wszystko, także i sama jestem mega fanką tego świata, dlatego czuję taką odpowiedzialność na sobie bardzo dużą i wiem, jak ja bym podchodziła do takiej produkcji, która jest gdzieś tam głęboko w serduszku moim.
7: A czy twój mąż jest jakoś związany z tą produkcją, czy nie? Czy on w ogóle tutaj z tańcem jest związany?
9: On by pewnie powiedział, że jest, ale nie jest. On jest po prostu ogromnym fanem. Tutaj nam troszeczkę pomagał, jak powstawał scenariusz, to był takim konsultantem do spraw, jak to powiedzieć, Kamil, do spraw loru po prostu.
7: To byś miała z nim przekichane, bo to mi się będzie czepiał, że to nie tak, a to nie, czy on to raczej ma taką pogodną naturę.
9: Stąd ta presja właśnie.
7: Dlatego Ada nie wie, czy dożyje. Dobrze, teraz zapytam cię o ruch. No bo tak, bo pierwsza wersja już była. Czy ty brałaś udział przy tej pierwszej wersji? Pracowałaś przy pierwszej wersji?
9: Tak, ja pracowałam przy pierwszej wersji. Jeździłam też na te koncerty właśnie Wild Hunt Live, ale też to się zaczęło wcześniej do już innych koncertów, innych utworów, innych płyt. Też były jakieś wymyślane z mojej strony jakieś choreografie i też była oprawa sceniczna właśnie koncertów. Ja pamiętam taki, to jest bardzo w mojej pamięci zakorzeniony moment, jak to było chyba 20-lecie w Warszawie Percivala. Tak, i to był taki koncert, na którym my tańczyliśmy w body paintingu, więc najpierw trzeba było nas malować przez te 7 godzin, a później czekałyśmy na koncert. Pamiętam, że było bardzo duże opóźnienie i też kolejne 7 godzin.
7: To malowanie to gorąco w tym takim malowaniu, czy to ma... To...
9: Zimno, bo to farby mokre i zimno raczej, ale no to po prostu to jako takie wspomnienie.
14: Wydaje się, że było raczej zima albo późna jesień, nie?
9: Tak, zima była i też to było... No, było zimno, ale było fajnie, to było dawno temu i wtedy zaczęłyśmy właśnie... No
7: dobrze powiedziałeś, że fajnie, bo to można powiedzieć, że ty dziewczyna bierze ruiną w wieku 40 lat, że emeryturnie też jest tak ciężko. A jak, jeśli chodzi o tę choreografię, no ona już jest zrobiona i to w ogóle pytanie do was wszystkich, bo to pierwsza wersja już była i teraz przerabiacie. Ja też co nieco tam gdzieś prac twórczych swoich mam i jak mam coś po sobie poprawić, rozwinąć, rozszerzyć, to udrękę przeżywam straszną, no bo to już jest zrobione, to teraz ja.
9: Tak, też tego nie lubię, aczkolwiek tutaj to są zupełnie nowe odsłony. Nie ma rzeczy, które się powtarzają. Tamta też wersja była...
7: Czyli nawet rozumiem, odganiacie myśli o poprzednim przedstawieniu, żeby nie wlazło, żeby to było nowe.
9: Tak, ja zupełnie inaczej podchodzę do tych utworów, które znam na pamięć i w nocy mi się śnią. Ale tak pozytywnie, bo też lubię słuchać bardzo tych płyt i też często w trasie właśnie słuchamy ich z mężem. Ale tutaj jakby... Tak mi się udało, jestem z siebie dumna, że udało mi się zupełnie odrzucić to, co było do tej pory i naprawdę tak na świeżo podchodzimy do tych kawałków, znaczy ja głównie do tych kawałków tak pod kątem choreograficznym, także totalnie nowe odsłony. Tam też było takie luźne akty, że tak powiem, na przykład jakaś postać, którą chcieliśmy przedstawić, tam było takie słynne kopytko, tak, czyli sukub i to była bardzo popularna, wszyscy bardzo kochali kopytko, czyli sukuba naszego na tych koncertów Wild Hunt Live, a teraz są inne rzeczy do tego utworu chociażby, nie? Także...
7: Tancerzy, ile masz i tancerek do zorganizowania?
9: Mamy 13 osób, zdaje się. Tak.
13: Zarządzasz tą grupą sprawnie?
9: Zarządzam sprawnie.
13: No i jest jeszcze Ada Pankowska-Michalczyk, odpowiedzialna za choreografię w przedstawieniu, o którym dzisiaj mówimy, które jest szykowane w teatrze Avatar, Wild Hunt Life, nieopowiedziana historia. To razem z zespołem Percival Schuttenbach Avatar szykuje. Zespół znany, zespół znaczący, zespół związany z muzyką do netflixowego Wiedźmina, z grą wyprodukowaną tutaj przez nasze rodzime wydawnictwo, naszego rodzimego dewelopera. Także dużo, dużo się dzieje. Sporo się też dzieje w bibliotekach, to znaczy w tym sensie, że różne wydarzenia się odbywają, ale też nowe książki pojawiają się w bibliotekach i o tych właśnie premierach, o nowych książkach mówi Anna Gontowska, polecając jednocześnie, byście je sobie w bibliotekach, waszych bibliotekach wypożyczali. Dalsza część tych ważnych, ciekawych poleceń.
12: Oczywiście, kiedy my powiemy państwu Franz Kafka, to wszyscy wiedzą, o co chodzi, o jakie utwory, o jakiego autora, a ja chcę państwu zaproponować jego listy do Mileny. Listy miłosne do bardzo ciekawej młodej kobiety, która no niestety nie miała szczęścia w życiu. Milena Jesenska, 24-letnia wówczas, kiedy te wiersze powstawały, Czeszka z Pragi, osierocona wcześniej przez matkę, córka wybitnego chirurga, nacjonalisty i antysemity, który zamknął ją na rok w szpitalu psychiatrycznym po tym, jak związała się z Erstem Polakiem, żydowskim urzędnikiem i intelektualistą, którego poślubiła. Ta Milena, której duma i uzależnienie od męża nie pozwoliły wyzwolić się z niszczącego ją małżeństwa, mimo że była notorycznie zdradzana, a jej byt materialny oscylował na granicy nędzy, a była też wybitną dziennikarką, tłumaczką, działaczką społeczną, zamordowaną w Ravensbrück. Ale nade wszystko była tą Mileną, która w 1919 roku w Pradze poznała w kawiarni Kafkę, a stało się to w okolicznościach, których później dobrze nie pamiętali. Tylko jak pani potem odchodziła między kawiarnianymi stolikami, pani postać, pani suknię, to jeszcze widzę. Tak pisał do niej Kafka. No i po kilka miesięcy później się to wszystko zaczęło. Kafka nie był święty. Często pisał listy, miał oczywiście różne związki z kobietami i pisał do nich listy i tak było w związkach jego z Felicją, Bauer czy z Julią Wochryzek. Był nawet z nią zaręczony i zerwał te zaręczyny. Był już wtedy w trakcie takiego epistolarnego romansu z Mileną. A Milena w przeciwieństwie do tych dwóch poprzedniczek potrafiła dobrze pisać. Proszę państwa, czym potrafi być słowo w związku? A słowa w tej miłości odgrywają rolę fundamentalną, bo to romans głównie istniejący w listach. Spotkali się, nie licząc epizodycznych odwiedzin chorego Kafki przez Milenę w Pradze, zaledwie dwa razy. W Wiedniu, gdzie spędzili 4 dni na przełomie czerwca i lipca 1920 roku oraz 14-15 sierpnia tego samego roku w Gmünd. Kiedy zaczynają do siebie pisać, wymieniają tylko pojedyncze oficjalne listy i pocztówki, a później ta korespondencja jest coraz bardziej nabrzmiała uczuciami. To jest takie przejmujące studium miłości niemożliwej. Zresztą Kafka jest bardzo chory i właściwie nie wiadomo, jak szybko by ten związek, gdyby on zaistniał fizycznie na dłużej, również by się skończył. Pisze bardzo pięknie do Mileny, między innymi: dzisiaj Milena, Milena, Milena, nie mogę napisać nic innego, a przecież, a więc dzisiaj Mileno tylko w pośpiechu, zmęczeniu i nieobecności, w tej ostatniej także i jutro, jak tu nie być zmęczony? Obiecują choremu człowiekowi kwartał urlopu, a dają mu 4 dni, od wtorku do niedzieli. To jeszcze nie cały wtorek i nie całą niedzielę, bo wieczory i ranki odcięto. Czy nie mam racji, że nie wyzdrowiałem całkowicie? Czy nie mam racji? Mileno, mówię do twojego lewego ucha, podczas gdy ty leżysz na biednym łóżku, pogrążona w głębokim, dobrym śnie i powoli, nieświadomie obracasz się z prawego na lewy bok, ku moim ustom. Dużo tutaj jest skarg człowieka, który czuje się niedowartościowy, wartościowany w pracy, który jest chory, opisy choroby, ale one są właśnie przeplatane takimi pięknymi, także literacko, opisami Mileny, tej, która przewraca się z boku na bok, oczywiście tylko w jego wyobraźni, żeby go słuchać.
1: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
13: Tak, Anna Gontowska poleca dobre książki, które czekają na Was w bibliotekach, ale dzisiaj mówimy też o spektaklu szykowanym w Teatrze Avatar o tytule Wild Hunt Life, nieopowiedziana historia. To razem z zespołem Percival Schuttenbach, bardzo znanym zespołem, bardzo dobrym zespołem, trzeba powiedzieć, ale jest oczywiście w całym tym przedsięwzięciu reżyser i na koniec go pytamy o to przedsięwzięcie, o pracę przy tym spektaklu. Kamil Przyboś, zapraszam, posłuchajcie go teraz. Jest jeszcze kapitan całego okrętu. Ja cię przepraszam, Kamil, że ty siedzisz, czekasz, ale rozumiem, że jako reżyser, czyli kapitan okrętu, to ty już jesteś przyzwyczajony do tego, że wchodzisz na scenę ostatni. Dobrze mówię?
8: Nie wiem, różnie.
13: Ty chodzisz po przedstawieniach na scenę?
8: Jak
13: wołają, jak klaszczą, jak proszą. No to już wiecie, że teraz trzeba go koniecznie zaprosić.
8: W zależności jak pójdzie.

0: ciężko mnie zatrzymać, a czasami ciężko cokolwiek tam wycisnąć.
1: Zaraz sprawdzimy, jaki masz dzień. Nie martw się, jeśli akurat będzie taki dzień, że razem z Adą ledwo zipiecie, to ja bardzo chętnie pomogę i wyciągnę z ciebie wszystko, co trzeba.
0: No, spoko, no, ale tutaj jakby są jeszcze jakby trzy osoby, które też odwalają tutaj lwią część tej pracy, więc to no, naprawdę jest to tak zespołowy projekt, zespołowa praca, że w zasadzie bardziej koordynuję, żeby rzeczy się ze sobą skojarzyły i kleiły, niż miał jakąś pieczę autor.
2: Niż wymyślasz na nowo na przykład, tak?
0: Zależy, w sensie wymyślasz.
1: Właśnie, bo tak, dobra, zaczynamy od tego. Dostałeś ten projekt na klatę, do teczki. I od czego się zaczęło? Czy oglądałeś tę pierwszą, czy czytałeś, czy oglądałeś, czy ten lore zaczynałeś poznawać? Jak ta praca w ogóle? Od czego, co ci weszło do głowy? Dobra, zaczynam.
0: Zacznę od takiego disclaimer, jak to takiego, nie wiem, sorry, ale na kilka rzeczy nie będę odpowiadał w związku z jakimiś tam różnymi, bo nie są ciekawe, są tak prozaiczne i tak życiowe, że będą rozczarowujące.
1: Wiesz, że ja nie wyjdę teraz stąd, dopóki mi ich nie powiesz. Wiesz, jak powiesz publicznie, że coś jest nieciekawe, to jest wtedy najciekawsze na świecie. Dobrze mówię?
0: Wow.
1: Dawaj, to jedną rzecz z tej prozy nam powiedz, a my ocenimy.
0: No, Łukasz mówi, że gada z Percivalami, trzeba zrobić i robię.
1: Czyli po prostu, że trzeba robić, dobra. No to jest fajne, to jest ciekawe, to jest ludzkie życiowe.
0: No jakby nie było tutaj, że nie wiem, obudziłem się pewnego dnia i zobaczyłem, że trzeba naprawić Netflixa, bo nie było takich rzeczy.
1: Nie ma przy tym żadnej wielkiej opowieści. Dobra, Łukasz powiedział, że trzeba robić i potem co? Pierwsze, co zrobiłeś? Książkę znałeś, opowieści znasz, Wiedźmina znasz?
0: No właśnie, i to są te pytania, na które nie chcę odpowiadać.
1: I rozumiem, że musiałeś przelecieć sagę.
0: Tak, znam wszystkie streszczenia Sapkowskiego.
1: To też jest fantastyczne i ciekawe.
0: Nie no, trochę się wygłupiam. Natomiast tak, jakby proza Sapkowskiego to nie jest coś, na czym ja się wychowałem, czy w ogóle czytanie prozy nie było moim konikiem. Najbliżej mi było zawsze do dramatów i bardziej klasycznej dramaturgii. Natomiast no jakby jest reżyserem już od ponad dwóch dekad w zasadzie, no to jedna z rzeczy, jakie się nauczyłem, że takie tematy, które ja chcę poruszyć, to jest sporadycznie. Przeważnie się dostaje jakby zadanie. To jest super, bo się nie leży w swoich wygodnych takich pomysłach i się cały czas w tyglu wyjmuje te swoje ulubione, sprawdzone sposoby, tylko naprawdę teraz trzeba się zmierzyć z różnymi rzeczami.
2: To nas uchrania przed wczesną starością, takie rzeczy jak nowe wyzwania, nie?
0: Tak, i to jest coś, co mi się bardzo podoba. Ja pamiętam, jak Łukasz po raz pierwszy dał mi zlecenie, jedno z pierwszych, i polegało na tym, że trzeba było historię Bilsego, tutaj Legnickiego, takiego muzyka stworzyć i przychodzę do zespołu i się pytam, nie wiem, ktoś coś na jakimś instrumencie śpiewa, gra, nie wiem, chociaż w bębenek, cokolwiek.
3: Nie.
0: Ale my mamy zrobić historię. Muzyka, który znał Straussa i w ogóle taki ulubiony dyrygent Straussa, i się okazuje, że no to jak ja mam z wami cokolwiek zrobić o muzyce bez muzyki, że tak powiem.
1: Zrobiliście.
0: Ale zrobiliśmy i to było właśnie fajne wyzwanie. Jak pokazać muzykę. Nie?
1: Ja to bardzo lubię i mam wrażenie, że to jest może nie gwarant, ale takie to podejrzenie, że przedsięwzięcie się uda artystyczne, jak ci, którzy je tworzą, potrafią mówić o tym przedsięwzięciu nie tylko artystycznie. Tak jak wy mówicie, że to jest robota, że tu, siam, to trzeba zorganizować, to dopiąć, to skleić, to żeby wyglądało, to jakoś zaimprowizować, bo wtedy rozsądny człowiek ma wrażenie, że będzie to dobre. Czyli rozumiem, że tutaj też kleisz. No to tak, bo z jednej strony historia i ten, ale z drugiej strony ludzie. No dostajesz już. Robota jest po części zrobiona przez te pierwsze przedstawienie.
0: Kurczę, bardzo, bardzo szczerze. Pierwsze przedstawienie, które widziałem, ten koncert, tak jak Mikołaj wspomniał, i Kasia, że były to raczej animacje i niemalże impresja na temat świata Wiedźmina. Takie cytaty, raczej wspomnienia i impresja na temat kontynentu. Przez duże K. Streszczenia są bardzo szczegółowe w dzisiejszych czasach. Natomiast teraz robimy niemalże własną

0: opowieść.
1: Powtarzacie mi to już któryś raz. Moi słuchacze to już wiedzą, że często myślą sobie, co za głąb, przecież powiedzieli mi to już 15 razy, że od nowa. Dobrze, to teraz pytam, jak się czujesz teraz? Już zacząłeś, robicie, jak stąpasz w całym tym przedsięwzięciu?
0: Jesteśmy po pierwszych przelotkach i zapytałeś, co było, jak już Łukasz powiedział, robicie, no to pierwsza rzecz, jaką mu powiedziałem, no to stary, wiesz, nie zdążymy, nie? Bo to dał nam 3 miesiące, czyli miesiąc w zasadzie na scenę. Scenariusz i 2 miesiące na pracę. Nie
1: przerywamy tę rozmowę jakby w pół słowa po to, żeby wrócić do biblioteki, gdzie Anna Gontowska poleca dobre książki, ale Kamil Przyboś dokończy tę myśl, a właściwie ja wejdę mu w tę myśl pytaniem, wejdę w słowo i będziemy pytali dalej o charakter jego pracy, arcyciekawej pracy, przyznacie. A teraz Anna Gontowska, dyrektorka Legnickiej Biblioteki Publicznej. Kolejne dobre książki, które czekają na was w legnickich bibliotekach.
2: Kolejna wybitna autorka tym razem, bohaterka literacka, Uparte serce, to Kaliny Błażejowskiej, biografia Haliny Poświatowskiej. Powiedziano już chyba o niej prawie wszystko i napisano, i wszyscy wiemy o jej życiu, w którym zmagała się przez całe życie zmagała się z chorobą. Śmiertelną chorobą, jak się później okazało, ale czerpała też z tego życia najwięcej, jak mogła. Kochała, była kochana, tworzyła, inspirowała. No to, że inspirowała, to świadczy fakt, że ciągle jeszcze młodzi ludzie sięgają po jej wiersze i po jej twórczość. W książce tej autorka Kalita Błażejowska pokazuje wszystkie twarze Haliny Poświatowskiej bez retuszu, z wielką empatią. Mając 10 lat zachorowała na serce, a wcześniej pożegnała swoją małą siostrzyczkę, którą opiekowała się od małoleńkości i traktowała jak taką, troszeczkę jak taką żywą lalkę, ale była dla niej rzeczywiście wielką opiekunką i taką małą mateczką. Jako 18-latka była już mężatką, jako 20-latka wdową. W 58 roku zaczęła nowe życie w Stanach Zjednoczonych, gdzie popłynęła na ryzykowną operację, a zmarła w wieku 32 lat. I ciągle jest w sercach swoich fanów żywa i ciągle jest czytana i ciągle jest na nowo odkrywana. Taki wiersz, który bardzo mną wstrząsnął. Ona bardzo wiele ze swego życia spędziła w różnego rodzaju szpitalach, sanatoriach. Poznawała tam inne dzieci, bo to jeszcze na poziomie młodej osoby powstał wiersz, którym żegna dziewczynkę, 19-latkę, którą widziała całującą się z chłopcem na korytarzu w szpitalu. W taki sposób właśnie żegna. Ten wiersz ma tytuł Zamiast trenu. Rozmarii, poprzez palce różowy prześwituje płomień, to krew krążąca lekko po swych pienistych drogach. Rozmarii, zieleń na gałęziach w wietrze tańcząca, rozmarii, niecierpliwość kwietniowego krzewu. Rozmarii, dłonie dziecinne, krągłe dłonie, z których życie wypadło jak piłka. Tak samo z dłoni Haliny Poświatowskiej wypadło życie wybitnej, bardzo przejmującej w swojej twórczości poetki. I polecam Państwu jej biografię Uparte serce. Jenny Erpenbeck zaprasza nas do lektury swojej książki Kairos, która jest laureatką Międzynarodowej Nagrody Bookera w 2024 roku. Akcja książki dzieje się w 1986 roku w Berlinie, a więc jeszcze przed zjednoczeniem Niemiec. Jest relacją obsesyjnego związku między Katariną, młodą studentką, i Hansem, starszym, żonatym mężczyzną. Kairos to z greckiego jakiś etap w historii, jakiś etap czasowy, także w literaturze czasami. I to chyba właśnie ten 86 rok, który nabrzmiewa i który prowadzi później do różnego rodzaju protestów w kolejnych latach niemieckich, to książka o władzy, złudzeniach, rozpadzie, Oczywiście wielka namiętność, prywatna namiętność, która nie może całkowicie oderwać się od historii, od polityki, od tego, co wówczas się w Berlinie czy w Niemczech działo. A w książce sięga autorka nie tylko do tej bieżącej historii, ale także często opisuje czasy okrutne i trudne w historii Niemiec. Tego berlińskiego lata, w sierpniu, na restaurowaną katedrę nad Szprewą zostaje nałożona kopuła i odtąd odbija się w oknach Pałacu Republiki w kolorze brązu. Także w sierpniu budynek, w którym pracuje Katarina, wstrząsany jest kilkakrotnie podziemnymi wybuchami w leżącym naprzeciwko pasie muru. Wcześniej stała tam kancelaria Rzeszy, teraz bunkier, w którym zastrzelił się Hitler, a Magda Goebbels otruła 6 swoich dzieci. Też ma wreszcie zniknąć, żeby ustąpić miejsca czemuś nowemu. W tym samym sierpniu, pomijając weekendy, kiedy Katarina odwiedza ojca w Lipsku, nie ma dnia, by nie była umówiona z Hansem, choćby tylko na pół godziny. Interesujący mężczyzna ten Hans, mówi ojciec, a do tego dobry pisarz. Znasz jego książki? Oczywiście, podarował im Umkehr, Zawrócenie, z dedykacją. Tak, rzeczywiście potrafi pisać. W Lipsku ojciec urządził sobie kawalerskie mieszkanie. Bitter lemon pije się tu z 200-letnich cynowych kubków, wytrzymują wieki. Twój Hans, mówi ojciec, zrozumiał, że on sam jest materiałem, myśli historycznie, od niego możesz się wiele nauczyć. Katarina kiwa poważnie głową, jakby kochając Hansa, miała do wypełnienia jakąś trudną misję. No i oczywiście jakieś mieszkanko, pied-à-terre, tajne schadzki z żonatym mężczyzną, nie wiadomo o ile starszym od bohaterki, czy ten związek przetrwa. Mogę Państwu już teraz powiedzieć, że nie, ale w jaki sposób dotrze on do dramatycznego końca, to dowiecie się tego Państwa z lektury książki Jenny Erpenbeck, uważanej za jedną z najwybitniejszych współczesnych pisarek. Podobno nawet była brana pod uwagę, a może i będzie dalej, przy rozdawaniu Nagrody Nobla, Kairos.
1: Anna Gantowska, a my wracamy do rozmowy o spektaklu szykowanym w Teatrze Water, Wild Hunt Life, nieopowiedziana historia. Kamil Przyboś teraz. Pytam go o relację z Łukaszem Zielińskim, szefem Awatara.
3: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
4: Naprawdę. Nie jesteś pierwszą osobą z Awatara, która mówi mi, że z Łukaszem nie ma możliwości wdechu. Pamiętam, że tutaj jak mówiliśmy na 20-lecie Awatara o tym, co tu się dzieje, o tych wszystkich przedsięwzięciach, o tych remontach, to Olga Pirecka siedziała obok i to jest przecież, to jest perełka, to jest kwintesencja energii, to jest energia w skupieniu i radość. I pamiętam, że pierwszy raz widziałem wtedy, jak tak trochę przysiadła, ciężko westchnęła i powiedziała, że wszyscy myślą o tym, że kiedy przyjdzie taki chociaż kwartał, żeby odetchnąć, żeby tak nie naparzać z tym wszystkim. Jest domyślam się, że ten twój argument, że to za szybko nie miał znaczenia.
5: Ja może się wtrącę, bo my mamy podobnie, nawet jeszcze bardziej. My mamy to samo co Awatar, tylko razy 8. I kiedyś była taka sytuacja, że zdarzyło się zupełnie przypadkowo, że mieliśmy jeden miesiąc wolny, styczeń, i mogliśmy sobie ponadrabiać pewne rzeczy tak na luzie i Kasia wtedy wyraziła życzenie, że przydałoby się więcej styczniów. I to był początek, to był styczeń 2020 roku. No mieliśmy przez 2 lata stycznie.
4: I nie życzmy sobie tego. Nie życzymy. Dobrze, pytam cię w takim razie tak, bo jak rozmawialiśmy o Frankensteinie, już wszystko wiedziałeś, wszystko było gotowe, tutaj się jeszcze tworzy, to my się chyba tworzy, no nie, znowu sobie pomyślą moi słuchacze to samo.
0: Nieprzygotowany. Redaktor nieprzygotowany. Nie no, dostałem, dogadaliśmy się z Adą i z Łukaszem, że w zasadzie damy sobie 2 miesiące na intensywną robotę, a przez miesiąc no to było właśnie cały research. Jakby umówmy się kulturowo, Wiedźmin, no to nie da się tego ominąć. Nie? Jakby to się nie da napotkać na Wiedźmina i serialowo, i growo, i w ogóle kulturowo, zwłaszcza w Polsce. Natomiast No tak, to się uda w dużej mierze. Zapytałeś też wcześniej, że no, materiał jest podany. No to jest o tyle łatwiejsze, że jakby wie, do czego się robi i no, ten materiał muzyczny, to umówmy się, jest po prostu solidny i cała przyjemność do tego po prostu usiąść i wymyślać, żeby w zasadzie jakby odwrotność libretta, nie? Gdzie jest libretto, jest jakby historia, do której się komponuje muzykę, a tutaj jakby poszło dokładnie na odwrót i muszę przyznać, że sama przyjemność w taką stronę pracować.
4: Ciekawe rzeczywiście. Ada, chciałaś jeszcze coś dodać? Kiwałaś palcem, jak to mówiliśmy.
6: Tak, ja chciałam tylko powiedzieć, że Łukasz Zieliński powiedział, jakoś damy radę i to ja jestem tym, jakoś damy radę.
4: Jakoś damy radę. To jest taka anegdota, że Mariola Chociuk, rzeczniczka teatru, nie tylko rzeczniczka była, ale no, wszystko tam robiła i...
0: Uratujcie nas!
4: Któregoś razu w czasie przedstawienia plenerowego deszcz zaczął padać i poprzedni dyrektor Głąb podbiegł do Marioli Chociuk i powiedział do niej taki cały w nerwach, żeby coś z tym deszczem zrobiła. To rozumiem, że Ada, to ty jesteś ty, tak?
6: Dzień dobry, to ja. Nie.
4: Dobra, to wiadomo. Dobrze, czy w tej chaotycznej rozmowie i za ten chaos przede wszystkim odpowiadam ja, powiedzieliśmy wszystko, albo przynajmniej większość, którą powinniśmy powiedzieć o tym przedsięwzięciu? Nie powiedzieliśmy, kiedy będzie można zobaczyć je po raz pierwszy. Czyli proszę bardzo, jednak w tym chaosie stały punkt odnalazł.
7: Tak, zapraszamy do Wrocławia, do Teatru Kapitol 18 maja o godzinie... nie pamiętam teraz, ale...
4: Chaos w ciąg dalszy. Jeśli jesteście zainteresowani 18 maja godzinę, to już się na pewno... Ada wie.
6: Nie wiem, ale jedyna okazja w tym roku, żeby zobaczyć to widowisko, to właśnie jest 18 maja w Teatrze Muzycznym Kapitol o godzinie pewnie 20 albo 17.
4: Jakoś tak, znajdziecie sobie...
5: Może być, że o obu.
4: Znajdziecie na pewno, ale w tym chaosie byliśmy naturalni, ja i moi goście. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Już chyba nie będę zmęczył, żeby każdy podziękował z osobna. Wiadomo, że jesteśmy sobie wdzięczni za rozmowę. Do usłyszenia. Spektakl Wild Hunt Live, nieopowiedziana historia w Teatrze Awatar się szykuje, a my już na sam koniec programu wracamy jeszcze do biblioteki, żeby posłuchać o kolejnych książkach polecanych przez Annę Gontowską.
8: Z naszego podwórka rodzinnego, Okruchy i skarby, Anna Purowska. Książka z podtytułem W każdej historii najpiękniejszy jest człowiek. Ta książka przyciągnęła moją uwagę tym, że dzieje się w niej dużo w Paryżu, Fall in Paris. Taki tytuł nosi książka, przy której Olivia, tłumaczka literatury anglojęzycznej, zafascynowana twórczością Vincenta van Gogha, zaczytana w cudzych historiach, otrzymuje ofertę pracy. Tytuł i okładka są jak klucz do drzwi, które od lat pozostawały zamknięte w jaźni bohaterki. Znów otwiera się na bliskość, próbuje znaleźć idealnego mężczyznę, idealnego oczywiście dla siebie i przy okazji pracy nad tą książką Fall in Paris wspomina pewną jesień w Paryżu, bardzo czarującą i bolesną zarazem. Bardzo sympatyczna jest scenka, kiedy skarży się swojemu przyjacielowi na mężczyzn, których napotyka na swej drodze. Głos zaczyna mi drżeć, a w oczach stają łzy. Wiesz, pomyślałam ostatnio, że niektórzy wchodzą w nowy związek jak do cukierni. Sprawdzają, czy są w niej ulubione ciastka i chętnie wracają w to miejsce. Wszystko się zgadza. A ja zawsze, gdy trafiałam na cukiernię, okazywało się, że czekały na mnie same okruszki. Czy wychodziłam, by znaleźć kolejną? Nie, rozsiadałam się i zjadałam to, co dla mnie zostało. Oliwia, to, o czym mówisz, rozdziera mnie od środka. Z jednej strony cieszyłaś się tym, co masz, z drugiej zawsze zasługiwałaś na więcej. I tu nie chodzi o kwestię docenienia czy niedostrzegania, ale o twoją wartość. Nikt nie zasłużył na to, żeby karmić się okruchami, a już na pewno nie ty. Byłam wdzięczna, że je dostałam. Cieszyłam się nimi. Jakub, to kolejna cukiernia z resztkami. Nie widzisz? Nie, jest za wcześnie, żebyśmy mieli to stwierdzać. Poza tym ja go czuję pod skórą. Chwytam się za ramię dokładnie tam, gdzie zapamiętałam jego dotyk. chciałbym ciebie ocalić, oznajmia Patryk ze smutnym spojrzeniem. I chciałbym, abyś w końcu znalazła tę cukiernię, w której będą czekały najlepsze wyroby. Nie chcę, aby przeszłość mi w tym przeszkadzała. Stanęła ci na drodze nie bez powodu. To, co zatrzymuje nas w dążeniu do celu, jest częścią drogi i ma w niej ważny udział. Jest wiele kobiet, które zadowalają się okruszkami i myślę, że także dla nich jest ta książka. I one powinny mieć przyjaciela, który będzie się starał zawrócić ją, je z tych dróg usłanych tylko i jedynie okruszkami po ciastkach, które zjadły inne kobiety. A ponieważ mamy dużo wolnego czasu i warto by było czasami może troszkę się pozajmować kryminałem, porozwiązywać kryminalne zagadki i może nawet trochę pobać, to polecam Państwu bestseller prosto z Włoch, Alessia Gazzola, Miss B i Trup w bibliotece. I tutaj okładka także dużo mówi o tym, o czym będzie ta książka, bo widzimy bardzo pięknie, secesyjnie wykonane regały na książki, szafy na książki, szafy z książkami i bohaterkę, która ubrana jest w stylu lat 20. i 30. i w takim właśnie czasie dzieje się akcja tego kryminału. Londyn, lat 1924 rok, do miasta wraz z ojcem, profesorem, który otrzymuje tutaj ofertę pracy, przybywa Beatrice Bernabeau, przez niektórych nazywana też Miss B. Ta młoda Włoszka zafascynowana jest anglosaską kulturą, szczególnie wyższych sfer, mimo że w rodzinie profesora, filologa, która jest dosyć duża, bo Beatrice ma kilka sióstr, nie zawsze się przelewa i często finansowo nie byliby w stanie, czy nie są w stanie sprostać bogatym sąsiadom. No, ale właśnie te stosunki pomiędzy arystokracją angielską a znakomitym włoskim wykładowcą i to, co dostrzega w tej kulturze anglosaskiej, tą dbałość o szczegół, architekturę, młoda bohaterka jest między innymi przedmiotem tej książki, także nie sam kryminał, nie sama tylko akcja związana z morderstwem będzie Państwa mogła wciągnąć. Bohaterka wybiera się do właśnie takiego jednego z bogatych domów na popołudniową herbatkę i mimo, że budynki stały tak blisko siebie, ich wnętrza dzieliła prawdziwa przepaść. Dom, który wynajmował profesor Bernabeau, był przytulny, lecz ciasny, pełen przeciągów i pleśni, z którą pani Pratt walczyła zacięcie, choć z mizernym skutkiem. Sufity znajdowały się nisko, sypialnie zapewniały mało przestrzeni. Niegdyś wytworne meble zdążyły się zużyć, zawiasy w szafach skrzypiały, a natolijskie dywany miejscami się poprzecierały. Tymczasem stojący parę kroków dalej, dom Ashburych był przestronny, miał wysokie okna i mnóstwo pokoi. W dodatku stanowił ostatni krzyk mody. Kryształowe żyrandole, srebrne ramki na zdjęcia, beżowe dywany w błękitnej, niebieskie nepalskie smoki, chińskie parawany, wszechobecna zabytkowa ceramika z Delftu. Pomimo różnic, Beatrice i tak uwielbiała swój domek, a przede wszystkim to, że za jego drzwiami czekał na nią Londyn. Bawiły nas przez całe PRL i długo, długo potem. Humorystki, kobiety, które uczyły nas śmiechu, o których napisała Violetta Ozminkowski. Magdalena Samozwaniec, która powiedziała, że myślałam, że mam depresję, a ja miałam męża. Stefania Grodzieńska. Ile razy ktoś pozbawia mnie moich praw, a ja godzę się na to, słyszę, jesteś mądrą kobietą. Zastanawiam się, czy nie powinnam trochę zgłupieć. I oczywiście Maria Czubaszek. Mężczyzna jest potrzebny kobiecie do tego, żeby miała na kogo ponarzekać. We wszystkich innych sprawach da sobie radę. Każda z nich była nazywana pierwszą damą polskiego humoru. Każda z nich miała ogromny dystans do świata, ale też do siebie. Potrafiły być
2: podobno niesłychanie złośliwe, ale też ciepłe i życzliwe. Miały klasę, miały odwagę, potrafiły mówić własnym językiem i mimo takiego podejścia do życia z dystansu nigdy nie było ono dla nich specjalnie łaskawe. Każda w pewnym momencie musiała zdecydować, co będzie najlepsze dla niej i dla tych, których kochała, no i często odejść. I o tym jest ta książka. O kobiecej intuicji, o mądrości, o poszukiwaniu wolności, o miłości, bez której nie ma uśmiechu. No i przede wszystkim o tych różnych niesamowitych historiach, których były bohaterkami, bądź same kreowały, a przy których no, oczy nam się szerzej otworzą, uśmiechną i uśmiech wypłynie także na naszą twarz, na naszą całą twarz. A jeśli o wielkich Polkach mowa, to książka Piotra Trybalskiego, Bunt o Polskach, które zdobywały Himalaje. Nie pytały, czy mogą, bo w środowisku męskim alpinistów nie zawsze, czy himalajistów, nie zawsze były one traktowane na równych zasadach. To kilkadziesiąt kobiet, które w górach dokonały rzeczy wybitnych. Opisane ich życie i ich dokonania bardzo szczegółowo przez autora z bardzo dużą empatią. Widać, że on je po prostu lubi i tych kobiet jest rzeczywiście bardzo wiele. Rekord Polski, tak zaczyna się ta książka. Alpinistki ostrzą czekany. Grzmiał w grudniu 1974 roku sztandar młodych. Drżyjcie, himalajskie szczyty, ostrzegał. W nagłówkach doniesień prasowych o wspinaczkowych planach polskich alpinistek dało się wyczuć zarówno podniosłość chwili, jak i nutę ironii. W tekście sztandaru napisano, że panie pojadą w Karakorum lub Himalaje, że jeszcze nie wiadomo, na jakie pozwolenie rząd Pakistanu lub Nepalu mogą liczyć. Pomysł, bo to kobiety zorganizowały pierwszą polską wyprawę w Himalaje, wyszedł oczywiście od 32-letniej Wandy Rutkiewicz. Ale o tym, że nie było im lekko, że mężczyźni traktowali je z dystansem i z przymrużeniem oka i o tym, jak kobiety wywalczyły sobie miejsce w historii polskiego himalaizmu, jest właśnie ta książka.
4: I to by było wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowaliśmy. Dziękuję, kłaniam się nisko i do usłyszenia.
3: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Radio Złote Przeboje. To jest Radio Złote Przeboje.

0: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
4: Dobry wieczór, Maciej Czujko wita serdecznie w programie Co jest grane w Legnicy, programie dla rowerzystów dzisiaj w dużej mierze, ale nie tylko, nie martwcie się, będą też inne tematy, będzie na przykład temat satyrykonu dla tych, którzy lubią dobrą satyrę, dobrą zabawę, rozrywkę, kulturę, bo przecież te kwestie rowerowe to rozrywka jak najbardziej, ale zaczniemy od tematu publicystycznego, o aplikacji mObywatel w kontekście Legniczan będziemy mówili. Pewnie dlatego, że to ważny temat i udogodnienie też duże, więc dlatego od tego tematu zaczynamy. Zapraszam serdecznie. Joanna Struteńska ten temat nam tutaj zorganizowała.
5: Tomasz Jankowski, rzecznik prasowy wojewody dolnośląskiego. Mieszkańcy Legnicy, ale też całego powiatu legnickiego, podobnie jak mieszkańcy Dolnego Śląska, ale całej Polski, wszyscy ci, którzy używają aplikacji mObywatel, od pewnego czasu mogą korzystać z kolejnych nowych funkcji, które daje ta aplikacja mObywatel. Tutaj na początku chciałbym oczywiście zapewnić, że jeżeli chodzi o aplikację mObywatel, nie ma mowy o tym, że ta aplikacja przestanie być rozwijana. To jest narzędzie, które cieszy się ogromną popularnością i stale pojawiają się tam nowe możliwości załatwienia różnego rodzaju spraw, formalności, wgrania dokumentów, które są nam potrzebne i których w wersji papierowej nie musimy nosić przy sobie. Wspomniałem o tej nowej funkcji, jest to chociażby zgłoszenie urodzenia dziecka poprzez aplikację mObywatel. Nie musimy już dzisiaj iść do Urzędu Stanu Cywilnego, aby zgłosić fakt urodzenia dziecka. Przypomnę, że mamy taki obowiązek na podstawie dokumentacji medycznej, ale po prostu możemy to zrobić w bardzo wygodny sposób przez aplikację mObywatel, dokładnie w zakładce usługi, sprawy urzędowe. Tam można po prostu rodzic, tak, czyli mama albo tato, może, jeżeli dziecko urodziło się w Polsce, może zgłosić taki fakt urodzenia. I to jest przede wszystkim oszczędność czasu i ta wygoda, co jest oczywiście celem rozwijania tej aplikacji mObywatel. Ja tylko przypomnę, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy do tej aplikacji dodano 20 nowych usług i umożliwiono wgranie 16 nowych dokumentów. To tylko pokazuje tempo rozwoju tego narzędzia przez Ministerstwo Cyfryzacji. A jeżeli chodzi o przykłady takich urządzeń, z których legniczanie i mieszkańcy powiatu legnickiego mogą korzystać, to jest chociażby taka usługa jak mStłuczka, gdzie w szybki sposób możemy zgłosić kolizję drogową. Dla przykładu w skali kraju od momentu uruchomienia to jest około 10 tysięcy zgłoszeń już było z tej aplikacji. Oczywiście.
6: No właśnie, chciałam powiedzieć, że pewnie będzie popularne.
5: Będzie popularne, natomiast też musimy pamiętać o tych detalach, które sprawiają, że nie wszyscy mogą z tego korzystać. No, pierwsza podstawowa rzecz jest taka, że osoba, z którą mamy to zdarzenie drogowe, musi mieć też aplikację mObywatel. I wtedy, jeżeli obie strony mają aplikację mObywatel, porozumiały się co do przyczyn i winy tej zaistniałej sytuacji, mogą oczywiście w wygodny sposób za pomocą aplikacji mObywatel dokonać niezbędnych formalności i, co ważne, potwierdzić w tej aplikacji, czyli podpisać się w pewien sposób elektronicznie właśnie pod tym dokumentem. I on jest normalnie honorowany zarówno przez ubezpieczalnię i na tej podstawie można... To jest po prostu takie klasyczne oświadczenie, które spisujemy zawsze w takich sytuacjach, tylko przeniesione do aplikacji mObywatel, tak aby w wygodny sposób to zrobić. Kolejną taką usługą, z której mogą korzystać mieszkańcy Legnicy, ale też w ogóle powiatu legnickiego, to jest oczywiście podpis kwalifikowany w tej aplikacji. W ciągu ostatniego roku to jest 58 tysięcy dokumentów w skali kraju podpisanych właśnie tą aplikacją mObywatel. Wnioski o dowód osobisty też możemy składać przez aplikację M-Obywatel. Przypomnę, że poza aplikacją M-Obywatel cały czas musimy mieć jeszcze fizyczny dokument, który też ma swoją ważność, więc też przy okazji zachęcam i apeluję, aby sprawdzić ważność swojego dowodu osobistego, ponieważ dokument w aplikacji M-Obywatel jest zupełnie innym dokumentem, a posiada swój odrębny numer. Natomiast my też z tej aplikacji M-Obywatel możemy sprawdzić, jaki numer ma nasz fizyczny dokument tożsamości. Możemy też przez aplikację M-Obywatel zgłosić utratę paszportu lub dowodu, więc tych usług jest bardzo dużo. Ale to, co jest ważne, szczególnie tutaj w kontekście mieszkańców powiatu legnickiego, to jest, ale też szczególnie tutaj seniorów z Chojnowa, Krotoszyc, Kunic, Miłkowic, Legnickiego Pola, to jest opcja zastrzeżenia numeru PESEL. To jest bardzo ważne, dlatego że w prosty sposób możemy uchronić się przed kradzieżą tożsamości i wykorzystaniem tego przy chociażby wyłudzeniu kredytu. O tym, jak bardzo ważna jest to funkcja, świadczą liczby i statystyki. W skali kraju od momentu wprowadzenia tej usługi swój numer PESEL zastrzegło 7,5 miliona ludzi. I co ważne, 75% tych zastrzeżeń wykonano w aplikacji. Nie przychodzono do urzędu, tylko wykonano je właśnie z pozycji aplikacji. I co ważne, dlaczego warto to zrobić? Chociażby taki argument, że nie można wziąć kredytu lub zakupów na raty. Ale tych, jeżeli ktoś jeszcze nie jest przekonany, czy jest mu to potrzebne, to użyję kolejnych argumentów. Chociażby poprzez zastrzeżenie tego numeru PESEL ktoś na nasze konto nie będzie mógł otworzyć rachunku bankowego, wyrobić duplikatu karty SIM albo dokonać czynności notarialnych. To są naprawdę rzeczy bardzo ważne, gdzie my wykorzystujemy numer PESEL, a w momencie, kiedy ten numer jest zastrzeżony, no, uniemożliwiamy po prostu wykonanie takich aplikacji. Tak więc choćby z tego powodu warto pobrać aplikację M-Obywatel, jeżeli jesteśmy oczywiście osobami, które stawiają pierwsze kroki, jeżeli chodzi o elektroniczne narzędzia, smartfony. Warto pobrać taką aplikację M-Obywatel z osobą zaufaną, do której mamy zaufanie, która jest młodsza i przeprowadzi nas przez ten proces, ale też trzeba pamiętać, że w tej aplikacji M-Obywatel zawsze możemy mieć pod ręką legitymację rencisty, którą też czasami używamy, wykorzystujemy przy załatwianiu różnych spraw urzędowych. Tak jak wspomniałem, aplikacja M-Obywatel będzie rozwijana, natomiast oczywiście jest w planach w tym roku, dokładnie pod koniec tego roku, też pilotaż Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej. I tutaj też kwestia będzie, jeżeli ten pilotaż dojdzie do skutku, cel jest taki, aby właśnie aplikacją M-Obywatel, żebyśmy mogli w ramach tego Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej potwierdzać swoją tożsamość na terenie całej Unii Europejskiej. Więc ta integracja z tym Europejskim Portfelem Tożsamości będzie pewnie, da nam kolejne korzyści i ułatwienia. Natomiast najpierw przed nami pilotaż, który zaplanowany jest w tym roku. Tak więc tych opcji i możliwości, dla których warto pobrać aplikację M-Obywatel, jest bardzo dużo. Nie ma praktycznie miesiąca, aby nie pojawiały się tam różnego rodzaju nowe usługi, chociażby kwestia związana z dowodem rejestracyjnym. Naprawdę jest tego bardzo dużo. Nawet też takie bardzo przyziemne sprawy, jak sprawdzenie jakości powietrza w naszej okolicy, co w sezonie jesienno-zimowym jest praktyczne, też możemy znaleźć. Możemy też dokonać różnego rodzaju zgłoszeń do instytucji. Tak więc zachęcam do tego, aby pobrać tę aplikację, postawić pierwszy krok i w ten sposób dołączyć do grupy ponad 11 milionów Polaków, którzy korzystają z aplikacji M-Obywatel. I co ważne, w ciągu roku to tempo nowych użytkowników rośnie na bardzo jest wysokim poziomie, bo w ciągu roku przybyło tych nowych użytkowników blisko 2,5 miliona. 1,5 miliona ludzi dziennie loguje się do tej aplikacji, więc to pokazuje, że rzeczywiście to jest bardzo przydatne narzędzie w załatwianiu niecodziennych spraw. Ja sam powiem z własnego doświadczenia, że ostatnio odbierając chociażby dowód rejestracyjny w Wydziale Komunikacji, Nie musiałem mieć przy sobie dowodu osobistego, aby potwierdzić swoją tożsamość. Po prostu wyciągnąłem smartfon, zalogowałem się do aplikacji mObywatel i w specjalne miejsce podałem kod, który urzędnik prosił, abym wpisał, żeby móc w systemie się uwiarygodnić. Trwało to 10 sekund i w prosty sposób urzędnik miał pewność już, że i tym samym też miał do dyspozycji moje dane i mógł zatwierdzać pewne kolejne kroki formalne właśnie za pomocą tej aplikacji mObywatel, co pokazuje, że też ten czas załatwiania spraw w urzędzie jest szybszy.
4: To Tomasz Jankowski i do niego jeszcze wrócimy i do aplikacji mObywatel, a teraz o wydarzeniu rowerowym, które zawiera w sobie kilka wydarzeń, po prostu wyścigów, więc ścigać się jeszcze możecie. Jeszcze przed wami różne wydarzenia z okazji Bike Marathon.
7: Maciej Grabek, organizator Bike Marathon.
6: No właśnie, proszę opowiedzieć o tej imprezie, która już startuje.
7: Tak, tradycyjnie w Miękini. W tym roku cykl Bike Marathon to 8 edycji. To już nasz 26 rok. W tamtym roku obchodziliśmy 25-lecie cyklu. W tym roku wiele fajnych rzeczy, wiele nowości. Poza tym, że wracają długie dystanse, czyli gigamaraton, ultramaraton, to ta impreza jest przede wszystkim skierowana dla amatorów kolarstwa górskiego, dla dzieci jeżdżących na rowerach, dla całych rodzin, które chcą się pościgać po lesie i po fajnych trasach, które mamy do zaproponowania. 9 maja czesko-polska edycja Harachów-Jakuszyce. Tam połączyliśmy siły z podobnym cyklem organizowanym w Czechach, to jest cykl Prima Cup. I zapraszamy na start i Czechów, i Polaków. Spodziewamy się, że w tej kolaboracji wystartuje około 1500 zawodników z naszych obu krajów. Kolejna edycja cyklu Duszniki Zdrój Zieleniec, 23 maja. Po Dusznikach chwila przerwy, wracamy do Szklarskiej Poręby i tam się ścigamy w ramach bike maratonu po górach izerskich. No i dalej mamy jeszcze imprezy w Polanicy Zdroju, w Wałbrzychu i finał cyklu w Jeleniej Górze w połowie września. Poza cyklem Bike Marathon zapraszamy również na nasze inne imprezy, których jest sporo. W tym roku po raz pierwszy będą zorganizowane na nowej trasie MTB w Polanicy Zdroju Mistrzostwa Polski w kolarstwie górskim pod patronatem Marii Włoszczowskiej. To dla kolarzy górskich w Polsce to najważniejsza impreza, a też inauguracja toru MTB Cross Country Polanica Zdrój. Naprawdę warto przyjechać, zobaczyć, pokibicować, bo takiej trasy jeszcze w Polsce nie mieliśmy. Mamy również w planach wyścigi gravelowe, eliminacje do Mistrzostw Świata w Jakuszycach, etapowy wyścig Bike Adventure, wjazd na Śnieżkę, więc sporo się dzieje. Wielu uczestników z wielu krajów świata przyjeżdża do nas na Dolny Śląsk na te imprezy, więc tylko się z tego cieszymy.
6: Jeśli chodzi o bike maraton, jaka to jest idea, żeby wziąć udział w jak największej liczbie tych wyścigów? Czy można w jednym, czy im więcej, tym lepiej, jeśli chodzi o wynik?
7: Generalnie oczywiście wystarczy wystartować w jednej wybranej edycji, natomiast rzeczywiście jest tak, że wielu naszych uczestników, tych, którzy się ścigają od wielu lat w ramach cyklu bike maraton, dla nich najważniejsze jest klasyfikacja generalna. W tym roku w ramach cyklu składającego się z 8 edycji wystarczy mieć 5 edycji zaliczonych, żeby brać udział w tej klasyfikacji. To jest zawsze wielkie święto na finałowej edycji. Nagradzamy wtedy bardzo dużo startujących osób w tej klasyfikacji generalnej, więc często ta rywalizacja rzeczywiście z edycji na edycję odbywa się, walka o punkty, o przesunięcia w klasyfikacji. 25 lat temu, jak zaczynaliśmy cykl Bike Marathon, to mieliśmy zgłoszone 2 czy 3 drużyny. Teraz tych drużyn jest blisko 100. To też jest świetna zabawa, bo to są oczywiście takie drużyny gdzieś tam znajomi przy sklepie rowerowym albo koledzy z jednej kawiarni, albo naprawdę takie nieformalne często teamy, bo bike maraton to jest przede wszystkim impreza amatorska dla każdego, kto ma rower, kto ma kask i chce się świetnie bawić i pojeździć po lesie. To dla nich jest właśnie bike maraton.
6: Czyli można się zgłaszać na poszczególne wyścigi i nie trzeba na samym początku?
7: Tak, zdecydowanie tak. Miękinia to zawsze w cyklu najliczniejsza edycja. Głównie też ze względu na to, że blisko Wrocławia i jeszcze można powiedzieć dosyć łatwe i przyjemne trasy. po lasach, takie niewymagające. Potem już trochę więcej edycji bike maratonu jest w górach, ale zawsze mamy dystans fun, taki w okolicach kilkunastu, 20 kilometrów, który uważam jest naprawdę do przejechania dla każdego przeciętnie jeżdżącego rowerzysty MTB. Wiele też z edycji jest do pokonania na rowerze gravelowym, teraz modnym od kilku sezonów, więc myślę, czy Miękinia, czy Obiszów, który jest w sierpniu. To są takie miejsca i tereny, gdzie spokojnie można rowerem trekkingowym, crossowym, gravelowym, na trochę szerszej oponie sobie świetnie dać radę.
3: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
4: Bike maraton jeszcze przed wami, jeszcze wydarzenia bike maratonu przed nami wszystkimi, bo tych miejsc jest sporo, zresztą nasz rozmówca wymieniał. A teraz wracamy do Tomasza Jankowskiego z Urzędu Wojewódzkiego, który mówi nam o aplikacji M-Obywatel. Specjalnie legniczanom mówi o tej aplikacji. Jak mogą z niej korzystać, jakie są jej korzyści, ale też i czego brakuje.
5: Oczywiście nie wszystkie dokumenty, tu też być może uprzedzę pytania, można wprowadzić w tym momencie do aplikacji M-Obywatel, ponieważ te dane źródłowe, z których aplikacja M-Obywatel czerpie informacje, są rozproszone, nie ma jednego źródła. Chociażby ostatnio ktoś mnie pytał o to, czy możliwa będzie karta wędkarska w aplikacji M-Obywatel. Pewnie w przyszłości tak, ponieważ to jest bardzo prosty krok, aby dodać tam taki dokument. Tylko kwestia zebrania tych wszystkich danych, numerów legitymacji w jedno źródło, tak aby po prostu wszyscy w tym samym czasie mogli korzystać z aktualnej bazy tych dokumentów. To jest wyzwanie, ale z tym wyzwaniem poszczególne jednostki, liderzy tych projektów cyfryzacji radzą sobie, ponieważ też cyfryzują te dokumenty, prowadzą te rejestry, chociażby dzięki wykorzystaniu środków z Unii Europejskiej.
6: A jeśli mamy już od jakiegoś czasu aplikację M-Obywatel, ona się aktualizuje, te nowości wchodzą na bieżąco?
5: Ona się aktualizuje, tak więc tutaj też trzeba po prostu podążać za tymi krokami. Zawsze po zalogowaniu, jeżeli pojawi się nowa funkcja, to też jako użytkownik otrzymujemy informacje. Też te informacje są przekazywane za pośrednictwem mediów, więc też warto śledzić. Krótko mówiąc, to jest jakby kolejny element i przykład tego, że rząd pracuje nad tym, aby ta administracja była nie tylko blisko mieszkańców, chociażby jak terenowe punkty paszportowe, które możemy spotkać na terenie Dolnego Śląska, ale też żeby te sprawy związane z administracją rządową, żeby one też można było je po prostu w wygodny sposób załatwić. I tutaj też sporo dobrych i pozytywnych opinii płynie od Polaków, którzy po wielu latach albo przy okazji wizyty w Polsce próbują załatwić sprawy. No i na przykład dowiadują się o takiej aplikacji M-Obywateli, są w szoku, że w ich kraju, który opuścili kilka lat czy kilkanaście lat temu, dzisiaj takie sprawy można załatwiać właśnie w ten sposób, więc to jest też taki motywator, myślę, zarówno dla administracji rządowej, dla Ministerstwa Cyfryzacji, dla tych wszystkich osób, które rozwijają aplikację M-Obywatel do tego, aby realizować te zadania i dodawać tam nowe dokumenty.
3: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
4: Tomasz Jankowski, rzecznik wojewody dolnośląskiego o aplikacji M-Obywatel, a teraz Piotr Nowicki z kolei, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego do spraw rowerowych, i będziemy mówili o turystyce rowerowej, tak jak na początku programu obiecałem, zapowiedziałem. Posłuchajcie proszę serdecznie. Rozmowę tę nagrywała Joanna Strutyńska, moja redakcyjna koleżanka, która sprawami rowerowymi od czasu do czasu się interesuje, ale przede wszystkim turystyką się interesuje, więc posłuchajcie proszę o nowej infrastrukturze rowerowej, bo rowerzystom infrastruktura do jeżdżenia i po Dolnym Śląsku jest bardzo potrzebna.
8: Piotr Nowicki, pełnomocnik marszałka do spraw rozwoju ruchu rowerowego, oficer rowerowy Dolnego Śląska.
6: Porozmawiajmy o tych inwestycjach rowerowych na Dolnym Śląsku. Może zacznijmy od cyklostrady.
8: Pierwsze odcinki dolnośląskie cyklostrady w tym roku będą gotowe i oddawane do użytku. To, co nas bardzo cieszy, to to, że udało się części gmin poprzejmować tereny po nieczynnych liniach kolejowych, bo to są bardzo wdzięczne tereny do prowadzenia takich tras. Bardzo obiecująco wygląda odcinek od Złotoryi w stronę zamku Grodziec przez gminę Pielgrzymka. Tam już jest gotowy pierwszy odcinek cyklostrady. W czerwcu będzie gotowy fragment prowadzący dalej, ponieważ dojeżdżając w okolice zamku Grodziec, w okolice Zagrodna, dalej możemy pojechać wybudowaną już wcześniej drogą rowerową w stronę Bolesławca. I stamtąd z miejscowości Chościszowice, to są przedmieścia Bolesławca, będziemy mogli dojechać już w czerwcu do miejscowości Trzebień. Tam trwają w tej chwili prace nad zaprojektowaniem takiego łącznika prowadzącego w stronę Borów Dolnośląskich i dalej tą samą zlikwidowaną linią kolejową gmina Gromadka buduje odcinek do miejscowości Modła. Stamtąd będziemy mogli przejechać do granicy gminy Gromadka, gdzie przy drodze w pasie pożarowym gmina Chocianów właśnie kończy budowę odcinka takiego łącznikowego, a z Chocianowa do Lubina już ta droga rowerowa powstała. Dalej z Lubina możemy pojechać wyznakowanym szlakiem do miejscowości Ścinawa. Nie jest to docelowy przebieg trasy miedzianej, gdyż planowana jest ona wzdłuż drogi krajowej 36, ale ponieważ jest to droga krajowa, trwają cały czas uzgodnienia z Generalną Dyrekcją, jak ta inwestycja miałaby przebiec, my mamy gotowy program funkcjonalno-użytkowy na budowę tego odcinka trasy rowerowej. Ze Ścinawy do Prochowic jest już gotowa piękna droga rowerowa właśnie po zlikwidowanej linii kolejowej, a niedawno doszły do nas dobre wieści, że będzie możliwe przejęcie dalszego odcinka tej linii zlikwidowanej linii kolejowej 362 na odcinku od Ścinawy do Legnicy. No i po drodze jest gmina Prochowice i gmina Kunice. Gmina Kunice ma przejmować fragment tej zlikwidowanej linii kolejowej i są już gotowi do zaprojektowania i budowy. Cały odcinek docelowo, gdy już się zamknie, będzie liczył może niecałe 200 km. W tym roku pierwszy odcinek, tak jak wspomniałem, będą gotowe. Ciekawe rzeczy też dzieją się na północ od Wrocławia. Mamy inwestycje w gminie Zawonia. Tam jest odcinek drogi rowerowej trasy kamiennej przy drodze wojewódzkiej. W trasie Doliny Baryczy udało się gminie Żmigród praktycznie domknąć swój odcinek trasy Doliny Baryczy przez całą gminę, czyli właściwie od Milicza do Żmigrodu do końca, do przejścia przez Barycz mamy już gotową infrastrukturę i wyznakowany szlak. Teraz pozostaje połączyć to dalej w stronę gminy Góra, a w gminie Góra również trwają prace przy wybudowaniu drogi rowerowej na terenie gminy Góra. To jest dojazd od strony gminy Wąsosz i później jest zlikwidowana linia kolejowa Góra Głogów, na której trwają prace. Co ciekawe, gmina Szlichtingowa z województwa lubuskiego na kawałku tej linii kolejowej wykonała swój fragment cyklostrady, czyli formalnie nie jest to nasze województwo, ale gminy ościenne też chcą współpracować. Są pewne problemy, czekamy na decyzje PKP dotyczących możliwości przekazania tej infrastruktury rowerowej, przepraszam, tej infrastruktury kolejowej po dawnych zlikwidowanych liniach kolejowych na rzecz gmin, ponieważ bez tego nie można zacząć budowy dalszych odcinków.
6: Mhm. Czy ale powoli te odcinki się składają w całość?
8: Tak. Wszystkim amatorom turystyki rowerowej polecam naszą stronę Dolny Śląsk Rowerem. My tam zaznaczyliśmy pierwszy odcinek właśnie dolnośląskiej cyklostrady. Pokazujemy możliwe do przejechania, a przede wszystkim wyznakowany, bo to jest ważne, żeby te odcinki były odpowiednio oznakowane. Odcinek, gdzie możemy wystartować ze stacji PKP w Wołowie, pojechać wybudowaną już dawno trasą do Lubiąża, stamtąd przedostać się do Prochowic i dalej, tak jak wspomniałem, odwrotną stroną, czyli na północ do Ścinawy, dalej do Lubina, do Chocianowa i praktycznie do granicy z gminą Gromadka. Więc to jest pierwszy kawałek, który ma około 90 km. Będziemy starali się na Dolny Śląsk Rowerem pokazywać dalsze etapy rozwoju całej sieci. I pamiętajmy, że to jest proces rozłożony na wiele lat. Z województwa, które w Polsce słyną z takich tras rowerowych jak zachodniopomorskie, zamykają w tej chwili okres, o ile pamiętam, dekady albo dłużej budowania tych tras rowerowych, więc potrzeba trochę cierpliwości.
6: U nas też to już trochę trwa.
8: Tak, natomiast proszę pamiętać, że cały proces projektowania, tak na dobrą sprawę, i budowy zaczął się 3-4 lata temu, wtedy, kiedy zatwierdzone zostały środki z nowej perspektywy Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska, rozpoczęły się konkursy, więc wtedy właściwie gminy mogły przystąpić do procesu inwestycyjnego. Oczywiście wcześniej trwały prace projektowe, niemniej jednak tak na dobrą sprawę efekty widać w tym momencie, gdy gminy mogą pozyskać pieniądze i rozpocząć realizację inwestycji właśnie ze środków własnych i ze środków unijnych.
6: A te inne trasy bardziej wymagają też może z wyjaśnieniem, czym są na przykład single track?
8: W tej chwili Takim wyróżnikiem marketingowym na rowerowej mapie całej Polski są trasy, które wraz z Dolnośląską Organizacją Turystyczną nazwaliśmy kategorią Family MTB, tak trochę z angielska, rodzinna jazda po górach. Mamy kilka bardzo fajnych miejsc, gdzie taką turystykę można uprawiać. Przede wszystkim sieć single tracków. To są takie zrównoważone trasy do uprawiania kolarstwa górskiego. Chodzi po prostu o ścieżki, najczęściej w górach oczywiście, poprowadzone między drzewami, najczęściej w terenach leśnych, oddzielone od ruchu, jednokierunkowe, więc teoretycznie jedziemy tam sami, bez kolizji z ruchem pieszych, a wiadomo, że w górach czasami zdarzają się konflikty na linii piesi i rowery. Najlepszym produktem tego typu, już produktem turystycznym, bo są to tam zarówno trasy, jak i hotele z certyfikacją, jest Bike Region Glacensis, wspaniała sieć na ziemi kłodzkiej, gdzie możemy przejechać ponad 250 km właśnie po takich unikalnych trasach. To, co nas cieszy, to to, że w tym roku ponownie PM Bike Experts, ekipa ze Srebrnej Góry, którą dowodzi właściwie ojciec, założyciel tego projektu, czyli Marek Jańkowski, będzie ponownie zajmowała się konserwacją tych tras, bo niezmiernie ważne jest, że czy po pracach leśnych, czy po rozmaitych procesach, którymi te single tracki ulegają po zimie, czyli erozja i tak dalej, i wypukiwanie, trzeba o te trasy zadbać. Więc tak, Bike Region Glacensis, na ten region, w to miejsce zapraszamy wszystkie rodziny, które chcą pojeździć rodzinnie, ale mam także drugą perłę, to są Góry Izerskie. Polana Jakuszycka, ośrodek Dolnośląskie Centrum Sportu, to jest znakomita baza wypadowa. Jesteśmy świeżo po targach Bike Expo w Warszawie, gdzie województwo dolnośląskie miało swoje stoisko promocyjne, gdzie pokazaliśmy nasz przewodnik rowerowy po Dolnym Śląsku. Wiele osób o tym miejscu słyszało, a ponieważ jest tam nieduża różnica poziomów, piękne tereny, znakomite nalesinki w Chatce Górzystów, więc jest to na pewno miejsce, które jest atrakcyjne dla całej Polski. Co mnie bardzo zastanowiło w Warszawie, to było to, że osoby, które przychodziły na nasze stoisko, doskonale wiedziały, że mamy dobre trasy górskie, pytały się, gdzie jechać. Ja się ich pytałem, jesteście Państwo z Warszawy, czy te góry, tak, powiedzieli, nie chcemy jeździć po płaskim, chcemy jeździć po górach. Tak więc te nasze góry, które nie są zbyt wysokie, które mają właśnie takie trasy pomiędzy Jakuszycami a single trackami, Glacensis jest jeszcze strefa MTB Sudety, czyli te wszystkie okolice w górach Sowich. Tam są też trasy rowerowe, szerokie, rodzinne, niezbyt trudne, techniczne, ale troszkę bardziej wymagające kondycyjnie. Niemniej jednak, ponieważ statystyki mówią, że obecnie sprzedaje się więcej rowerów elektrycznych ze wspomaganiem MTB niż zwykłych, patrzymy optymistycznie na rozwój tej turystyki, ponieważ osoby naturalnie z wykorzystaniem wspomagania silnikiem elektrycznym mogą sobie na te trasy wjechać i góry nie są już taką barierą, jaką były wcześniej, kiedy mieliśmy tylko zwykłe rowery bez wspomagania i wjazd na jedną z naszych przełęczy, te 300-400 metrów w pionie, to było dosyć wymagające zadanie. Teraz dzięki technologii to się zmienia. Takie trendy widzimy w Europie. Mamy także nadzieję, że te trasy górskie uda nam się powoli wypromować, bo dla Niemców tutaj, czy Duńczyków, czy Szwedów, no jesteśmy właściwie pierwszym pasmem górskim po drodze. Będziemy w najbliższy weekend na festiwalu Garda razem z Dolnośląską Organizacją Turystyczną. To jest festiwal rowerowy By Garda Festival, dosyć słynny. Spodziewamy się, że przyjedzie tam dużo osób zainteresowanych jazdą po górach. Będą także na pewno gravelowcy, czyli te osoby, które jeżdżą takimi specyficznymi rowerami, które wyglądają jak kolażowo, mają troszkę inną geometrię, a przede wszystkim szersze opony, że to osoby też do nas przyjadą. A propos tego segmentu gravelowców, jak się o nich popularnie mówi, w Warszawie też spotkaliśmy bardzo dużo takich osób. To są rowery tego typu dają tym osobom taką pełną uniwersalność i mogą jechać zarówno dosyć szybko po asfalcie, jak i skręcić w każdą polną drogę. Kiedy pokazywaliśmy im tereny u nas, czy Bory Dolnośląskie, gdzie mamy bardzo długie odcinki tras szutrowych, czy takich leśnych, w miarę dobrze utrzymanych, albo pokazywaliśmy, że mamy strasznie dużo dróg śródpolnych w całkiem dobrym standardzie, to natychmiast budziło zainteresowanie, widać było te ogniki w oczach, więc myślę, że ta strefa rowerów gravelowych, ten segment rowerów gravelowych oraz taka dyscyplina, o której być może niektórzy słyszeli, bikepacking, czyli pakujemy się na ten rower gravelowy z niewielką ilością wyposażenia, taką niezbędną, minimalistyczną i wędrujemy najczęściej od punktu noclegowego do punktu noclegowego. To jest, myślę, duża szansa dla Dolnego Śląska, żeby tego typu rowerzystów tutaj przyciągnąć. Bo jak dobrze wiemy, wystarczy u nas z głównej drogi zjechać czasami w prawo kilkaset metrów, mamy jakiś opuszczony pałac, jakieś uroczysko, jakieś grodzisko. Bardzo fajne miejsca, a Z drugiej strony jest coś takiego, co w nomenklaturze rowerowej kreśli się jako kolarstwo romantyczne. To jest właśnie jazda troszkę szybsza na takich rowerach typu gravel, ale przede wszystkim turystyczna. Czyli zwiedzamy, cieszymy się życiem, bardziej w stronę takiego segmentu slow food. Myślę, że mamy dużo miejsc na Dolnym Śląsku, gdzie tego typu ludzie mogą dotrzeć i będą na pewno zadowoleni.
3: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
4: Tak, o rowerzystach, o sprawach rowerzystów sporo porozmawialiśmy. O rowerach, o trasach przede wszystkim. Tak, trasy są najważniejsze. Rowery sami sobie załatwicie. Tras potrzebujecie i o trasach była mowa. A teraz będzie mowa o tym, czego też potrzebujecie, czyli strawy dla ducha, takich tras estetycznych, które wyznaczają kierunki w świecie, kierunki właśnie w świecie artystycznym. Międzynarodowa Wystawa Satyrykon, Festiwal Satyrykon 12-14 czerwca 2026, mówiąc już konkretnie, bo przecież o to chodzi, tego oczekujecie. I my tutaj w kontekście tego wydarzenia już zapowiedzianego przypomnimy rozmowę z Pauliną Maciejewską, która pokazywała nam zwycięskie rysunki i troszkę sobie o nich pogadaliśmy, co na nich widać i co mogą znaczyć. Też pozwoliliśmy sobie odrobinę. Zapraszam.
9: Tak, w połowie marca spotkaliśmy się z międzynarodowym jury już 49. edycji Satyrykonu, żeby zwieńczyć pracę z ostatnich kilku miesięcy, bo jury było, jak już wcześniej rozmawialiśmy, dwuetapowe, więc jurorzy najpierw oglądali te prace online, zakwalifikowali je do drugiego etapu i w końcu dokładnie 13 marca, czyli w piątek 13, to takie też nawiązanie fajne do dat, skoro dzisiaj się spotykamy 1 kwietnia, spotkało się nasze jury i wtedy zostały wybrane nagrody tegorocznego Satyrykonu.
4: Z wielkim trudem?
9: Nagrody nie były wybierane z wielkim trudem, natomiast z wielkim trudem były

0: został wybrany do nagrody, nie został poszkodowany. I tak organizacyjnie dla nas, gdzie my już zaczynamy sobie powoli protokołować, zliczać punkty.
1: Katastrofa.
0: I nagle trzeba było liczyć jeszcze raz. Więc to są takie niuanse, no sztuki wizualne, też nie da się ich policzyć matematycznie.
1: Ale to jest bardzo uczciwe podejście, nie? Bo tak, żeby, bo wiesz jak jest trudno, trzeba dyskutować, wybierać i w ogóle, ale żeby kogoś przeoczyć, to okrucieństwo, nie?
0: Znaczy tam nawet nie było przeoczenia, to bardziej to...
1: Nie było obawy o przeoczenie.
0: Nie było obawy o przeoczenie, bardziej to, że tych nagród dalej w dalszym ciągu mamy za mało, żeby docenić wszystkich artystów, którzy rzeczywiście na to po prostu zasługują, żeby znaleźć się w tym gronie laureatów. Natomiast wybór na samym końcu został jeszcze bardzo dokładnie przedyskutowany przez jury pod kątem techniki i wartości tego, co dane prace przedstawiają. No i jak będą mogli Państwo zobaczyć na wystawie pokonkursowej w czerwcu, w tym roku mamy wyjątkowo śmieszne prace. Oczywiście Satyrykon się teoretycznie kojarzy z tym, że przyjdziemy na wystawę i się pośmiejemy, jednak ten żart jest różny. Nieraz te prace są bardziej, powiedzmy, takim gorzkim żartem, taką ciężką satyrą, albo bardziej czymś, co pozostaje gdzieś tam w jakiejś sferze domysłu. Tutaj w tym roku wśród tych nagrodzonych prac mamy dużo takich, gdzie od razu popatrzymy i to skojarzenie jest bardzo proste i zabawne przede wszystkim.
1: Które w miarę łatwo zinterpretować. Ja pamiętam, że był taki rok, że Elżbieta Pietraszko, jeszcze jak była tutaj, to zwycięska praca, chyba zwycięska, to był taki wózek stojący tak samotnie w takiej opuszczonej przestrzeni i pani Ela bardzo, bardzo się denerwowała, bo dużo dziennikarzy przychodziło i pytało o co chodzi.
0: No właśnie, ja też nie lubię takich pytań, bo...
1: A ja ten, mi się strasznie podobał ten, ja właśnie, bo ja wychodzę z założenia, że to nie trzeba wiedzieć, o co chodzi. Jak ci coś podoba, to nie musisz wiedzieć. Ba, nawet dobrze jest nie wiedzieć, o co chodzi, bo sztuka ma to w sobie, że to jest jednak migotliwość tych znaczeń. Jak coś jest takie do rozszyfrowania do samego końca, to się robi krzyżówka po prostu z tego zwykłego.
0: No każdy też może interpretować według swoich doświadczeń, według swoich przemyśleń. Oczywiście ciekawe są takie prace, gdzie człowiek musi stanąć, zastanowić się nad tym, nad głębią, nad przekazem, co to dokładnie jest, do czego nawiązuje. I takie prace też oczywiście będą. Zawsze takie prace są na Satyrykonie. No to jest jakby też clue tego konkursu, żeby to nie były takie bardzo proste żarty rysunkowe. One oczywiście się pojawiają, ale nie są to, nie stanowią one całej wystawy.
1: Nawet jak są, to są pomysłowe. My tu mamy taki rysunek, na którym gentleman za pomocą pianina wbija gwóźdź w ścianę, młoteczka pianina.
0: Tak jest. No i jest to oczywiście zabawna praca, ale żeby dopatrzyć się, na czym ten pan stoi, co on chce rzeczywiście wbić i czym on chce to wbijać, to też trzeba chwilkę przystanąć i popatrzeć na to.
1: To coś przeoczyłem? Przeoczyłem, no pokaż, wyciągnij, masz go? Masz, nie?
0: Gdzież ona była? Pan chce przyczepić obraz i zamiast stanąć sobie na drabinie, to staje na stole,
1: na którym stoi to pianino.
0: Na które musiał wstawić pianino, które pewnie też lekkie nie było, i młoteczkiem, który wybija dźwięki w tym pianinie, dopiero tym młoteczkiem wbija gwóźdź, na którym chce przyczepić obraz. Także
1: ja bym zatytułował tę pracę Zaradność humanisty.
0: Tak, też można taki tytuł nadać jak najbardziej. No natomiast tutaj mamy takie utrudnianie sobie życia, albo właśnie też takie humanistyczne podejście, zamiast jakimś najprostszą linią, to właśnie żeby sobie jak najbardziej skomplikować to dzieło.
1: To taki klasyk, ten rysunek satyry. Jakie jeszcze mamy? Co takiego ci się spodobało bardzo?
0: Mi się bardzo podoba. Grand Prix w tym roku trafiło do polskiego artysty Daniela Krysty z Wrocławia. W zeszłym roku też był na Satyrykonie, też dostał jedną z

0: nagród. W tym roku wielkie gratulacje Grand Prix za pracę pod tytułem Dom. Praca przedstawia 5 zegarów.
1: Zegary świata, nie?
0: Zegary świata, tak jak mamy na przykład na lotnisku, żeby pokazywać, jaki jest aktualnie czas na świecie. I ostatnie miejsce, na którym też powinien być zegar, jest puste i jest podpisane jako home, czyli dom. I też już się spotkałam z kilkoma pytaniami, a dlaczego tak? Że przecież dla niektórych osób to właśnie w domu czas się liczy, a nie poza domem. A ja bym to interpretowała właśnie w ten sposób, że w domu czas leci inaczej. Że nie patrzymy na zegar, nie zwracamy uwagi na to, która godzina upływa, bo po prostu czujemy się w nim komfortowo.
1: Nawet jak ktoś mówi, że się liczy, to znaczy, że ma znaczenie, jest wymierny w takim znaczeniu właśnie, może duchowym, egzystencjonalnym, a w pozostałych miejscach on jest po prostu odliczany. Nie?
0: Dokładnie w ten sposób. Ja też bym patrzyła tak, że liczymy ten czas w domu w zupełnie inny sposób, no tak jak mówisz, w pozostałych miejscach odliczamy, kiedy na przykład upłynie, nie wiem, do końca pracy.
1: Żeby iść do domu.
0: Żeby iść do domu, a jak już jesteśmy w tym domu, to już liczymy go.
1: Siedzimy w domu, jest super w domu. Fantastyczna praca, bardzo mi się podoba.
0: Mi również, także jeszcze raz gratulacje dla autora. No i spotkamy się z nim, mam nadzieję, że w czerwcu na wręczeniu nagród.
1: Do Pauliny Maciejewskiej jeszcze wrócimy, ale teraz czas powiedzieć o pieniądzach na sport z Urzędu Marszałkowskiego. Duże dofinansowania dotkną także Legnicy, o czym się przekonacie z tego materiału. Też Joanna Strutyńska, autorką.
2: Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego. Ponad 1 300 000 zł, 45 podmiotów, 45 klubów sportowych, przedstawicieli klubów sportowych z całego Dolnego Śląska. Te środki będą przeznaczone, wykorzystane przez władze klubu, przez te kluby, na poprawę bazy sportowej, poprawę infrastruktury. Różne kwestie, od zakupu wyposażenia, po remonty obiektów sportowych, po nawadnianie boisk, po oświetlenie boisk. Niby nieduże środki, ale jak potrzebne dla klubów sportowych, żeby rozwijać bazę sportową na całym Dolnym Śląsku, często poza dużymi miastami, często poza dużymi aglomeracjami. Sport jest obecny wszędzie, w każdym, nawet najmniejszym zakątku Dolnego Śląska. To jest już seryjna dotacja, kolejny rok. Jak widać, cieszy się dużym powodzeniem. Oczywiście ukłony w kierunku radnych sejmiku, bo to środki stricte pochodzące z budżetu samorządu województwa dolnośląskiego, które są jednym z elementów całościowego systemu dbałości, wsparcia infrastruktury na Dolnym Śląsku. Są też dużo większe środki na tą dużą infrastrukturę, którą realizują gminy, a tutaj koncentrujemy się na tych małych, ale ważnych zadaniach właśnie w terenie.
3: Wojciech Bochnak, wicemarszałek województwa dolnośląskiego. Małe granty od 20 do 100 tysięcy, takie granty były rozdawane 45 klubom na Dolnym Śląsku, ponad 1 000 000 zł. To są małe granty, ale bardzo ważne dla klubów z Dolnego Śląska i z tego miejsca też zapowiadam, że będzie kolejny konkurs, do którego zachęcam wszystkie kluby z Dolnego Śląska. 45 klubów złożyło na pewno dobrze wniosek. Było też trochę błędów formalnych, dlatego też robimy drugi nabór po to, żeby było wiele fajnych projektów sportowych. Chcemy, żeby te, które kluby, które odpadły, chociażby z przyczyn formalnych, mogły wystartować w drugim naborze. To też będzie kwota 1 000 000 zł do rozdysponowania na Dolny Śląsk. W małych grantach, podkreślam, to są projekty od 10 do 100 tysięcy złotych. Z różnych dyscyplin sportowych, od tańca, piłki nożnej, klubów lekkoatletycznych, no, różne dyscypliny sportowe, na tym nam bardzo zależy.
4: Nazywam się Nowak Anna, jestem kierownikiem klubu sportowego Konfeks Legnica.
5: Na co Państwo dostali pieniądze i
4: na modernizację trybun, na 750 krzesełek i będziemy robić całkowitą modernizację. To już jest drugi etap, bo już tamtym poprzednim mieliśmy. Dostaliśmy na 700 krzesełek i teraz jest druga edycja i dalsza droga do poprawy stadionu.
5: Stadion wymagał tego remontu?
4: Wymaga gruntownego remontu. No to jest stary poradziecki stadion, także...
5: Mówimy o którym? Przy jakiej ulicy?
4: Przy ulicy Grabskiego.
5: Stary poradziecki, czyli w jakim stanie?
4: No jest, dużo do roboty tam jest. Także idziemy po kolei. No jeszcze nie mamy oświetlenia. Na razie zaczynamy od trybun.
5: A ten pierwszy etap już się zakończył?
4: Czy... Tak, już jest zakończony.
5: Drugi to jest w całości finansowanie właśnie z Urzędu Marszałkowskiego?
4: To jest połowa z Urzędu Marszałkowskiego, a druga połowa z Urzędu Miasta Legnica.
5: I na kiedy Państwo planują pracę w tym drugim etapie?
4: Teraz zaczynamy już.
5: Ile potrwają?
4: Około 2 miesięcy.
5: A to oznacza wtedy, że stadion jest wyłączony z użytku zupełnie?
4: Nie, mamy drugą połowę trybun, na którym można normalnie siadać, także tamta połowa jest do użytku, a ta będzie po prostu wyłączona.
5: Drugi etap, a co jeszcze jest do zrobienia?
4: Druga strona stadionu, oświetlenie, no jest troszkę.
5: Czyli Państwo będą dalej szukać środków, czy już mają to jakoś rozplanowane?
4: Dalej szukamy, piszemy i się rozwijamy.
5: Czyli trzeci etap to już będzie wszystko? Tak wszystko uda się zamknąć w jednym etapie, te prace koncertowe?
4: Myślę, że nie. Raczej nie.
5: Proszę opowiedzieć coś więcej o klubie.
4: Jesteśmy klubem z 55-letnią tradycją. Naszymi wychowankami są Marcin Robak i Grzegorz Barczak. Szkolimy dzieci w wieku od 4 lat. Mamy ponad 350 dzieci, 16 grup.
5: Zainteresowanie.
4: Jest duże zainteresowanie naszym klubem i nasz klub jest taki bardzo rodzinny. Ludzie do nas przychodzą, tak lgną, bo tam mamy fajną rodzinną atmosferę i te dzieci tak się fajnie u nas czują. Od 4 roku życia.
5: Czyli są jakieś młodziki, juniorzy?
4: Od skrzatów, po młodzików, orlików, juniorów młodszych i mamy też drużynę seniorów.
5: I oni grają już na jakim poziomie?
4: Seniorzy w klasie okręgowej, juniorzy w Lidze Dolnośląskiej i młodzicy tak samo. Liga Dolnośląska Młodzików.
5: To jest dużo meczów rozgrywanych na tym stadionie?
4: Bardzo dużo. My mamy bardzo dużo meczów rozgrywanych na stadionie tak rocznie. Około 200-300 meczy. Bardzo dużo mamy meczy.
6: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
1: Mówimy o pieniądzach na sport z Urzędu Marszałkowskiego i do tego tematu jeszcze wrócimy, ale teraz wracamy do tematu zwycięskich rysunków w tegorocznym konkursie Satyrykon. Rysunki będziecie mogli zobaczyć. O festiwalu Satyrykon też niedługo będziemy mówili, ale poznajcie zwycięzców, laureatów. Co jeszcze? Co byś chciała jeszcze polecić, pokazać? Jest haftowane coś.
0: Bardzo ciekawą pracą. Nie wiem, czy to będzie pierwsza na Satyrykonie nagrodzona haftowana praca, bo już kiedyś haftowane prace mieliśmy, natomiast wśród nagród chyba pierwszy raz jest coś, co zostało zrobione techniką haftowaną. To jest akurat nagroda, którą przyznało Muzeum Karykatury, które jest partnerem Satyrykonu i Legnickiego Centrum Kultury. Też swoją drogą dyrektor tego muzeum, pan Paweł Płoski, był zaproszony w tym roku do składu jury, także mógł te wszystkie prace obejrzeć tu na miejscu, a później w Warszawie cały zespół Muzeum Karykatury zgodnie przyznał, że nagroda muzeum idzie dla tej haftowanej pracy, na której mamy taki oto napis: wyhaftowałem sobie domek, bo na tyle mnie stać. Praca jest autorstwa Leonarda Dudkiewicza. Nie jest to autor dla nas anonimowy, bo już mieliśmy okazję oglądać jego plakat, który stworzył do Legnickiej Akademii Filmowej czy do Festiwalu Organowego w poprzednich edycjach. Także teraz się cieszę, że udało mu się osiągnąć takie wyróżnienie na Satyrykonie. No i praca też jest takim znacznikiem naszych czasów. No każdy, kto chce teraz kupić sobie dom czy mieszkanie, widzi, jak te ceny ogromnie szaleją. Także jest to oczywiście taka typowo polska praca. Ona będzie zrozumiana tylko tutaj w naszym kręgu, ale uważam, że jest bardzo, bardzo wartościowa. Też taki humor polski musi być pokazywany, pomimo tego, że wystawa jest międzynarodowa.
1: Ja też bym do samej pracy to odwołał, to taka refleksja twórcy nad dziełem, że może wyhaftowałem sobie domek, bo na tyle mnie stać. Bardzo ładny domek.
0: No, domek bardzo ładny. Pytanie, ile by kosztował w złotówkach. No, ale też można to i w taki sposób interpretować, być może.
1: Wszystko jest być może i wszystko można w przypadku...
0: Tak, tak. No, generalnie idziemy trochę w stronę tego pokolenia, że wszystko chcemy, żeby było takie dla nas łatwe, proste i przyjemne. No teraz już raczej, powiedzmy jeszcze, moi dziadkowie sami budowali dom. Tak, zatrudniali do tego sąsiadów,

0: No my nie przewidujemy tego, żeby to się nie skończyło do końca czerwca, tak?
1: Czyli ekspresowo.
0: Ekspresowo musimy to zrobić, bo naprawdę tutaj nie ma czasu.
2: Pieniądze na sport idą, a w tym czasie jak idą, to my kończymy program Co jest grane w Legnicy. Dziękuję serdecznie, kłaniam się nisko i do usłyszenia.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.